0: dochodziło do przekazywania sobie tego strasznego challenge'u.
1: Ale też pan właśnie wspomniał, że może się pan też narazić młodym ludziom, że gdyby na przykład chciano wprowadzić takie regulacje, i czy też jeśli chodzi o taki kalkulację polityczną, czy w ogóle politycy się na to zdecydują, no bo jednak to będą przyszli wyborcy państwa.
0: Panie redaktorze, tak, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj bardzo ważną kwestią jest cenzura, no bo to jest bardzo ciężko wyważyć właśnie, bo z jednej strony mamy rzecz nadrzędną, czyli zdrowie, życie i bezpieczeństwo, a na drugiej szali mamy właśnie kwestie cenzury, kwestii wolności słowa i co najważniejsze, nie można doprowadzić do tego, aby tego typu zapisy, aby tego typu zmiany były wykorzystywane politycznie, bo potem proszę zauważyć, jeśli dzisiaj rządzący wprowadzają pewien mechanizm, to mogą potem ten mechanizm wykorzystywać dla siebie w walce politycznej. No i to jest największe zagrożenie, dlatego też stąd nasza decyzja. To jest tak delikatna, bym powiedział, i ważna, i trudna sprawa, że tutaj by musieli też wypowiedzieć się eksperci, jak ten system w social mediach uszczelnić, aby z jednej strony zachować wolność słowa dla wszystkich użytkowników, a z drugiej strony właśnie zabezpieczyć przed zagrożeniami tego młodego człowieka.
1: Gościem poranka 7:09 był Filip Kaczyński, poseł PiS z Małopolski. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie państwa.
2: 7:09. Gość poranka.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczęść Boże, księże dyrektorze.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Do 14 października trwa w Watykanie zwołane przez papieża Leona XIV spotkanie poświęcone dziesięcioleciu adhortacji Amoris Laetitia i przyszłości duszpasterstwa rodzin. Co wartego odnotowania wydarzyło się do tej pory podczas trwania sesji?
3: No, myślę, że najistotniejsze i najważniejsze to było rozpoczęcie i to wprowadzenie, którego dokonał papież Leon. Postawił kilka kluczowych i ważnych pytań, chociażby to, czego Chrystus nauczył Kościół przez te 10 lat pracy z rodzinami, bo to można na ten dokument patrzeć przez pryzmat różnych sporów, kłótni, różnych interpretacji, a papież jakby pokazuje tę stronę chrystologiczną, stawiając Chrystusa w centrum. Więc to jest istotne i ważne. To jest też taki czas, w którym papież Leon przypomniał nam, że jest rodzina.

0: jest kluczowa dla przyszłości Kościoła, bo to w niej kształtują się relacje, wartości, wiara i życiowe wybory. Papież jakby podkreślił, że bez silnych, autentycznych chrześcijańskich rodzin trudno mówić o żywym Kościele przyszłości, ale też przypomniał to, co było nauką Adhortacja Moris Laetitia, że rodziny nie są jedynie adresatami duszpasterstwa, że są podmiotem misji Kościoła i ewangelizują poprzez swoją codzienność, bo to właśnie tam uczymy się miłości, wierności, przebaczenia, wychowania dzieci, przekazywania wiary, troski o starszych, słabych, służby Kościołowi. Tak więc to jest taki czas słuchania, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie i współczesnemu światu głosić Ewangelię. Tak naprawdę niewiele wiemy, jakie są wyniki pracy w tych małych grupach. Każdego dnia poza niedzielą w tych małych grupach spotykają się przewodniczący konferencji episkopatu poszczególnych krajów i debatują, rozmawiają właśnie, ale to jest, kluczem jest to, co ustawił papież Leon. Refleksja nad tym, w jaki sposób dzisiaj współczesnej rodzinie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa.
1: A schodząc na poziom Polski, jaki jest po 10 latach odbiór Amoris Laetitia w polskim kościele?
0: On jest bardzo, bardzo różnorodny, natomiast pewne akcenty zostały położone i będziemy gdzieś starali się jeszcze mocniej nad nimi pracować.
1: A jakie akcenty zostały położone?
0: Jakiś taki, bym powiedział, to co jest najmocniej gdzieś i chcemy to przyjąć, to jednak słowo towarzyszenie. I to towarzyszenie w Kościele w Polsce dokonuje się w różnych wymiarach, oczywiście w każdej diecezji trochę inaczej, ale tak jak patrzę przez pryzmat całej Polski, to pojawiają się wspólnoty, które uczą się towarzyszyć chociażby rodzinom, które zmagają się z bezpłodnością. Pojawiają się wspólnoty czy miejsca, gdzie towarzyszy się rodzicom po stracie dziecka. Są takie miejsca, gdzie się wspiera rodziców, których dzieci deklarują się jako osoby homoseksualne czy transseksualne. To słowo towarzyszenie jest takim słowem, które schodzi z duszpasterstwem bardzo blisko danej rodziny. Kolejne wezwanie, które gdzieś tam mocno wypływa z adhortacją Moris Laetitia, to jest wezwanie o to, aby uczyć się pięknie, mądrze i po Bożemu mówić o życiu małżeńskim, o sakramencie małżeństwa, o rodzinie. Myślę, że mocno to odkrywamy, że trzeba dzisiaj współczesnemu człowiekowi uczyć się o tym pięknie życia mówić. Kolejne wezwanie to jest to, co adhortacja Moris Laetitia pokazuje, że jest jakiś rozdźwięk między chrześcijańską wizją małżeństwa a sposobem przeżywania seksualności, intymności. Że z jednej strony tak, młodzi nadal pragną miłości, wierności, przynależności, ale coraz trudniej jest im uwierzyć, że trwałe zobowiązanie na całe życie prowadzi do spełnienia tych pragnień i się musimy gdzieś nad tym zastanawiać, w jaki sposób dzisiaj te rzeczy pokazywać i je odkrywać. No taką trudną rzeczą...
1: A na ile potrafimy mówić właśnie dzięki Amoris Laetitia w Kościele o seksualności bez lęku, zawstydzenia, ale jednocześnie w sposób pozytywny?
0: No to bardzo trudne pytanie, bo to bym powiedział, dla naszych słuchaczy Kościół to jest ich parafia. I teraz ciężko mi się odnosić, jak w poszczególnych parafiach. Myślę, że te 10 lat spowodowało, że jest coraz lepiej. Pewnie jest wiele rzeczy do poprawienia. Pojawiają się różne inicjatywy, chociażby myślę tutaj w tym momencie o mojej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie żeśmy się zebrali w kilkanaście osób świeckich i oni przygotowali takie warsztaty do rodziców, w jaki sposób mądrze i pięknie o seksualności mówić. I takie rzeczy też się w Kościele pojawiają. Tak jak mówię, ten jubileusz dziesięciolecia, czy ta rocznica, dziesiąta rocznica Amoris Laetitia, to jest coś nowego w Kościele dla mnie, bo jakby Kościół chce pokazać, że to nie jest jeden z wielu tematów, które mamy w Kościele, ale że ten temat rodziny jest naprawdę bardzo istotny i ważny. Takie mocne pytanie papieża Leona na początku które on postawił, gdzie jakby kazał nam się zastanowić i przyjrzeć, gdzie nasze duszpasterstwo nie dociera do ludzi, gdzie nasz język i praktyki duszpasterskie otwierają drogę, gdzie jesteśmy skuteczni, a gdzie nie dotykają ludzkich serc. I liczę na to, że właśnie ta debata, ten tydzień w Rzymie, ta refleksja, która się wokół tego dokona i to spojrzenie nie tylko przez pryzmat jednego kraju, ale przez pryzmat całego świata, też nam coś pokaże i da konkretne wskazania dla duszpasterstwa rodzin.
1: A czy po adhortacji też umiemy w Kościele być bardziej z ludźmi, kiedy na przykład małżeństwo zaczyna się rozpadać?
0: Myślę, że się tego uczymy i się coraz mniej boimy, bo wydaje mi się, że tutaj jest, że tutaj do tej pory było dosyć dużo lęku, że takie wspólnoty się pojawiają i rodzą, powstają konkretne duszpasterstwa, które to też jest taka ciekawostka, że one też się nie cieszą jakimś bardzo dużym zainteresowaniem, że wiem, że w wielu diecezjach próbuje się tego typu miejsca wsparcia tworzyć. Wcale wielkiego to odzewu nie ma.
1: A dlaczego? No tutaj, według księdza, doktora?
0: Nie umiem powiedzieć, szczerze mówiąc. To pewnie bardziej do słuchaczy niż do mnie. Na pewno w Polsce mamy dosyć niezłą sieć poradni specjalistycznych czy tych parafialnych poradni, gdzie można skorzystać ze wsparcia, z rozmowy. Tak więc to jest, myślę, takie jedno z takich istotnych, ważnych miejsc. Dlaczego? Dlatego, że z kolei znowu papież Leon, mówiąc o adhortacji, wydobył słowo kruchość, że kruchość człowieka musi stać się szczególnym miejscem obecności Kościoła. Nie? Jaki Kościół spotykają ludzie właśnie wtedy, gdy są najbardziej krusi? Czy odkrywają wtedy, że nadal mają swoje miejsce w Kościele, odpowiedzialność i dary? I myślę, że coraz mocniej się gdzieś tego uczymy. Zmierzenie się z taką prawdą właśnie, to jest antropologia chrześcijańska, ale ona musi się przebijać na język naszej codzienności. Ta prawda o naszej kruchości, to prawda, że potrzebujemy Bożej łaski. W tym momencie właśnie najmocniej człowiek odkrywa sakrament małżeństwa i każdy inny z sakramentów, jak widzi swoją małość, jak widzi swoją słabość.
1: A z jednej strony łatwiej pewnie trzymać się ideałów i norm, bo to tak porządkuje, uspokaja, a z drugiej strony znacznie trudniej chyba usiąść obok człowieka i wysłuchać, jak naprawdę wygląda jego życie małżeńskie czy rodzinne. I na ile przez te 10 lat Kościół nauczył się właśnie takiego towarzyszenia małżonkom, słuchania ich realnych problemów, zanim zacznie im mówić, co powinni zrobić?
0: Do ideałów to nikt z nas nie dorasta i tak naprawdę to ideały są zawsze wezwaniem dla nas wszystkich. To tutaj to jest ta przestrzeń. To też nie jest to, że to wyzwanie w Kościele jest jakąś wielką nowością, no bo umówmy się, że cała przestrzeń sakramentu pokuty i pojednania i kierownictwa duchowego to jest właśnie to, o co pan redaktor pyta. Tak naprawdę czym innym jest sakrament spowiedzi i kierownictwo duchowe, jak właśnie nie taką próbą pokazywania, w jaki sposób przeżywać swoją słabość, podnosić się, wracać do Jezusa. To, co jest genialne oczywiście w Amoris Laetitia i to wiele małżeństw dziś o tym mówi, że papież o tym bardzo realistycznie, konkretnie mówi. Nie boi się pewnych rzeczy nazywać po imieniu. I z tą prawdą myślę, że się gdzieś wszyscy mierzymy i ona też powoduje, że możemy trochę tak upuścić powietrza i zejść z takiego poziomu górnego C do takiej naszej zwykłej codzienności, aby po prostu porozmawiać, w jaki sposób z wieloma rzeczami sobie radzimy. I tutaj duża wartość, myślę, w Polsce wspólnot małżeńskich, które zazwyczaj w swojej formacji mają coś takiego jak dzielenie się swoją codziennością, właśnie po to, żeby na te swoje zmagania codzienności po prostu realistycznie, ale też z miłością popatrzeć.
1: Ale też tak patrząc realistycznie, to wielu też małżonków nie należy do żadnych wspólnot kościelnych. I co zrobić, żeby ta troska duszpasterska o małżeństwa nie kończyła się w momencie zawarcia sakramentu?
0: I muszę powiedzieć, że właśnie to pytanie chcemy sobie w tym roku w duszpasterstwie krajowym postawić. W jaki sposób docierać gdzieś do tych, którzy nie idą do wspólnot, a nie idzie oczywiście przeważająca większość, bo myślę, że jakieś 90% czy 95% nie idzie do wspólnot. No i tutaj oczywiście, tak jak zresztą zawsze w duszpasterstwie, najistotniejsza i najważniejsza rola parafii. Bo tutaj tak naprawdę wokół parafii toczy się nasze życie, nasza codzienność. Dzisiaj szczególnie, gdy doświadczamy zabiegania, gdy doświadczamy pędu życia, wiele osób tak naprawdę jeszcze skorzysta z tego, co jest najbliższe, czyli ze swojej parafii. I tutaj tak sobie myślę, że też pojawiają się takie propozycje, jak chociażby taka propozycja projektu Mistero Grande.
1: A na czym on polega?
0: Polega ona na tym, że jest przygotowany taki kurs dla 5-6 małżeństw, które się spotyka razem, dostaje przygotowane materiały po to, żeby sobie o pewnych rzeczach porozmawiać. Z tego nie wyrasta ani żadna wspólnota, ani żadne zobowiązania, ale żeby po prostu zebrać się w kilka małżeństw i na wskazane tematy ze sobą porozmawiać. Nieraz nie mamy, myślę, takiej odwagi, albo nie mamy takiego pomysłu, albo takiego sposobu, żeby to było w jakiś sposób uporządkowane. Stąd właśnie takie pomysły, jak projekt Mistero Grande, do którego zainteresowanie bardzo serdecznie zapraszam, bo oni mają różne takie pomoce duszpasterskie, czy mają takie kursy pudełkowe, które właśnie też mają przygotowany program właśnie nie dla ludzi, którzy idą do wspólnot, tylko do tych, którzy w swoich parafiach, w swojej codzienności chcieliby o pewnych rzeczach porozmawiać.
1: A mówił też ksiądz w rozmowie z Kaje, że potrzebujemy duszpasterstwa powołaniowego do małżeństwa. Jak takie duszpasterstwo miałoby w praktyce wyglądać?
0: Myślę sobie, że jest to oczywiście kwestia do przemyślenia, ale coraz bardziej potrzebujemy takiego instytucjonalnego świadectwa małżeństw. Żebyśmy po prostu dopuścili do głosu tych, którzy sakramentem małżeństwa żyją na co dzień. Żebyśmy po prostu pokazywali realne rodziny, nie te z obrazka, nie te idealne, tylko żebyśmy pokazywali, z czym dzisiaj się rodzina mierzy i w jaki sposób się tym mierzy. Powołanie pokazywać bardzo realistycznie, tak jak ono wygląda. I trochę tak jak mamy czwartą niedzielę wielkanocną i to jest niedziela dobrego pasterza, gdy modlimy się o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego. Tak myślę sobie, że warto by mieć taką niedzielę w życiu Kościoła, która by była niedzielą, w której w sposób szczególny modlimy się o powołania do życia małżeńskiego.
1: I czy to też jest odpowiedź na to, w jaki sposób opowiadać o wartości małżeństwa młodym ludziom?
0: Myślę, że tego się też musimy uczyć się zastanawiać. Ale tutaj myślę, że jest nieodzowna rola małżeństw, szczególnie młodych małżeństw. Bo Amoris Laetitia mocno podkreśla, że bardzo ważną grupą są młode małżeństwa, czyli takie do 5 roku stażu małżeńskiego. I być może od nich moglibyśmy się nauczyć, z czym dzisiaj ich równolatkowie się mierzą, jakie mają wątpliwości, co byłoby skuteczne w docieraniu i uczeniu się. Czyli tak naprawdę ciągle wracamy do tych sugestii, zresztą nie tylko Amoris Laetitia, ale też i Familiaris Consortio, żeby rodzinę uczynić nie tylko przedmiotem duszpasterstwa, tylko tych, których my ewangelizujemy, ale także tych, którzy nam w tej ewangelizacji i docieraniu do małżeństw pomagają.
1: A w najnowszym też przewodniku katolickim jest cały numer właśnie poświęcony dziesięcioleciu Amoris Laetitia i tutaj zacytuję: dyrektor Domu Formacji Duchowej w Kaliszu, ojciec Roman Groszewski, mówi: trzeba też oddać głos małżeństwom, czekam na dokument napisany przez małżonków albo przynajmniej na ich realny wpływ na dokumenty i programy duszpasterskie. My, księża i biskupi, coś o małżeństwie wiemy, ale specjalistami są sami małżonkowie. Ciekawym rozwiązaniem byłyby komisje złożone głównie z małżonków oraz ekspertów, seksuologów, psychologów, teologów, których dochodziłoby do realnej wymiany myśli. Co ksiądz dyrektor uważa o takim pomyśle?
0: Ale to już jest realizowane. Odkąd ja jestem dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, to chociażby projekt listu na Niedzielę Świętej Rodziny przygotowywany jest z małżeństwami. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, gdy w tym roku wybierał się na spotkanie, które teraz trwa do Rzymu, zaprosił mnie na rozmowę i mówi, chciałbym jechać z głosem Polski na to spotkanie z papieżem Leonem, ale żeby to nie był tylko mój głos. W związku z tym usiadłem i ten głos przygotowałem razem z innymi małżeństwami. Kolejna rzecz. Przed tym spotkaniem dykasteria do spraw rodziny, świeckich i życia przygotowała ankietę taką przed tym spotkaniem o najważniejszych tematach i ja poprosiłem o uzupełnienie tej ankiety prawie 250 małżeństw Polski i ten głos Polski poszedł bardzo mocny. Pewnie to się nie przebiło, ale gdy był zapowiadany to spotkanie, to ten dokument Polski był kilka razy w Watykanie cytowany, konkretne nasze dane. Więc to już się dokonuje, to jest bardzo dobry kierunek, ale już się dokonuje. No, jak popatrzymy sobie na skład Rady i Komisji Konferencji Episkopatu Polski, to tych świeckich jest naprawdę, w naszej Radzie do spraw rodziny jest pół na pół. I z wielu sugestii, ja powiem tak, to jest absolutnie kluczowe i w ogóle nawet nad tym nie ma dyskusji. To jest kierunek do pracy i do realizacji przyjęty i jak najbardziej dobrze widziany. Myślę sobie, że znowu, tak jak powiedziałem, moim zdaniem kluczowa i tak jest parafia, i tego powinniśmy się uczyć na poziomie parafii. Czyli żeby na przykład rady duszpasterskie, które w większości parafii mamy, żeby one naprawdę mocno dały przestrzeń do ekspresji, do pomysłów rodzinom, małżeństwom.
1: Gościem poranka 7:09 był ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: People change.
1: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
2: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji historycznej Tak Było. Ja nazywam się Paweł Majewski. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat sprzed tygodnia. Porozmawiamy sobie o tym, jak wyglądała wojna obronna Polski na ziemi łomżyńskiej w 1939 roku. Jest ze mną pan Marcin Rydzewski, historyk z Muzeum Przyrody Domu Lutosławskich w Drozdowie, z którym rozmawialiśmy już przed tygodniem i dzisiaj będziemy naszą rozmowę kontynuować. Witam serdecznie.
3: Dziękuję i od razu przechodzę do audycji.
2: Ja tylko wspomnę, że skończyliśmy w tamtym tygodniu, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Skończyliśmy w tamtym tygodniu na sytuacji wojennej na naszym terenie, ale jeszcze nie rozmawialiśmy bezpośrednio o walkach tutaj na ziemi łomżyńskiej, bardziej o tym, co je poprzedzało na dzisiejszej, że tak powiem, ziemi ostrołęckiej. I już teraz oddaję panu Marcinowi głos. Zaczynamy.
3: Dziękuję. Ja może zacznę od tego i przypomnę jednocześnie, że SGO Narew składało się z czterech takich dużych związków taktycznych. To była 18 i 33 Dywizja Piechoty oraz Suwalska i Podlaska Brygady Kawalerii. Jeżeli chodzi o działania wojenne na ziemi łomżyńskiej związane z II wojną światową z wrześniem, to takim ważnym sygnałem, że te działania zaczynają się na poważnie, było atak niemiecki na polskie pozycje w Nowogrodzie. To jest wieczór 5 września. Polacy nie dali się zaskoczyć. Tam była próba przeprawy na pontonach. Została udaremniona skutecznym ogniem polskich ciężkich karabinów maszynowych. No i od 5 do 7 września w tym Nowogrodzie te walki się toczyły. Oczywiście Niemcy coraz lepiej rozpoznawali polskie pozycje, bo okazało się, że mieli słabe rozpoznanie, ale kolejne grupy niemieckie jakby przyłączały się do tych działań i tak jakby lotnictwo, artyleria, więc sytuacja była coraz bardziej napięta. Niemniej jednak ci żołnierze między 5 a 7 września dawali sobie radę i jakby nie potrzebowali dodatkowego wsparcia. Natomiast główne działania wojenne, ten teatr wojny na ziemi łomżyńskiej rozpoczął się 7 września. Wtedy to uderzyła niemiecka grupa mająca kryptonim Falkenhorst od dowódcy tej grupy. Ona miała współdziałać z 19. Korpusem Pancernym Heinze Guderiana, ale ten korpus miał problem z przeprawą przez Wisłę. On wchodził w skład, działał przy 4. Armii Niemieckiej i on dopiero tak naprawdę 9 września wszedł skutecznie do działań wojennych. Tak więc 7 września rano znowu Niemcy próbowali zaskoczyć nasze oddziały. Oczywiście Polacy byli przygotowani po wycofaniu się Podlaskiej Brygady Kawalerii za Narew i przekierowaniu jej później w okolice lasów na północ od Wyszkowa. Na miejsce weszła kompania zwiadowcza 33. Pułku Piechoty. Tam byli kolarze, byli też kawalerzyści i oni mieli czuwać nad tym, żeby Niemcy nas nie zaskoczyli. Czyli oczywiście były też przygotowane lokalne mosty do wysadzenia, jak się później okazało, było to bardzo trafione działanie, bo spowolniło.

0: marszrutę kolumn niemieckich, ale 7 września Niemcy dotarli do fortów piątnickich, tam był atak z okolicy Marianowa. Polacy no, wiedzieli, że byli ostrzeżeni przez zwiad, więc byli już na posterunkach i w związku z tym nie dali się zaskoczyć. Zniszczyli kilka niemieckich wozów pancernych, które próbowały jakby takim rajdem przedostać się między polskie umocnienia. No i dołączyła niemiecka piechota z 10. Dywizji Pancernej, która też próbowała jakby rozpoznaniem przez uderzenie te polskie pozycje opanować. No skończyło się, można powiedzieć, krwawym zawodem, bo Niemcy ponieśli znaczne ofiary i musieli przejść do takiej pozycji, po prostu spróbować okopać się.
1: Czyli po prostu zdobycie tych fortów było w tamtym czasie bardzo trudne. To było takie jedne z głównych umocnień, tak?
0: Tak. I najlepiej bronione, i najlepiej też przygotowane do obrony. Była to lokalizacja, ale Niemcy uderzyli też...
1: Czyli podobnie jak w 1920 roku, tam też forty były ciężkie do zdobycia, ale w końcu jak to dalej się potoczyło?
0: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy uderzyli wzdłuż całej granicy, bo oni przez Grejewo wysłali swój dywizjon szkolny zwiadu, który dotarł aż do Wizny tego 7 września, ale tam też się srogo zawiódł, bo Polacy czekali, aż Niemcy wjadą na most i po prostu ten most został wysadzony wraz z kilkoma chyba czołgami niemieckimi.
1: Ja tutaj tylko dodam, że mieliśmy niedawno audycję o bitwie pod Wizną, o tym odcinku, więc dzisiaj tego tematu jakoś wielce poruszać nie będziemy. Tutaj skupimy się na innych teatrach działań wojennych.
0: I można powiedzieć, że kolejne ważne wydarzenia miały miejsce dzień później, czyli 8 września. Oczywiście cały czas Niemcy próbowali ataków lotniczych. Z jednej strony to było też bestialstwo, bo bombardowano miasta, między innymi Łomża już od 1 września była bombardowana, ale potem też zaczęto je ostrzeliwać wraz z atakami na piątnickie forty. Ważne wydarzenia miały miejsce 8 września na kierunku nowogrodzkim. Tutaj Niemcy wpadli na pomysł, żeby wykorzystać zasłonę dymną. No i ta zasłona dymna umożliwiła im po prostu skuteczny desant. Oni zajęli wzgórze na wschodzie Nowogrodu, nawet tam kładkę wykonali. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Polacy czekali na wsparcie, już nie mieli siły, żeby sami kontratakować. W związku z tym z odcinka Jednaczewo przesłano kompanię porucznika Adama Łempickiego. To był bardzo sprawny dowódca i jemu potem pod osłoną nocy udało się wyprzeć Niemców z tego wzgórza. No ale 9 września Niemcy znowu kontratakowali, mieli coraz większą przewagę, coraz lepsze rozpoznanie. No i tam na odcinku nowogrodzkim wyrzucili Polaków miasta.
1: Tak. Czas grał na korzyść Niemców ewidentnie.
0: No tak, to oni mieli dodatkowe wsparcie. U nas to wsparcie było minimalne, no w ramach tego, jakimi rezerwami dysponował 33 Pułk Piechoty. Jeżeli chodzi o inne odcinki, to 9 września było przełamanie też pod Wizną, tak? Przybył generał Guderian i tam energicznymi rozkazami zdopingował tych swoich żołnierzy, żeby przełamali polską obronę. Były izolowane schrony bojowe, które się broniły, ale niemieckie kolumny już się formowały i szły na Tykocin oraz na Zamrów. I tutaj pod Rudkami natknęły się na ubezpieczenie 18. Dywizji Piechoty w postaci 2. Pułku Ułanów Grochowskich. I tam była ciężka, zażarta walka, kilku godzin. Oczywiście Niemcy przełamali ją, tam szła 20. Dywizja zmechanizowana, ale zadaniem Ułanów było przede wszystkim spowolnić i pozwolić Polakom na przygotowanie się do przeciwnatarcia. Tak?
1: I to wykonali te zadanie.
0: Tak, oczywiście te przeciwnatarcia natarcie jednak mogło odbyć się dopiero pod Zambrowem i no to były walki o Zambrów. One się już tak naprawdę 11 września zogniskowały, bo wtedy były odpowiednie siły. No ale innym zagrożeniem okazało się, i to jeszcze poważniejszym, okazało się oskrzydlenie, które wyszło spod Różany. Ja wspominałem o tej dywizji pancernej Kempf, o tej trzeciej armii niemieckiej. Oni oszukali polską obronę, która myślała, że oni po przełamaniu obrony pod Mławą pójdą na Modlin. Natomiast oni myśleli już wtedy innym rodzajem jakby strategii wojennej, bo myśleli wtedy o tej szybkich działaniach wojennych związanych z przełamaniem przy użyciu wysp pancernych i oni uderzyli na Różan, który został odsłonięty. To byłaby dłuższa historia. Polacy się wycofali z przyczółka fortecznego na drugą stronę, na stronę powiedzmy ziemi łomżyńskiej i Niemcy zajęli stare forty i po prostu już było bardzo trudno cokolwiek z tym zrobić, tym bardziej, że oni atakowali i brygadą kawalerii, i dywizją piechoty, i dywizją pancerną. Czerną. Po prostu siły polskie SGO Wyszków przesunęły się w dół, w stronę Przedmościa Pułtuskiego, natomiast SGO Narew nie miało czasu, żeby tam zorganizować obronę. To jest tak w dużym skrócie, więc 6 września oni zdobyli Różan, zajęli most i okazało się, że 6 września już w nocy o 22 zajęli Długosiodła. To jest miejscowość w połowie drogi między Różanem a Ostrowią Mazowiecką, czyli tym takim punktem newralgicznym mówiącym, że następuje oskrzydlenie SGO Narew. Także to było wielkim szokiem. Dywizja pancerna KEMF wparła naprzód i już 8 września pod Czerwinem starła się z polskim ubezpieczeniem lewego skrzydła 18 Dywizji, czyli z 3 Pułkiem Strzelców Konnych. Długa walka, można powiedzieć, doprowadziła do tego, że 9 września ten pułk został rozbity i jakby dochodził do siebie w lasach czerwonoborskich. Natomiast 10 września przeciwko Dywizji KEMF wyszły 71 Pułk Piechoty oraz Suwalska Brygada Kawalerii. No i tutaj Dywizja Pancerna poniosła znaczne straty i wycofała się za rzekę Róż. To dawało szansę polskim oddziałom na myślenie o tym, żeby wyrwać się z tego kotła, który zaczynał tworzyć się właśnie po odcięciu przez przejście od strony Wizny oraz od strony Różana. I były duże szanse na to. Nawet generał Motwiałkowski wydał odpowiedni rozkaz, żeby nie kierować się na południe, tak jak te stare plany operacyjne zakładały, tylko kierować się na wschód, bo to jest jedyna możliwa droga odwrotu, powiedzmy w kierunku Puszczy Białowieskiej. 9 września, można powiedzieć 8 września, też 42 Pułk Piechoty ruszył się spod Ostrołęki. Oni tam wcześniej wysadzili most w nocy z 5 na 6 września i zaczął się wycofywać. Wycofywał się też za rzekę Róż na Tarnowo, gdzie 9 września odpoczywał i w nocy z 9 na 10 ruszył, żeby zluzować oddziały w Nowogrodzie, ponieważ Polacy tam się mocno wykrwawili. Izolowane schrony bojowe 10 września, w których główną obsadę stanowiła kompania forteczna, były po prostu po kolei likwidowane, ale za bardzo dużą cenę. Niemcy potem się mścili na tych żołnierzach, rozstrzeliwując ich. Natomiast udało się zluzować o godzinie 16 dopiero 10 września te dwa bataliony, 3. i 2. batalion.
1: No tak, jeszcze 10 września to już jest taki dzień, kiedy załamuje się, poddaje się zarówno obrona Łomży, jak i obrona Wizny. I czy to nie jest już taki kluczowy dzień dla losów kampanii tutaj na terenie ziemi łomżyńskiej?
0: On był też jeszcze z innego powodu kluczowy, ponieważ tu były dwa sprzeczne rozkazy. Pierwszy rozkaz z generalnego dowództwa. Pierwszy rozkaz był taki, żeby wycofać się. On przyszedł o 20, żeby wycofywać się o 23, a drugi był taki, żeby jednak zostać jeszcze jeden dzień, do 11. I on przyszedł o 22, więc część oddziałów już się wycofywała, szczególnie z Nowogrodu. Ten 42 Pułk Piechoty, on nie miał szans, żeby cokolwiek działać w tym Nowogrodzie. On nawet, żeby dojść do pozycji i zluzować te dwa bataliony, to musiał przetrwać bombardowanie lotnicze i ostrzał niemiecki, ponieważ Niemcy patrolowali ten teren, mieli świetny zwiad lotniczy i potem, jak już z 10 na 11 on się wycofywał, powiedzmy po śladach tych dwóch batalionów zdziesiątkowanych, można powiedzieć batalionów 33 Pułku Piechoty do miejsca koncentracji, który był w Baczach Mokrych niedaleko, czy na północ, tak można powiedzieć.
1: Gmina Zambrów dzisiejsza.
0: Tak. To niestety też Niemcy zadawali potężne straty właśnie w atakach lotniczych. No różne sytuacje tam się zdarzały. Jako ostatni batalion z 33 Pułku Piechoty na swojej pozycji opuścił 1 batalion, który był na Przedmościu Piątnickim. On opuścił tę pozycję dopiero 11 września i ta koncentracja, która miała miejsce właśnie w Baczach Mokrych, też nie mogła do końca się odbyć, ponieważ dowództwo 18 Dywizji Piechoty nakazało po prostu przyłączenie się do ataku na Zambrów, żeby z tego miasta wyrzucić Niemców.
1: Tak, bo tam już byli Niemcy wtedy.
0: Niestety tak, ta 20. Dywizja zmotoryzowana, która miała być wyparta i przez 71. Pułk Piechoty i przez Suwalską Brygadę Kawalerii, która miała atakować jednocześnie, no i przez 33. Pułk Piechoty, który niestety nie miał czasu, żeby dokonać jakby ponownej swojej koncentracji w tych Baczach Mokrych, więc on tak naprawdę nie mógł zbytnio wziąć udziału w walkach o Zambrów, tylko po prostu musiał wrócić się i poczekać, aż pozostało oddziały, jego pododdziały się zbiorą.
1: I jak te walki o Zambrów wyglądały? Bo już nas powoli troszeczkę czas goni, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli sobie na koniec audycji o tym właśnie, jak wyglądały walki z Niemcami w Zambrowie.
0: No Niemcy niestety byli dobrze przygotowani i okazało się, że tego Zambrowa nie da się odbić. Natomiast 12 września te polskie oddziały, one były skoncentrowane na południe od Zambrowa. Ten 33. Pułk Piechoty to w okolicy miejscowości Długobórz, Srebrne, okolice tej miejscowości, bo 40 II, a 71 w okolicy Łętownicy. No i tutaj to jest ten ostatni epizod wojenny właśnie 18 Dywizji. Próba przedzierania się na południe w stronę Andrzejewa, niestety zakończona niepowodzeniem. Tam udało się poszczególnym grupom, taka największa grupa to właśnie porucznika Adama Łępickiego, dowódcy 5 Kompanii 33 Pułku Piechoty, który przedarł się w nocy przez pozycje niemieckie i w stronę tych Lasów Czerwonoborskich jakby się udał. Także Lucjan Stanek, dowódca 33 Pułku Piechoty, wyszedł z niewielką grupą żołnierzy na Nur oraz dowódca 42 Pułku Piechoty, podpułkownik Malinowski, też wyrwał się z niewielką grupą żołnierzy. Więc tu w okolicach Łomży można powiedzieć, że Łomży, Zambrowa 13 września te działania wojenne jakby miały swój kres. Tak?
1: I no i wtedy też już samodzielna grupa operacyjna NARY w praktyce przestała istnieć. No i tutaj musimy już dzisiaj postawić kropkę. Moim gościem dzisiaj i przed tygodniem w dwóch ostatnich audycjach był pan Marcin Rydzewski, historyk, kustosz z Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Bardzo panu dziękuję za ten naprawdę bardzo interesujący wykład, którego pan tutaj naszym słuchaczom raczył udzielić. Bardzo dziękuję.
0: Przyznam tylko, że w tak krótkim czasie było trudno powiedzieć szerzej i bardziej precyzyjnie. Niemniej jednak...
1: Czas antenowy niestety.
0: Podporządkowałem się warunkom. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Jak wygląda życie Kościoła? Jakie są jego wyzwania? Jaka jest droga codzienności duszpasterstwa naszej diecezji i naszych parafii? Zapraszamy na audycję
2: Wypływ na głębie.
1: W każdą pierwszą środę miesiąca o 19.30 na antenie Radia Nadzieja. Zaprasza ksiądz Tomasz Grala.
3: Szczęść Boże, dobry wieczór, wypój na głębie. W drugi poniedziałek miesiąca, nie tak jak w latach poprzednich, pierwsza środa miesiąca, zmieniliśmy datę naszej audycji, naszego wspólnego spotkania, ale nie zmieniamy radości z tego, że możemy być razem, rozmawiać o Kościele, rozmawiać o różnych naszych

0: Jestem również instruktorem.
1: I pani Ania?
2: Na co dzień jestem nauczycielem religii w katolickiej szkole imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jestem również nauczycielem współorganizującym proces kształcenia w liceum.
1: I jest też pani Ania szczęśliwą mamą i żoną, prawda?
2: Tak.
1: Tak jest. Pozdrawiamy rodzinę i Jakuba, i pani Ani. Drodzy radiosłuchacze, przed chwileczką słyszeliście po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej nasze hasło, nazwę naszego programu, audycji Wypój na głębie. Słowa powiedziane przez świętego Jana Pawła II, nawet w naszym tutaj wejściu dżinglu. I właśnie to o tej wyjątkowej postaci chcielibyśmy porozmawiać na początku naszego spotkania, bo wczoraj w niedzielę w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy Dzień Papieski, czyli dzień poświęcony, aby przypomnieć postać naszego wielkiego rodaka, papieża, Polaka Jana Pawła II, aby przypomnieć jego nauczanie, świadectwo wiary i troskę o drugiego człowieka. Te obchody Dnia Papieskiego, jak wiemy z lat poprzednich, jak wiemy z wczorajszej niedzieli, odbywają się w październiku, czyli w pobliżu rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, który 16 października, przypomnijmy, 1978 roku rozpoczął swój pontyfikat jako Jan Paweł II i on co miesiąc zaprasza między innymi nas, byśmy tego wieczoru wysłuchali Wypój na głębie naszej wspólnej audycji od tego roku duszpasterskiego, drugi poniedziałek miesiąca. Serdecznie zapraszamy. Jakie hasło towarzyszy nam podczas Dnia Papieskiego w 2026 roku i co ono oznacza, Aniu?
2: Tegoroczne hasło brzmi: Święty Jan Paweł II, uczeń i misjonarz. Myślę, że to hasło przypomina nam, że każdy chrześcijanin jest najpierw uczniem Jezusa, czyli takim człowiekiem, który słucha słowa, uczy się żyć Ewangelią, jednocześnie jest też misjonarzem, bo mamy w swojej okolicy osoby, którym powinniśmy nieść również Ewangelię. Nie musimy wyjeżdżać na drugi koniec świata i możemy być misjonarzami we własnej rodzinie, szkole, pracy czy parafii.
1: W jaki sposób święty Jan Paweł II jest dla nas wzorem ucznia i misjonarza?
2: Jan Paweł II całym swoim życiem pokazywał, jak ważna jest relacja z Bogiem. Modlitwa, słuchanie Jego słowa. Jako papież podróżował po świecie, spotykał się z ludźmi różnych kultur i narodów, głosił Ewangelię, przypominał o godności każdego człowieka. Potrafił przecież przemawiać do milionów, ale również dostrzegał pojedynczego człowieka. Jego przykład zachęca nas, byśmy nie tylko mówili o wierze, ale przede wszystkim żyli nią na co dzień.
1: Kuba, jak myślisz, czy przesłanie Dnia Papieskiego, postać świętego Jana Pawła II, jego nauczanie jest aktualne również dzisiaj dla młodego pokolenia, 21 lat po jego śmierci w 2005 roku? Kuba?
0: Zdecydowanie tak. Młodzi ludzie poszukują sensu życia, autorytetów i odpowiedzi na ważne pytania. Jan Paweł II zachęcał ich, by nie bali się marzyć, rozwijać talentów i podejmować odpowiedzialnych decyzji. Pokazywał, że młodość to nie tylko czas zdobywania wiedzy, lecz także czas kształtowania charakteru, sumienia i reakcji i relacji z innymi. Tegoroczne hasło zachęca młodych, by nie bali się świadczyć o swoich wartościach i czynić dobro.
1: Kiedy przypominamy postać świętego Jana Pawła II, mamy przed oczami jego nauczanie, liczne pielgrzymki, spotkania z wiernymi. To w końcu Jan Paweł II jest inicjatorem Światowych Dni Młodzieży, a przypomnę radiosłuchaczom, za niecały rok wybieramy się z naszymi młodymi diecezjanami do dalekiej Korei, do Seulu. Święty Jan Paweł II jest patronem Dni Młodzieży, Światowych Dni Młodzieży, więc jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za dar Jego osoby, dar Jego pontyfikatu. Warto też nadmienić, że kiedy przypominamy sobie jego postać, pamiętamy o jego wizycie w Łomży 4 i 5 czerwca w 1991 roku, w czasie swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny. No i nie da się ukryć, że to w historii miasta Łomży, w historii Kościoła Łomżyńskiego chyba no jedno z ważniejszych, by nie powiedzieć najważniejsze wydarzenie. Wizyta głowy Kościoła, Ojca Świętego, następcy Świętego Piotra.

0: Tutaj, w naszej Łomży, w naszym mieście. Kiedy tak mówiliśmy o jego modlitwie, o jego zatopieniu się w tej relacji z Bogiem, świadkowie też wspominają, jak to w czasie wizyty w Łomży święty Jan Paweł II zaczął bardzo wcześnie dzień właśnie od modlitwy. Więc dla nas jest wzorem bez wyjątku. Tej wyjątkowej, głębokiej relacji z Bogiem i tego, że modlitwa była tak dla świętego Jana Pawła II takim powietrzem, pokarmem. Dzień papieski za nami. Wczoraj w całym kościele wspomnienie świętego Jana Pawła II, rozmowy o nim, przypomnienie jego nauki, także zbiórka na fundusze stypendialne dla młodzieży zdolnej, ale z ubogich rodzin. Chcemy nieustannie budować ten pomnik świętego Jana Pawła II, świętemu Janowi Pawłowi II, nie ten pomnik tylko fizyczne, ale właśnie poprzez nasz dar serca, by to jego dzieło, jego osoba, jego postać, nauczanie było ciągle dla nas znane, aktualne, przez nas gdzieś też wykorzystywane w pracy duszpasterskiej, ale w ogóle w codzienności, prawda? W tym naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Święty Jan Paweł II, nasz wielki rodak, już za chwilę kolejna rocznica właśnie jego wyboru na stolicę Piotrową, także to wspomnienie liturgiczne, a co więcej jeszcze dzieje się w miesiącu październiku, dowiemy się już za chwilę po krótkiej przerwie. To jest nasza wspólna audycja Wypłyń na głębie, drugi poniedziałek miesiąca. Zostańcie kochani z nami.
1: Wypłyń na głębie.

0: Wypłyń na głębie.
1: Drugi poniedziałek miesiąca, nasza wspólna audycja Wypłyń na głębie. Ze mną w studio Jakub i Ania. Rozmawiamy o październiku, o wczorajszym dniu papieskim. Właśnie październik, miesiąc różańcowy w Kościele katolickim, szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Historia różańca, jak wiemy, sięga wielu wieków wstecz. Jego korzenie wiążą się z dawną tradycją modlitwy chrześcijańskiej, zwłaszcza z odmawianiem modlitw i rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. W średniowieczu wierni, którzy nie potrafili odmawiać wszystkich psalmów, zastępowali je często powtarzaniem modlitwy Ojcze Nasz lub Zdrowaś Mario. Październik jest tradycyjnie miesiącem modlitwy różańcowej. To właśnie w tym czasie w naszych kościołach i kaplicach gromadzą się wierni, aby wspólnie modlić się i rozważać tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. W naszej parafii katedralnej nabożeństwo różańcowe odbywa się o godzinie 17:30 od poniedziałku do soboty, w niedzielę po mszy świętej o godzinie 16:00, a dzieci cały czas gorąco zapraszamy na ich nabożeństwo. Katecheza, dziesiątek różańca do katedry od poniedziałku do piątku na godzinę 16:30. Zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, by w tym czasie, szczególnie w tym czasie, ale oczywiście przez cały rok najlepiej, z Maryją zbliżać się do Chrystusa, z Maryją poznawać tajemnice z życia jej Syna, Jezusa Chrystusa, Maryi polecać to, co gdzieś dla nas jest trudne, może bolesne, może prowokujące, powodujące jakieś pytania. To jest naturalne. Nasze serca biją, żyją, potrzebują wsparcia, potrzebują nadziei. A gdzie jej nie szukać, jeśli nie u matki, u tej, która przecież te tajemnice bolesne sama przeżywała, doświadczała przy krzyżu swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. To jej pragniemy w tym miesiącu oddawać nasze sprawy, nasze trudy, naszą codzienność. Czym właściwie jest Różaniec Święty i Aniu, jakie znaczenie ma dla ciebie modlitwa różańcowa?
2: Różaniec to taka nasza duchowa róża, którą możemy zanieść dla Maryi. Jest to przede wszystkim modlitwa rozważania życia Jezusa Chrystusa wraz z Maryją. Maryja zawsze swoim życiem całym wskazuje na swojego Syna. Podczas różańca powtarzamy przecież słowa modlitw, ale nie chodzi o takie same wypowiadanie. Ważne jest, aby nasze myśli, nasze serca kierowały się ku Bogu. Podczas różańca przecież rozważamy wydarzenia z Ewangelii, też te radosne, ale również cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa. Dzięki temu różaniec może pomagać nam lepiej rozumieć Ewangelię, odnajdywać jej przesłanie w codziennym życiu. Różaniec, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest bardzo związany z życiem Maryi. Maryja podczas różnych swoich objawień też wskazuje na taką właśnie formę modlitwy, zachęca do niej. W tej duchowości maryjnej, wspominając Jana Pawła II, wiemy o tym, jak to Maryja ukazała się Łucji, Hyacyncie i Franciszkowi w Fatimie w 1917 roku, gdzie zachęcała od 13 maja każdego 13 dnia miesiąca do 13 października dzieci do odmawiania właśnie tej modlitwy. Podczas tych objawień Maryja mówiła o tym, aby dzieci odmawiały różaniec w intencji pokoju na świecie, w intencji nawrócenia grzeszników. Jej przesłanie pozostaje aktualne również dzisiaj, gdy tak wiele osób doświadcza niepokoju, samotności, cierpienia. Jak wiemy również podczas objawień w Gieczwałdzie Maryja wzywała dziewczynki do odmawiania różańca właśnie, więc październik jest taką dobrą okazją, aby na nowo odkrywać modlitwę. I mam nadzieję, że nie będziemy traktować różańca tylko jako tradycji, ale też różaniec jest takim czasem spotkania z Bogiem.
1: Wspomniałaś, Aniu, o nabożeństwie fatimskim, o tym, że jutro będziemy przeżywać, prawda, chociażby 13 października, dzień, kiedy te objawienia w Fatimie zakończyły się w 1917 roku, właśnie w wspomnianym 13 października. Myślę, że jakoś jutro na nabożeństwie z dziećmi w katedrze uczcimy dzień, prawda, przypomnimy te postaci, Łucję, Franciszka, Hyacyntę. Kuba, Czyli różaniec nie jest tylko modlitwą skierowaną do Maryi, ale pomaga nam zbliżać się do Chrystusa, prawda?
0: Dokładnie tak. Maria nigdy nie zatrzymuje nas na sobie, lecz wskazuje na swojego Syna. Można powiedzieć, że różaniec jest szkołą Ewangelii. Uczy nas rozważać życie Jezusa, a następnie naśladować Go w codzienności. Dlatego warto znaleźć chociaż kilka minut każdego dnia, aby w ciszy wziąć różaniec do ręki i powierzyć Bogu to, co najbardziej leży nam na sercu.
1: Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej nie tylko w miesiącu październiku, ale przez całe nasze życie, bo jak mawiał święty Jan Paweł II, którego wspominaliśmy przed przerwą, różaniec to skarb, który trzeba odkryć. A jeśli skarb to coś bardzo cennego, pięknego, prowadzącego nas tymi ścieżkami świętości. Krótka przerwa muzyczna i słyszymy się ponownie za chwilę.
3: Wypływ na głębie.

0: Wypłyń na głębie.
1: Witamy po krótkiej muzycznej przerwie Wypłyń na głębie. Drugi poniedziałek miesiąca, nasza wspólna audycja o Kościele, o duszpasterstwie, o sprawach bieżących na antenie Radia Nadzieja. Dla niewtajemniczonych przypomnę, że z nami w studio są Kuba i Ania na co dzień. A właściwie w czwartki, bo na co dzień chciałby się powiedzieć, jesteście animatorami na Oazie Dzieci Bożych. Spotykamy się w czwartki i już rozpoczynamy nasze spotkania dla dzieci w ramach parafialnej Oazy Dzieci Bożych. Zapraszamy serdecznie dzieci ze szkół podstawowych do domu parafialnego przy katedrze na godzinę 17. Także w ten czwartek, 15 października, rozpoczynamy nasze między wykładami, czyli spotkania dla maturzystów, studentów, młodzieży pracującej w ramach naszego diecezjalnego duszpasterstwa akademickiego. Kuba, jesteś nie tylko drużynowym w harcerstwie, nie tylko animatorem na Oazie Dzieci Bożych, ale także należysz do duszpasterstwa akademickiego. Co zapamiętałeś przed wakacjami z naszych spotkań i dlaczego warto przychodzić na nasze spotkania między wykładami?
2: Okej, okay, jako maturzysta przychodziłem na spotkania duszpasterstwa akademickiego prowadzone przez księdza Tomasza. Dla mnie jako animatora ozowego i młodego chłopaka, który wchodzi w te życie dorosłe, jest to środowisko ludzi, którzy jak ja poszukują codziennie Pana Boga. Na tych spotkaniach rozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach. Mieliśmy wyjazdy majówkowe, które zbliżały nas do Pana Boga. Dziś już jako student nadal zamierzam przychodzić na te spotkanie, aby dalej przybliżać się do Pana Boga.
1: Zapraszamy i Jakuba, i oczywiście młodzież studencką, pracującą, maturzystów w najbliższy czwartek na godzinę 20.30 na nasze między wykładami. Wspomniałeś o majówce w Gierszwałdzie. Z racji na egzaminy maturalne nie mogłeś z nami wyjechać, ale była z nami Ania wraz z rodziną. Ania, co zwróciło twoją uwagę, będąc tych kilka dni wśród studentów?
3: No, przebywając z młodszymi, można się troszeczkę młodziej poczuć, ale przede wszystkim wyjazd do Gierszwałdu, tak, samo miejsce, modlitwy, skupienia, ale też integracji. Bardzo dobry czas. Polecam studentom.
1: Więc nie tylko. I nie tylko. Zapraszamy serdecznie już najbliższy czwartek, 17 godzina, Oaza Dzieci Bożych, 20.30, dom parafialny przy katedrze między wykładami. Rozpoczynamy nasze spotkania. Już po tej wakacyjnej, kilkumiesięcznej przerwie, co jeszcze przed nami, kochani radiosłuchacze, w piątek 16 października i tydzień później 23 października wyruszą nasi kochani maturzyści na swoją pielgrzymkę na Jasną Górę z hasłem "Najpierw Jasna Góra, później matura". Kochani radiosłuchacze, chciałbym nadmienić, że w tym roku mamy zapisanych ponad 2000 maturzystów. Jeśli dobrze policzyłem przed audycją, około 2300 maturzystów wybierze się 16 i 23 października na Jasną Górę, by tam Matce Bożej powierzać nie tylko swoje egzaminy maturalne, ale także wybory życiowe. Powiedz, Kuba, czy ty też modliłeś się przed maturą? Jakoś szczególnie?
2: Oczywiście, że tak. W szkole odbyła się również taka pielgrzymka. My ze znajomymi również wybraliśmy się w drugim też terminie, osobno, aby wspólnie właśnie z gronem takich najbliższych przyjaciół pomodlić się o zdrowie naszych bliskich, no i oczywiście nasze, abyśmy dotarli do tego momentu wyczekiwanego przez maturzystów na naszą maturę.
1: Jeśli maturzyści nas słuchają, to ogarniamy was modlitwą, oczywiście nie tylko w czasie pielgrzymki na Jasną Górę. 16-18 października, kurs Emaus w Ostrowi Mazowieckiej, w Centrum Dobrego Pasterza. Za tydzień w sobotę, w najbliższą sobotę, Łomża w drodze do Seulu, nasze pierwsze spotkanie formacyjne dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Korei, i zapraszamy na to spotkanie młodzież zapisaną na pielgrzymkę i na Światowe Dni Młodzieży do Korei już od godziny 9.30. 18 października rozpoczynamy tydzień misyjny. A 25 października w naszej łomżyńskiej katedrze uroczyste zakończenie obchodów jubileuszu stulecia diecezji łomżyńskiej. I koniec października, 28 święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, to dzień imienin księdza biskupa Tadeusza Bronokowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy i będziemy spieszyć oczywiście z darem modlitwy i serdecznych życzeń zdrowia, darów Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa dla księdza biskupa Tadeusza. Kochani radiosłuchacze, droga młodzieży, wypuń na głębie nasza wspólna audycja. Przypominamy, nastawiamy sobie w przypomnieniach w telefonach komórkowych. Drugi poniedziałek miesiąca, słyszymy się już na początku listopada. Dziękujemy Wam za Waszą dzisiejszą obecność, skupienie wspólne, wspólną audycję. Za to, że jesteście z nami tego wieczoru, a przypomnę, że w studio dzisiaj ze mną byli
2: Jakub Richter,
3: Anna Nawrocka.
1: Wszystkim życzymy spokojnego i błogosławionego wieczoru. To była nasza audycja Wypój na głębie. Ksiądz Tomasz Grala, szczęść Boże, dobrej nocy.
3: Szczęść Boże. Nie bój
0: się. Była to audycja Wypój na głębie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Maryjo, jako pierwsza uwierzyłaś w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, gdy inni jeszcze wątpili i płakali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś z uczniami na Górze Oliwnej i patrzyłaś, jak Twój Syn wstępuje do nieba, a jednak nie rozpaczałaś, bo wiedziałaś, że wraca do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, w wieczerniku modliłaś się z apostołami, a gdy Duch Święty zstąpił, stałaś się Matką Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, cała przemieniona, z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba. Nagroda za Twoje fiat, za Twoje tak i wierność do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

nas i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, Ojciec uwieńczył Cię koroną chwały, bo stałaś się Matką Króla i Królową wszystkich wiernych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
2: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Współcześni Jezusowi faryzeusze zostają przez niego potępieni za przesadne zatroskanie o czystą zewnętrzną stronę spraw i rzeczy, o czystość rytualną naczyń używanych przez nich, przy czym jednocześnie zaniedbywali sprawy serca, sumienia. Słowa Jezusa nie tracą na swoim znaczeniu, także i dziś w czasach nam współczesnych. Słowa te powinny być dla nas pewną refleksją. Może nieraz być i tak, że my podobnie staramy się aż do przesady o to, co na zewnątrz. Staramy się o wygląd, o zewnętrzną etykietę, o piękno noszonej odzieży, o czystość mieszkań, podczas gdy we wnętrzu naprawdę mamy wiele do zrobienia, do uporządkowania, do wyczyszczenia. Mogą to być grzechy, niewierność Bogu, Jego prawom, złe myśli, postanowienia, które nie staramy się zrealizować. Wszystko to może w efekcie sprawić, że wewnątrz wymagamy naprawdę wiele pracy nad sobą. Korzystajmy więc z Bożej pomocy. On nam chętnie ją udziela, szczególnie w sakramencie pokuty. Częste, systematyczne korzystanie z tego Bożego daru, troska o to, by każde spotkanie z Panem, który przebacza nam grzechy, dobrze przeżyć. Na pewno będzie to dużą pomocą w naszej trosce, aby nie zaniedbywać stanu naszego serca.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Let's go. Wake up.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
2: 13 dzień października, 9 minut po godzinie 7, Hubert Chojnowski. Witam serdecznie, bardzo się cieszę z Państwa obecności. Kolejne wydanie poranka 7-9, którego wydawcą niezmiennie jest radio Nadzieja. Pozdrawiam słuchaczy radia Bobola, radia Palotti FM. Zaczynamy dzisiejszy wtorkowy październikowy, jesienny poranek, jeśli chodzi o muzykę, no to na początek niech zaśpiewa Sanach.
1: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Tak, śpiewa Sanach. 14 minut po godzinie 7. Rano w wielu miejscach jeszcze będzie mgliście, natomiast w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie będzie duże. Z większymi przejaśnieniami miejscami występować będą słabe, przelotne opady deszczu. Na zachodzie kraju jedynie będzie nieco pogodniej. Tam bez opadów dopiero wieczorem pojawi się tam więcej chmur zwiastujących nadejście z zachodu frontu atmosferycznego. W Karpatach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza pojawią się opady. Temperatura w najcieplejszym momencie dzisiejszego wtorku dnia osiągnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie do 15 stopni na zachodzie, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Posłuchajmy.
1: Chłodniej nieco będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam od 6 do 9 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Noc z wtorku na środę będzie wraz z nadejściem od zachodu frontu atmosferycznego nad Polskę zdecydowanie pochmurna, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Od zachodu ku centrum przemieszczać się będą dodatkowo słabe opady deszczu. Jedynie w centrum i na wschodzie kraju początkowo będzie w miarę pogodnie. Na południu i na wschodzie utworzą się mgły, które będą ograniczały widzialność do około 200 metrów.
0: Temperatura w nocy wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie, około 5 do 8 na znacznym obszarze kraju, do 9 stopni na zachodzie i 11 stopni na wybrzeżu. Najchłodniej będzie w obniżeniach karpackich. Tam temperatura może spaść nawet do około minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby w północno-zachodniej połowie kraju, także umiarkowany i porywisty na wybrzeżu. Porywy wiatru mogą sięgać do 55 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Jutro nadal będzie pochmurno i deszczowo na szczytach Karpat. Deszcz przechodził będzie też ze śniegiem i w śnieg. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie do 16 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Porwy wiatru mogą sięgać do 55 km na godzinę, a na wybrzeżu do 60 km na godzinę i będzie wiał z kierunków zachodnich. No to jeszcze wspomnijmy o tym, że w piątek opady deszczu osłabną. W sobotę i niedzielę zapowiada się na ten moment sobotę i niedziela słoneczne, choć z mglistymi, tak, porankami z temperaturą w ciągu dnia około od 12 do 17 stopni Celsjusza. Na półkę z zagraniczną muzyką sięgnijmy.

0: Tak się prezentuje pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Teddy Swims. A my w poranku 7:09 zajrzyjmy teraz do gazet.
1: Prasowy poranek.
0: I na początek Rzeczpospolita, 1/3 kont instytucji założonych w Centralnym Rejestrze Umów nie zawiera żadnych informacji, podaje właśnie Rzeczpospolita, powołując się na dane Ministerstwa Finansów. W systemie zarejestrowanych jest około 41 tysięcy kont, jednak wpisy o zawartych umowach wprowadziło 26 tysięcy instytucji. Okazało się także, że resort finansów nie wie, ile dokładnie istnieje w Polsce jednostek sektora publicznego. Ministerstwo szacuje je na około 70 tysięcy. Eksperci cytowani przez Rzeczpospolitą wskazują, że mała liczba wpisów w rejestrze oznacza, że podmioty nie wypełniają obowiązku wpisywania umów. Specjaliści podkreślają też, że nie przewidziano kar za brak wpisów do rejestru. Centralny Rejestr Umów jest bazą, do której jednostki sektora publicznego powinny wpisywać zawierane umowy. Zadaniem rejestru ma być przejrzystość, ułatwienie kontroli publicznej oraz ograniczenie ryzyka korupcji i niegospodarności. O tym przeczytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, a teraz sięgamy po Gazetę Polską codziennie. Strona 3. Fala terroru w szkołach, a państwo nadal nie zna źródła zagrożenia. Sprzeczne komunikaty rządu po fali ataków nożowników. Mijają kolejne dni, a państwo pod rządami Donalda Tuska wciąż nie potrafi ustalić, jaka była geneza serii ataków nożowników w polskich szkołach. Lider koalicji 13 grudnia najpierw wskazywał, że podłożem może być internetowy challenge, a później sugerował odpowiedzialność gier wideo. Z kolei policja informuje o kolejnych zatrzymaniach, ale na pytania o ewentualne powiązania między sprawcami lub możliwość inspirowania ich przez osoby trzecie odpowiada wymijająco, podkreślając jednocześnie, że żadnego scenariusza nie można wykluczyć. Strona 4 Gazety Polskiej codziennie. Kołodziejczak zasłania się ABW. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Michał Kołodziejczak nie zjawił się w Sejmie, aby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. W dniu dzisiejszym Michał Kołodziejczak nie udzieli państwu żadnych informacji ze względu na to, że obejmuje go tajemnica toczącego się postępowania, przekazał jego groteskowy współpracownik Krzysztof Rutkowski. Skompromitowany polityk podający się za detektywa. Wciąż jesteśmy na stronie 4, kolejny artykuł. Kraków odrzucił koalicję Tuska. Zgodnie z przewidywaniami prezydentem Krakowa został Łukasz Gibała, który w drugiej turze przedterminowych wyborów otrzymał 62,12% głosów. Politycy PiS podkreślają, że to sygnał, iż społeczeństwo chce odsunięcia od władzy ekipy rządzącej. To zamyka się w słowach byle nie Tusk, powiedział Jarosław Kaczyński. Sięgamy na kolejną stronę. Strona 5. Szpitale czekają na pieniądze. Długi szpitali rosną, a fundusz zapasowy NFZ ratujący finansowanie leczenia praktycznie się wyczerpał. W efekcie szpitale zaczynają oszczędzać na procedurach medycznych, ale także na opłatach i wynagrodzeniach. Ponadto zwalniają personel w Sanoku. Głodują pielęgniarki, nie godząc się na redukcję zatrudnienia w Choroszczy. W szpitalu psychiatrycznym nie ma ogrzewania. Z wypłatami wynagrodzeń zalegają na przykład szpitale w Starachowicach i Grudziądz. O tym wszystkim na stronie 5 Gazety Polskiej codziennie możemy przeczytać. I jeszcze strona 6. Farsa komisji Sroki o zbrodni stanu. Wczoraj sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu, z którego wynika, że system miał działać bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a pozyskane dane trafiały do Izraela. System był kontrolowany przez CBA, odpowiedział na zarzuty właśnie były szef służby. To strona 6. Gazety Polskiej codziennie. I na koniec zaglądamy do dziennika Gazeta prawna. MEN zmieni zasady bezpieczeństwa w szkołach, dyrektorzy dostaną nowe uprawnienia, MEN szykuje zmiany w prawie, by poprawić bezpieczeństwo w szkołach. To efekt fali ataków nożowników, do jakich doszło w ostatnich dniach w całej Polsce. O tym w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna pisze Karina Strzelińska. Pozwolenie jest, ale plan ogólny tak zablokuje inwestycje. Pozwolenie na budowę nie gwarantuje, że w przyszłości będzie można rozbudować dom lub postawić kolejny budynek. Plan ogólny może zablokować takie inwestycje, obniżyć wartość działki i utrudnić jej sprzedaż. O tym z kolei pisze Renata Krupa-Dąbrowska w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna. I jeszcze Trump jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu. Perspektywa wznowienia eksportu oleju napędowego przez Rosję sprawiła, że wczoraj przed południem jego hurtowe ceny w Europie spadły o 6%. To Donald Trump chce umożliwić powrót rosyjskiego diesla na światowe rynki. O tym także w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna przeczytamy. I na tym kończymy przegląd prasy w naszym dzisiejszym poranku. 7:09, spoglądam na zegar, w studiu jest godzina 7:30.
1: Prasowy poranek.

0: 1000 metrów nad ziemią, mrozu, 7:37 na naszych zegarkach. Teraz obszar zdrowia. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała, wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi dyskutowali w Warszawie eksperci na konferencji Tsunami Otyłości. Jak zatrzymać tę falę? Otyłe dzieci będą się zmagać z problemem nadwagi i otyłości prawdopodobnie przez całe życie, mówi diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Alina Kuryłowicz.
1: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
0: Nauki żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat. Nawyki, tak. Wprowadzone w tym roku szkolnym zmiany w jadłospisach stołówek mają służyć zdrowiu dzieci i uczyć zdrowego odżywiania, przypomina główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Posłuchajmy.
2: Zwiększamy dostęp dzieci i młodzieży do zdrowej żywności, do zdrowego sposobu żywienia, bo to nie chodzi tylko o to, co jedzą, ale też w jakiej proporcji. To jest po prostu realizacja obecnych zaleceń żywieniowych Światowej Organizacji Zdrowia i polskich ekspertów. W związku z tym tutaj nie ma dyskusji o tym, czy to jest dieta zdrowa, czy niezdrowa. My to wiemy z naukowych dowodów, że jest to dieta, która sprzyja utrzymaniu zdrowia.
0: Eksperci podkreślają, że nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu, nadmierne spożycie przetworzonej żywności, dań z fast foodów, słodyczy i słodkich napojów oraz słonych, tłustych przekąsek. Według badań nadwagę lub otyłość ma już ponad 2 miliony polskich uczniów. Co roku w Polsce przybywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym aż 80 tysięcy z otyłością.

0: Wcześniej James Blunt wyśpiewał utwór Tastes Like Summer, a to już Sylwia Grzeszczak, piosenka Mango, utwór właśnie Sylwii na tegoroczne lato. Lato, które już się skończyło. Mamy jesień coraz bardziej. Myślę, że tę jesień czujemy. Październikowy, wtorkowy poranek za 14 minut, godzina 8. Teraz powiemy o tym, że dostęp do szkół ma być szczelniejsza, patrole policji częstsze niż do tej pory. Od wczoraj w łomżyńskich szkołach obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, które są odpowiedzią samorządu i służb na ostatnie ataki nożowników, do których doszło w szkołach na Mazowszu. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówił, że rozwiązania przyjęto na piątkowym spotkaniu z szefami służb oraz dyrektorami miejskich szkół.
1: Rozwiązania, które są potrzebne, żeby wprowadzić całkowite bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży, którzy przemieszczają do naszych szkół. Są to względy, na które możemy sobie pozwolić z uwagi na przepisy prawa i obostrzenia, więc tutaj mogę na pewno zapewnić, że nasze szkoły i przedszkola są bezpieczne.
0: A jak w praktyce będzie wyglądać nowa rzeczywistość w łomżyńskich szkołach?
1: Chcemy, żeby ruch do szkoły odbyło się jednym głównym wejściem. Wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób związanych ze szkołą. Na teren szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne, jak również jeśli chodzi o odbiór dzieci, będzie przygotowana strefa, gdzie taki odbiór będzie możliwy, gdzie rodzice będą mogli spokojnie poczekać na swoje pociechy, które będą znajdowały się w szkole. Oczywiście również mamy zapewnienie pana komendanta, za co bardzo dziękuję, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to oczywiście będą dodatkowe patrole policji przy szkołach.
0: Dyrektorzy szkół zostali też zobowiązani do przekazywania cotygodniowych raportów dotyczących przypadków hejtu, przemocy i innych niepokojących incydentów. Jamie Miller, już teraz poranku 7:09.

0: Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu. Jeszcze wczoraj przed południem Ojciec Święty pracował zgodnie z planem. Nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Zaplanowaną na jutro mszę świętą kończącą tygodniowe obrady odprawi w jego zastępstwie kardynał Luis Antonio Tagle. Prefektura Domu Papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt Ojca Świętego w szpitalu ma potrwać około tygodnia. W klinice Gemelli leczyli się wcześniej także poprzednicy Leona XIV, Jan Paweł II i Franciszek. Spoglądam na zegar, 7:55, a więc tak, godzina 8:05 wybije i tą informacją z Watykanu pierwszą godzinę dzisiejszego poranka rozgłośni katolickich, poranka 7:09 kończymy. Już niebawem, bo za niespełna kwadrans 9 po godzinie 8:00 rozpoczniemy kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego programu.
1: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
2: 7:09.
1: Jest super.
3: 7:09.
4: 7:09. Twój początek dnia.
5: Zapraszamy na reklamy.
6: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
8: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
7: Co?
8: A mleko i śmietanę kupiłeś?
7: Tak, mazurski smak.
8: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
7: Tak, mazurski smak.
8: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
7: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
9: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
10: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
5: Po reklamie.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Wtorek, 13 października, 9 minut po 8:00 rozpoczynamy kolejną godzinę dzisiejszego poranka rozgłośni katolickich, poranka 7:09, a rozpoczniemy już za kilka chwil doniesieniami z zagranicy o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Powiemy też o tym, jak na chwilę obecną wygląda sytuacja z protestami we Francji, protestami w sektorze edukacji. A jeśli chodzi o muzykę, to kolejną, drugą godzinę porannego programu rozpocznie tym razem Igo już za krótką chwilę, a więc zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Go zaprezentował się w poranku 7.09, 13 minut po 8. Za chwilę sięgniemy na półkę z zagraniczną muzyką. Will Swinton, utwór Flames, później Ed Sheeran i piosenka Kamera, ale sprawdźmy doniesienia z zagranicy, sprawdźmy sytuację za naszą wschodnią granicą. Nie ustają rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy rosyjskie rakiety i drony uderzały w ukraińską stolicę, ale też szereg innych miast. Także na zachodzie kraju Rosjanie celowali w budynki mieszkalne i infrastrukturę. Są zabici i ranni. Dwie ofiary śmiertelne i 7 rannych. To bilans uderzenia rosyjskiego drona w wieżowiec w Kijowie. W ukraińskiej stolicy alarmy ogłaszano kilkukrotnie. Rosjanie do uderzeń użyli też rakiet balistycznych. Co najmniej 2 osoby zabite, 11 rannych. To wynik ataku na Charków. Alarmy ogłaszano też na zachodzie Ukrainy. Wybuchy słychać było w Równem oraz graniczącym z Polską w Wodzie Lwowskim. Dron uszkodził budynki i samochody w jednej z miejscowości pod Lwowem. Ukraińskie media wskazują, że intensyfikacja rosyjskich ostrzałów zbiega się w czasie ze zdjęciem przez USA sankcji na rosyjską ropę i zapowiedziami Donalda Trumpa tak zwanego energetycznego rozejmu. I jeszcze Francja, tam nie ustają protesty w sektorze edukacji. Dziś na ulicę po raz kolejny wyjdą uczniowie i pracownicy szkół, domagając się poprawy warunków nauki i zwiększenia nakładów na oświatę. Demonstracje i strajki mają wywrzeć większą presję na władze w dniu rozpoczęcia debaty nad budżetem. To już 5 fala demonstracji organizowanych w całym kraju od ponad 2 tygodni przez związki zawodowe nauczycieli oraz organizacje studenckie i uczniowskie. Choć w ostatnich dniach liczba blokowanych szkół wyraźnie zmalała, postulaty pozostają niezmienne. Nie ustaniemy, dopóki na stole nie znajdzie się 10 miliardów euro, podkreślają liderzy protestu. Liczą, że ich żądania zostaną wysłuchane w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie dziś deputowani rozpoczną debatę nad budżetem w obliczu kryzysu finansów publicznych. Rząd na razie nie zapowiada dodatkowego wsparcia dla szkół, lecz planuje oszczędności sięgające 54 miliardów euro. Dzisiejsze demonstracje mogą zapoczątkować szerszą falę protestów przeciwko polityce rządu, napędzaną rosnącym niezadowoleniem społecznym i krytyką brutalności policji. Na najbliższą sobotę w całym kraju zapowiadane są kolejne demonstracje, tym razem pod hasłem powrotu ruchu żółtych kamizelek. Władze apelują o spokój. Podpalanie, niszczenie i stosowanie przemocy jest nieakceptowalne, ostrzegł prezydent Emmanuel Macron. Od początku protestów licealistów we Francji rannych zostało niemal 1000 osób, a ponad 6,5 tysiąca osób zostało zatrzymanych. Will Swinton, Ed Sheeran już teraz w poranku 7.09. Za kilka chwil apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, apel o modlitwę w intencji Ojca Świętego Leona XIV, który dziś przed południem zostanie przyjęty do kliniki Gemelli. Tam ma zostać operowany w ramach rutynowych badań. U Ojca Świętego wykryto guzek w płucach. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę w intencji Ojca Świętego już za kilka chwil w naszym porannym programie. One, two, three.

0: Sheeran, Kamera. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski apeluje o modlitwę w intencji papieża Leona XIV. U Ojca Świętego wykryto guzek w płucach, który w najbliższych dniach ma zostać operowany. Dziś przed południem papież ma zostać przyjęty do kliniki Gemelli. Jak poinformował sam Ojciec Święty, zmiana została wykryta na wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowana. W związku z planowaną operacją ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do wiernych z prośbą o duchowe wsparcie Ojca Świętego.
1: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
0: I dodajmy, że w klinice Gemelli leczyli się wcześniej także poprzednicy Leona XIV, Jan Paweł II i Franciszek.
2: Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz?

0: Mediacja to dobry sposób na rozwiązywanie sporów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. Do piątku w sądach w całej Polsce można dowiedzieć się więcej na temat tego typu działań. Jednym z najbardziej oczekiwanych efektów mediacji jest sytuacja, w której obie strony sporu nie muszą spotykać się w sądzie, mówi adwokat i mediator Agnieszka Białek-Gaweł.
1: Jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego. Absolutnie to jest coś bardzo dobrego.
0: W ramach tygodnia mediacji sądy w całej Polsce organizują bezpłatne, stacjonarne i telefoniczne dyżury mediatorów.

0: Cicho.
1: Po raz kolejny Ed Sheeran w poranku 7:09, prawie 39 minut po godzinie 8. Teraz informacja, która kierowców może zainteresować. Mogą już oni korzystać z fragmentu drogi krajowej nr 64 łączącego Elżbiecin z Marianowem. Do ruchu udostępniono również dwa wloty ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 668. To ostatni element inwestycji realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku Łomża Zachód, węzeł Kolno. Nowa infrastruktura ma usprawnić komunikację w regionie i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. O znaczeniu zakończonej inwestycji mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
2: Wspomnienie ważnej inwestycji drogowej, jaką jest Via Baltica, ale właśnie ten ruch musi być wprowadzony na trasę szybkiego ruchu, wyprowadzony z niej i musi się to dziać w sposób komfortowy i bezpieczny, ale to jest myślą o mieszkańcach, tak żeby jak najsprawniej, jak najlepiej ten ruch się tutaj odbywał. To była odpowiedź też na prośby, na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców, żeby tak zaprojektować tę inwestycję, żeby ona się jak najlepiej sprawdzała w przyszłości.
1: Jak podkreślał Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, rozwój infrastruktury drogowej ma istotne znaczenie dla całego regionu.
3: Spinamy już ten obszar drogowy związany z Via Baltico i jej dojazdami. Dojazd z kierunku Elżbiecina, kierunku Marianowa, który można powiedzieć odciąży Piątnicę od wjazdu do Łomży, a więc bezpośrednio tutaj wszystkie pojazdy, które jadą w kierunku Białystok-Wizna, będą mogły spokojnie wpiąć się w Via Baltica. Także duży, potężny, 640-milionowy projekt.
1: Zakończenie inwestycji to kolejny krok w rozwoju sieci drogowej województwa podlaskiego, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Posłuchajmy.
4: Województwo podlaskie rzeczywiście ma szczęście. W tej chwili budujemy i oddajemy do użytku wiele dróg, które mają ten charakter strategiczny, ale także lokalny. Przypominam o tym bardzo ważnym rządowym instrumencie, jaki jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Za chwilę kolejne nabory, kolejne rozstrzygnięcia i kolejne drogi, które po prostu poprawią jakość życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu.
1: Zdany odcinek ma około 4 km. Nowa trasa ma odciążyć drogi lokalne i ułatwić dojazd do Via Baltica. Mrozu i zespół Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: To historyczny dzień dla Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. 20 osadzonych z jednostki oficjalnie zainaugurowało rok akademicki, rozpoczynając tym samym studia na kierunku administracja w Akademii Łomżyńskiej. Dyrektor Zakładu Karnego, pułkownik Zbigniew Jankowski, zaznaczył, że edukacja jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji.
1: Bo oprócz samej wiedzy i potem ewentualnego odnalezienia się na wolności na rynku pracy, same studiowanie też wyrabia pewne nawyki, zachowanie, to też jest odporność na stres, na trudne sytuacje, na ewentualne niepowodzenia. No to jest życie, bo w ten sposób chcemy ich przygotować, chcemy naszych podopiecznych przygotować do życia na wolności. Zgłosiło się około 30 osób, ale założyliśmy, że pierwszy rok otworzymy dla 20. Następni są, że tak powiem, na liście rezerwowej, ewentualnie w przyszłym roku będą zakwalifikowani.
0: Powodzenia nowym studentom życzyła Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
2: Każdy projekt, który daje nadzieję na lepsze życie, rozwój człowieka w różnych okolicznościach, w których się znalazł w życiu, każdy taki projekt będę nazywała dobrym projektem. W przeszłości najczęściej nie da się zmienić, ale można zmienić przyszłość. Myślę, że ten projekt jest takim elementem pracy nad tym, bo nawet w trudnych okolicznościach zrobić wszystko, bo ta przyszłość była lepsza.
0: Dwaj osadzeni, panowie Mariusz i Dariusz, cieszyli się w rozmowie z Radiem Nadzieja z otrzymanej szansy.
3: Jest to olbrzymia szansa, którą otrzymaliśmy. Tutaj w tych ciężkich czasach dla nas jest to taka możliwość ożywienia tego naszego życia, możliwość zdobycia pewnych umiejętności, pewnych szans, szans na przyszłość.
4: Rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy. Ja od wielu lat czekałem na taką możliwość, żeby mieć taką możliwość. Skończyłem maturę do warunków więziennych, więc jak tylko się pojawiła taka możliwość, to szybko z niej skorzystałem, nawet się nie wahałem nawet sekundy.
0: Zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie jednostki w Czerwonym Borze. Paweł Domagała, już teraz poranku rozgłośni katolickich, poranku 7:09.

0: Natalia Schroeder, lustra w dzisiejszym poranku 7:09. Nic o sporcie Państwu nie powiedziałem, a więc jeszcze wybiegnijmy na koszykarski parkiet. Zespół Portland Trail Blazers łatwo ograł brytyjskie London Lions 119-66 w meczu przedsezonowym NBA, a polski koszykarz ekipy z Oregonu Jeremy Sochan spędził na boisku 21 minut. Reprezentant Polski zdobył 8 punktów, trafiając 4 z 6 rzutów z gry. Dodał 8 zbiórek i 2 asysty. Sochan na razie nie ma gwarantowanego kontraktu na nadchodzący sezon i walczy o miejsce w składzie. To już 8:57. Kończymy tą informacją. Dzisiejszy poranek, 7:09, poranek rozgłośni katolickiej, którego wydawcą niezmiennie jest Radio Nadzieja. Hubert Chojnowski, do usłyszenia.
1: 7:09. To był twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest wtorek, 13 października, już prawie minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo, ze mną w studiu. Kasia Polewko dziś. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
1: Będziemy zapowiadać rozmowę z gościem dnia, która tradycyjnie w Radiu Nadzieja o godzinie 9.30 się rozpocznie.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj moim gościem będzie wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, szanowni Państwo, szeroko rozumianym. Kiedy emocje już opadły po tych ostatnich zdarzeniach w szkole, można to wszystko przeanalizować na spokojnie. I dzisiaj właśnie z naszym gościem dnia będziemy o tym mówić. Będziemy mówić, jakie procedury wprowadzono w łomżyńskich szkołach. Czy rodzice mogą czuć, że ich pociechy, ich dzieci są bezpieczne, przekraczając próg szkoły. Będziemy rozmawiać o tym i zapytam, czy zdaniem pana wiceprezydenta nauczyciele mają dzisiaj wystarczające prawo do tego, żeby reagować w takich sytuacjach kryzysowych. I będziemy rozmawiać także być może o rozwiązaniach technicznych, czy warto takie też wprowadzać. Więc o tym wszystkim o 9.30 serdecznie zapraszam.
1: Tak, w tym tygodniu rodzice zobaczyli pozamykane szkoły, napisy proszę dzwonić, dzwonki, żeby nie mogą wchodzić także do przedszkoli bez, tak po prostu z ulicy, tak, trzeba najpierw zadzwonić. Podobnie jest z wychodzeniem, to wszystko jest ściślej przestrzegane i kontrolowane. Ja się zastanawiam, jak długo to potrwa, tak, bo teraz jesteśmy w takim trybie czuwania, ale gdzieś to rozluźnienie nadejdzie i co? I powrót do tego, jak było wcześniej? No właśnie, sama jestem ciekawa, jak to będzie
2: tak
1: wyglądało.
2: Czy te wnioski zostaną z tych sytuacji wyciągnięte? Zastanawiam się też, jak to jest z tą kontrolą, bo wydaje mi się, że w tym momencie najbardziej kontrolowani są rodzice, sami rodzice, którzy właśnie przyprowadzają dzieci do szkół, wpisują się. Wiem, że są takie szkoły w Łomży, gdzie trzeba się wpisać w zeszyt, imię, nazwisko. Natomiast, no właśnie, czy trzeba kontrolować rodziców, czy trzeba kontrolować uczniów przede wszystkim? To jest pytanie i o to będziemy pytać o 9.30.
1: Zapraszamy na tę rozmowę Państwa i mówimy dzień dobry.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

9:12 już minęła. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek. Czas na konkurs. Do wygrania jest, podobnie jak wczoraj, co wzbudziło Państwa duże zainteresowanie, do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Forum Młodych Chopinistów do Łomżyńskiej Filharmonii na 22 października. Początek o godzinie 18:30. Jeśli ktoś z Państwa chce wziąć udział w tym koncercie, a wystąpi Jan Widlarz, to uczestnik 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, więc jeśli ktoś chce spędzić wieczór 22 października w Łomżyńskiej Filharmonii, podwójne zaproszenie czeka. 512-123-502 lub 512-123-503 to numer telefonów do naszego studia.

0: I znów mamy błyskawiczne rozstrzygnięcie konkursu. Pani Barbara dodzwoniła się do nas jako pierwsza. Dzień dobry, Pani Barbaro.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Pani Barbaro, lubi Pani odwiedzać naszą łomżyńską filharmonię?
1: Tak, bardzo.
0: I muzyka bardzo Chopina lubię. Jest czymś, co Panią porusza?
1: Tak, bardzo, bardzo lubię klasyczną muzykę.
0: I to jest fantastyczny cykl tych koncertów Forum Młodych Chopinistów. Naprawdę wybitnych pianistów możemy słuchać w Łomży, więc życzę dobrej zabawy w Filharmonii. Pozdrawiamy Panią ciepło.
1: Dziękuję serdecznie, ja również pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy. A to jest Radio Nadzieja we wtorek, 13 października, już 13 minut po godzinie 9.

Na zegarach 9.20 słuchają Państwo Radia Nadzieja o godzinie 9.30 punktualnie. Zapraszamy w imieniu Katarzyny Polewko do wysłuchania rozmowy z naszym dzisiejszym gościem dnia. Będzie nim wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu zdeterminowały wiele placówek edukacyjnych w Polsce do tego, aby podjąć kroki w kierunku bezpieczeństwa. Podobnie jest także w Łomży. Dziś mamy wtorek. Jak to obecnie wygląda w łomżyńskich szkołach?
2: Myślę, że ten czas, który minął od czwartku, piątku, też pozwolił na to, że we wszystkich głowach już tak naprawdę do wszystkich nas dotarło to, że mieliśmy do czynienia z fake newsami i tak naprawdę to, co też komunikowaliśmy od razu w czwartek, że nasze szkoły są bezpieczne, są gotowe na przyjęcia uczniów. Uspokajaliśmy rodziców też, żeby nie martwili się naprawdę, że dzieci, które posyłają do naszych szkół, są zaopiekowane i nic im nie grozi. Tutaj myślę, że duże znaczenie miała też to, że Łomża jest miastem blisko położonym województwa mazowieckiego i ten fakt myślę, że miał znaczenie. Natomiast już teraz widzimy, że od wczoraj wprowadziliśmy pewne zasady bezpieczeństwa w naszych szkołach i myślę, że to też w pewien sposób uspokoiło rodziców, dzieci. A w tej całej sytuacji ważne jest to, żeby zachować rozwagę. Też żyjemy w świecie, gdzie dostęp do informacji jest bardzo szybki, więc też ten apel, który nie tylko my wystosowaliśmy, ale myślę, że tak naprawdę bardzo wiele osób, instytucji, żeby sprawdzać informacje w naprawdę rzetelnych źródłach. Tak?
1: Więc to tutaj też pokazało, że my nie jesteśmy odporni na te fake newsy i na dezinformacje, bo jednak ta panika się udzieliła.
2: Zgadza się. Powiem tak, że jeśli chodzi o czwartek, to dostawaliśmy ja, naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorzy szkół. Naprawdę dostawaliśmy bardzo wiele informacji, telefonów z informacją, co robić, czy posyłać dzieci do szkoły, czy nie, czy też mieliśmy zapytania, czy taka czy inna sytuacja miała miejsca. Tu mogę powiedzieć tak, że pojawiały się informacje o rzekomych atakach w naszym mieście, natomiast całe szczęście żadna z tych fake newsowych sytuacji nie potwierdziła się.
1: A wy wiedzieliście, że to na pewno jest nieprawda? Czy też musieliście to nas sprawdzić?
2: Do nas docierały informacje, docierały sygnały, że tak.
1: Doniesienia, pytania.
2: Takie doniesienia właśnie krążą po naszym mieście. Oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie chciałem podziękować dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży, z którą byliśmy w stałym kontakcie i mogę powiedzieć, oczywiście każdy tego typu donos musiał być sprawdzony. I oczywiście jak już wiedzieliśmy, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, wtedy mogliśmy w odpowiedni sposób zareagować, wydać komunikat. I tu nie ukrywam, że trochę czasu potrzeba było na to, żeby sprawdzić to, czy dany donos zgadza się z rzeczywistością, czy nie. Tak, a tutaj przypomnę, były mowa o atakach, była mowa o zaginięciu dziecka. Całe szczęście nic z tych fejków się nie potwierdziło.
1: Więc jakie zasady dzisiaj obowiązują w szkołach konkretnie?
2: To już od dnia wczorajszego wprowadziliśmy, dyrektorzy naszych szkół tak naprawdę wprowadzili pewne zasady bezpieczeństwa. Myślę, że najistotniejszą jest taka, że ruch do szkoły odbywa się jednym głównym wejściem, w taki sposób, żeby pracownicy szkoły wiedzieli, kto wchodzi, kto wychodzi ze szkoły. Oczywiście również osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkół. Są osoby, które są legitymowane i muszą mieć związek ze szkołą. Jeśli chodzi o odbiór dzieci, to również odbywa się w miejscu, w którym rodzice czekają na swoje pociechy i tam jakby bezpiecznie mogą czekać. Dzieci schodzą, jest tutaj nie ma żadnego problemu. Również w zeszłym tygodniu, za co dziękuję Komendzie Miejskiej Policji, udało nam się zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie również te wszelkie zasady, które zostały wprowadzone dnia wczorajszego, zostały omówione. Oczywiście też po tym spotkaniu poszedł komunikat przez stronę Libros, przez system Libros do rodziców z taką troską, apelem, żeby sprawdzały, co dzieci mają w plecakach, żeby też zachowały powagę, jeśli chodzi o nawet dyskusję na temat tej całej sytuacji, ponieważ żyjemy w świecie, jakim żyjemy i tak naprawdę przed tą całą sytuacją też były dzieci, osoby, które miały pewnego rodzaju fobię i też bały się do szkoły uczęszczać. Tak? Natomiast mam nadzieję, że ta cała sytuacja nie spotęguje tego problemu.
1: Powiedział pan prezydent, że mieliście te spotkanie z dyrektorami szkół. I ja właśnie chciałabym o to dopytać. Zastanawiam się, jakie były refleksje, jaki był stosunek w ogóle do tej całej sytuacji dyrektorów, bo władze miasta i pan jako wiceprezydent, który sprawuje pieczę nad edukacją, to jedno. A oni jako dyrektorzy, którzy jakby kierują tymi szkołami, placówkami i mają pod opieką uczniów, no to jest druga kwestia.
2: Znaczy zgadza się, natomiast kwestia bezpieczeństwa jest to kwestia, którą już od jakiegoś czasu dyskutujemy z dyrektorami. Tutaj mogę powiedzieć, że w tym roku chociażby każdy z dyrektorów przeszedł szkolenie, jeśli chodzi o zachowanie względów bezpieczeństwa. Oczywiście mówiliśmy to bardziej pod innym kątem, tak kątem ewakuacyjnym, natomiast te kwestie też w pewien sposób zostały poruszone i w tej chwili też widzimy, że do końca może nasze państwo też nie jest przygotowane do tego typu sytuacji,
1: bo
2: ponieważ nie ma
1: mają
2: procedur.
1: Konkretnych wytycznych, jeśli chodzi o reagowanie w takich sytuacjach właśnie. Zazwyczaj, tak jak pan wspomniał, uczymy się ewakuacji.
2: Zgadza się, natomiast to też nie jest tak, że w tym zakresie nic nie jest robione, ponieważ po tych szkoleniach, o których już wspomniałem, każda ze szkół w tej chwili jest na etapie opracowania procedury bezpieczeństwa, więc tutaj w tym zakresie o tym może się tak szeroko nie mówi, natomiast to była kwestia, która była już dyskutowana i z dyrektorami wspólnie poruszaliśmy, więc tutaj być może, mówię to do opinii publicznej, nie dociera w takim zakresie, w jakim powinno, natomiast w tym zakresie już działamy. Powiem tak, że też podjęliśmy działania wcześniej, jeśli chodzi o akcję przeciwko hejtowi wspólnie z Komendą Miejską Policji. Tutaj w tym tygodniu będzie kolejne spotkanie, na którym omówimy zasady współpracy Komendy Miejskiej Policji z naszymi szkołami, tak żeby były przeprowadzone zajęcia, które też pomogą nam w tym, żeby wyeliminować z naszych szkół hejt. I co też istotne, poleciłem dyrektorom szkół komunikowanie o każdym przypadku hejtu w naszych szkołach, żeby przeciwdziałać temu tym zdarzeniom.
1: A czy te wszystkie sytuacje nie pokazały, że jednak nauczyciele mają ograniczone prawa? Że te prawa powinny być rozszerzone, skoro dzisiaj nauczyciel nawet nie może sprawdzić tego plecaka?
2: Zgadza się, pani redaktor.
1: Zwracają na to uwagę?
2: Tak. Powiem tak. W piątkowym spotkaniu z dyrektorami różne scenariusze omawialiśmy i też między innymi padła sugestia, czy pracownicy szkół nie mogliby sprawdzać plecaków. I tu niestety, ale problemy są przepisy ogólnokrajowe, tak? Oczywiście różne osoby mogą zareagować na tego typu działania, więc tutaj jakby tutaj to rozwiązanie niestety nie mogło być wprowadzone. Natomiast no mówię, na dzień dzisiejszy pracownicy szkół, nauczyciele nie posiadają takiego upoważnienia ustawowego, żeby móc zajrzeć do plecaków dzieci, więc tutaj no, niestety ubolewam nad tym, ale na dzień dzisiejszy jest jak jest, tak? Natomiast to też myślę, że ta cała sytuacja związana tutaj z tym zagrożeniem, myślę, że też spowoduje pewnego rodzaju refleksję wśród rządzących i też mam nadzieję, że zostaną przygotowane pewne rozwiązania, które pomogą nam, żeby w tych takich sytuacjach kryzysowych odpowiednio reagować.
1: A może faktycznie przydałyby się te jakieś bramki sprawdzające w szkołach przy wejściu? Bo takie pomysły padały. Tylko zastanawiam się, jak bramki to pieniądze. A wiemy doskonale, jak wygląda też budżet oświaty. On leży, leży i leży.
2: No, No, budżet może nie leży tak do końca. Natomiast każde rozwiązanie kosztuje, tak? Natomiast też trzeba mieć na uwadze to, że kłaniają się również zamówienia publiczne, więc to też, nawet gdybyśmy chcieli takie rozwiązanie wprowadzić, to też zależy od kosztu. To też są procedury i czas. To też...
1: Ale może faktycznie trzeba się przygotowywać do takich sytuacji. No jakby może trzeba dmuchać na zimne. Nawet jeśli to jest czas, tak jak pan prezydent powiedział.
2: Zgadza się, pani redaktor. Natomiast też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te wszelkie wydatki, które miasto ponosi, były odpowiednie, były też uzasadnione.
1: Natomiast... Ale to jest raczej uzasadnione.
2: Znaczy ja nie mówię, że nie jest, tak? Tylko ja mam na myśli inną sytuację, że tak naprawdę w tej chwili widzimy, że wśród rządzących naszym krajem jest refleksja, więc być może w ramach procedur, które zostaną odgórnie przygotowane, być może będą takie rozwiązania, które...
1: Znajdą się środki rządowe, to chciałam.
2: Środki też, ale mam na myśli bardziej, że pojawią się wytyczne, jakiego rodzaju urządzenia, ile, tak dokładnie, standaryzacja w tym zakresie. Więc tutaj... Na razie, na dzień dzisiejszy bym i tak poprzestał na tych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, co nie oznacza, że w przyszłości takich rozwiązań miasto nie będzie chciało wprowadzać, tak? Ale chwilkę mówię, musimy poczekać na to, żeby być może pojawiły się jakieś wytyczne ze strony rządu, ministerstw.
1: Jutro Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli, pracowników szkół, ale po tych wszystkich sytuacjach w mediach społecznościowych padały takie komentarze: odechciało mi się być nauczycielem, albo nie będzie mi się chciało być nauczycielem.
2: Myślę, że bycie nauczycielem to też jest pewnego rodzaju misja. I myślę, że tak jak przy każdej pracy, trzeba mieć do tego powołanie, cierpliwość, ponieważ no, nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być czy nauczycielem, czy pracownikiem szkół. Natomiast ja ze swojej strony i w imieniu pana prezydenta chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły za trud, który wnoszą w wychowanie naszych dzieci, młodego pokolenia. Natomiast ta cała sytuacja pokazała nam, że praca w szkole to też nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kwestia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Kiedyś nam nie wydawało się, że szkoła jest tym miejscem, gdzie dziecko jest bezpieczne, gdzie nic mu nie grozi, natomiast ta sytuacja pokazała, że jest duża odpowiedzialność ze strony nauczycieli, żeby bezpieczeństwo zachować.
1: My wymagamy od nauczycieli bardzo wiele, ale chyba nie dając im odpowiednich narzędzi do tego. Chociażby jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie, no to każdy rodzic, zostawiając dziecko w szkole, ma pewnie taką pewność, że tam na pewno będzie bezpieczne.
2: Na pewno ma takie przekonanie.
1: Natomiast wrócę
2: do tego, że no niestety my jako samorząd nie mamy też do końca instrumentów ku temu, żeby...
1: Tak, oczywiście, dlatego tutaj mówimy tak...
2: wyposażyć nauczycieli i pracowników szeroko. Szkół w odpowiednie kompetencje.
1: Prawa.
2: Prawa też.
1: Rozszerzenie tych praw.
2: Prawa i obowiązki. Natomiast... No czekamy tutaj, mam nadzieję, że biorąc pod uwagę tą całą sytuację, że reakcja ze strony rządu będzie dość szybka, tak żebyśmy mogli też jak najszybciej wprowadzić wytyczne, które będą odgórnie wprowadzone.
1: A jak długo,
2: tak będzie, zobaczymy.
1: A jak długo, panie prezydencie, będą trwały te zasady wprowadzone w łomżeńskich szkołach? Od poniedziałku, od wczoraj. To jest takie chwilowe, tygodniowe, dwutygodniowe?
2: Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o... oczywiście będziemy tutaj monitorowali całą sytuację, natomiast jeśli chodzi o zobowiązanie dyrektorów do tego, żeby przekładać takie sprawozdanie, to już będzie rozwiązanie, które będzie trwale wprowadzone. Tutaj też widzimy, że być może ten hejt był podstawą też tych, przynajmniej niektórych ataków, jeśli chodzi o te, które miały miejsce na terenie naszego kraju, więc tutaj na pewno będziemy kładli duży nacisk na to, żeby przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Natomiast inne rozwiązania, które zostały wprowadzone, typu to jedno wejście, no to będziemy monitorowali tą sytuację na bieżąco i będziemy też na bieżąco jakby tutaj komunikowali rodzicom okres, na jaki będzie to rozwiązanie wprowadzone.
1: Te emocje już opadły trochę? Już nie ma tych telefonów, już nie ma tych zapytań rodziców, czy jeszcze się pojawiają?
2: Znaczy emocje widzę, że już opadły, natomiast no, trzeba trzymać rękę na pulsie i tutaj rozmawiać, tłumaczyć, więc też cieszę się, że zainicjowaliśmy te spotkania z Komendą Miejską Policji. Omówimy w tym tygodniu charakter, terminy tych spotkań i myślę, że to jest dobra rzecz. Mówię, będziemy starali się w ten sposób też zapobiec tego typu sytuacjom. Docierają do nas różne sygnały, oczywiście, że nasze szkoły jednak nie są wolne od tego typu niechcianych sytuacji, więc na pewno będziemy starali się reagować i też w taki sposób, żeby w sposób stanowczy czy odpowiadać na te incydenty, tak żeby później całkowicie je być może wyeliminować. Tak? Mam taką nadzieję.
1: Egzekwowanie właśnie tych kar to może przynieść skutek, efekt?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ jeżeli młodzież, dzieci zobaczą, że pewnego rodzaju działania niechciane nie pozostają bezkarne, te osoby, które dokonują takich czynów, no to myślę, że pomyślą dwa razy nad tym, czy warto w ten sposób zachowywać się. Więc myślę, że naprawdę tutaj jest to działanie potrzebne i na pewno będziemy starali się kładli nacisk na to, żeby to w sposób bardziej istotny wyeliminować.
1: Przygotowując się do rozmowy, przeczytałam, że w Danii rząd chce rozszerzyć prawa nauczycieli i nauczyciel będzie oczywiście w określonej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, będzie mógł użyć siły i na przykład wyprowadzić ucznia z klasy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo dzisiaj tak naprawdę nauczyciel nie może zrobić nic, nie może nawet dotknąć. Znam przypadki, znam sytuacje, gdzie dziecko rzuca krzesełkami, ławkami, a nauczyciel nie może zrobić tak naprawdę nic, dosłownie nic.
2: To jest skomplikowany problem, powiem szczerze, tu są różne sytuacje, tak? Ponieważ mamy...
1: To oczywiście nie mamy tutaj na myśli tego, żeby szarpać dziecko.
2: Nie, absolutnie.
1: W momencie, kiedy jest niegrzeczny albo ma gorszy dzień, no absolutnie, ale tu są konkretne sytuacje. Mówimy całkiem poważnie, kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie.
2: Może zacznę tak. Jeśli chodzi o wzmocnienie roli nauczyciela i pozycji nauczyciela, myślę, że potrzeba tutaj stanowczych działań w tym zakresie, działań rządu. Tu jakby, no niestety, żaden samorząd nie jest władny ku temu, żeby takie rozwiązania wprowadzić. Natomiast ja bym mocno kibicował, żeby obecny rząd tym problemem się zajął i naprawdę wzmocnił rolę prezydenta, rolę nauczycieli. Natomiast też widzimy, że jeśli chodzi o samą powagę, sam sposób, w jaki rola nauczyciela jest w społeczeństwie widziana, no to też widzimy, że jednak ta rola nauczyciela przez te kilkanaście lat maleje. Więc tutaj
1: nie ma tego autorytetu.
2: Potrzeba właśnie odbudowy tego pozycji nauczyciela, pozycji. Bardzo często wracam do sytuacji, kiedy początku agresji Rosji na Ukrainę. Jak przyjechały dzieci z Ukrainy do naszych szkół, to było widać, że tam na Ukrainie trochę jest jednak inaczej, ten autorytet nauczyciela jest, istnieje i też tutaj widziałbym konieczność, żeby odbudować autorytet nauczyciela.
1: Czyli
2: i też,
1: to słowo nauczyciela było święte.
2: Znaczy, też różne sytuacje się zdarzają, ale na pewno, żeby nauczyciel miał więcej do powiedzenia, też żeby mógł w sposób bardziej stanowczy zareagować w sytuacjach kryzysowych. Bo dzisiaj zauważmy jedną rzecz, że bardzo często ludzie zastanawiają się, w jaki sposób mogą zareagować, żeby później nie mieć z tego tytułu problemów. Widzimy bardzo dużo sytuacji życiowych.
1: Nauczyciele po prostu odpuszczają i myślą sobie, jeśli ja mam mieć problemy, to co ja będę reagował? No tak to wygląda w praktyce. Może nie mówi się o tym głośno, ale może trzeba zacząć mówić głośno.
2: Zgadza się. Znaczy, tutaj myślę, że to jest temat bardziej złożony, bo nie tylko w szkołach, ale ogólnie w naszym życiu widzimy takie sytuacje, że bardzo często osoba, która zaatakuje, później ma większe prawa, niż ta osoba, która się broniła. Więc tutaj jakby widzimy dużą potrzebę, żeby w tym zakresie coś się zmienić. Czy zostanie zmienione? Mam nadzieję, że tak. Natomiast no niestety nie wszystko od nas zależy. No, w moim odczuciu to, co zostało wprowadzone w naszych szkołach, myślę, że to jest optymalne rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję również, że jak najszybciej wrócimy do normalności. Natomiast widzimy, że żyjemy w świecie dynamicznym, w którym tak naprawdę tych zagrożeń jest coraz więcej. Zagrożenia chociażby związane z cyberbezpieczeństwem, więc naprawdę duże wyzwanie jest przed zarządzającymi, ale również przed nami, jeśli chodzi o stworzenie takich warunków, żeby te wszystkie zagrożenia niwelować i żeby ogólnie nasze społeczeństwo nie bało się, bo te sytuacje miały miejsce w szkołach, tak, ale jaką mamy pewność, czy na ulicy, czy gdzieś w innym miejscu nie znajdziemy takiej osoby.
1: Jutrzejszy Dzień Edukacji Narodowej to chyba będzie naprawdę moment refleksji. Kończąc już powoli, pamięta pan swojego ulubionego nauczyciela?
2: Oczywiście, znaczy ja generalnie...
1: Wszystkich nauczycieli lubiłem.
2: Oczywiście, tak. Oczywiście niektórych z większą sympatią, natomiast naprawdę...
1: A jaki był ten ulubiony?
2: Ten ulubiony? Znaczy było kilku, tak, więc...
1: Był wymagający?
2: Ja myślę, że dobry nauczyciel powinien wymagać. Ale też powinien mieć dobry kontakt z uczniem, bo to też jest istotne, żeby uczeń nie bał się nauczyciela, żeby oczywiście miał autorytet, natomiast też, żeby nie bał się właśnie do takiego nauczyciela przyjść z problemem, gdy go coś trapi. Myślę, że tacy nauczyciele są. Na mojej drodze też tacy byli, więc za to wszystkim serdecznie dziękuję. Natomiast tutaj mówię, no, na różnym etapie, tak, czy w szkole podstawowej, w przedszkolu, czy w szkole średniej, różnych nauczycieli spotykamy i istotne jest to, żeby spotykać tych nauczycieli, którzy są pasjonatami, którzy też mają odpowiednie podejście do dzieci i młodzieży, a takich nauczycieli nie brakuje, więc z tego osobiście się bardzo cieszę.
1: I oby takich nauczycieli, wymagających, ale też empatycznych, wzbudzających zaufanie, było jak najwięcej. Bardzo dziękuję. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski był naszym dzisiejszym gościem dnia.
2: Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
0: Nasz gość dnia.

Kierowcy mogą już korzystać z fragmentu drogi krajowej nr 64 łączącego Elżbiecin z Marianowem, o czym więcej powiemy w wiadomościach o 10:00.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małż.
1: Policja przez najbliższe dni będzie nadal pilnować szkół. Kierowcy mogą już korzystać z fragmentu drogi krajowej nr 64, łączącego Elżbiecin z Marianowem. Papież Leon XIV trafi dziś do szpitala, przejdzie operację płuca. Policja przez co najmniej kilka najbliższych dni będzie nadal pilnować szkół. Taką decyzję podjęto na wczorajszej rządowej odprawie poświęconej bezpieczeństwu uczniów po atakach w Ostrołęce i Wyszkowie. Według służb sytuacja się uspokaja, ale rząd przygotowuje nowe przepisy.
2: Szkoły i ich okolice patroluje 20 tysięcy policjantów. Od początku akcji sprawdzono ponad 80 tysięcy placówek, a zatrzymano 135 osób. Liczba zamkniętych szkół spadła z 59 w piątek do 10 w poniedziałek. Rząd zapowiada, że w sprawie bezpieczeństwa dzieci nie odpuści, mówił premier Donald Tusk.
3: W kwestii bezpieczeństwa dzieci tu w Polsce nie ma kompromisów i nie ma żadnych negocjacji. Będziemy podejmowali wszystkie działania, które są niezbędne, żeby bezpieczeństwo zapewnić.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy, które mają m.in. rozszerzyć uprawnienia dyrektorów i wzmocnić kontrolę dostępu do szkół. Dziś ustawą o bezpieczeństwie w internecie zajmie się senacka komisja.
1: O szczegółach mówił Piotr Durys.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kierowcy mogą już korzystać z fragmentu drogi krajowej nr 64 łączącego Elżbiecin z Marianowem. Do ruchu udostępniono również dwa wloty ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 668. To ostatni element inwestycji realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku Łomża Zachód Węzeł Kolno. O znaczeniu zakończonej inwestycji mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
5: Nie. Ważnej inwestycji drogowej, jaką jest Via Baltica, ale właśnie ten ruch musi być wprowadzony na trasę szybkiego ruchu, wyprowadzony z niej i musi się to dziać w sposób komfortowy i bezpieczny, ale to jest myślą o mieszkańcach, tak żeby jak najsprawniej, jak najlepiej ten ruch się tutaj odbywał. To była odpowiedź też na prośby, na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców, żeby tak zaprojektować tę inwestycję, żeby ona się jak najlepiej sprawdzała w przyszłości.
1: Zakończenie inwestycji to kolejny krok w rozwoju sieci drogowej województwa podlaskiego, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Województwo podlaskie rzeczywiście ma szczęście. W tej chwili budujemy i oddajemy do użytku wiele dróg, które mają ten charakter strategiczny, ale także lokalny. Przypominam o tym bardzo ważnym rządowym instrumencie, jaki jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Za chwilę kolejne nabory, kolejne rozstrzygnięcia i kolejne drogi, które po prostu poprawią jakość życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu.
1: Oddany odcinek drogi liczy blisko 4 kilometry. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka z płuca. Przyjęcie do szpitala zaplanowano na przedpołudnie. Nie podano jeszcze dokładnej daty zabiegu.
7: Jeszcze w poniedziałek przed południem papież pracował zgodnie z planem. Nie wziął jednak udziału w popołudniowych obradach spotkania poświęconego rodzinie i adhortacji Amoris Laetitia. Zaplanowaną na środę mszę kończącą tygodniowe obrady odprawi w jego zastępstwie kardynał Luis Antonio Tagle. Prefektura domu papieskiego przekazała, że w związku z hospitalizacją papieża wszystkie audiencje zostały odwołane do 20 października. Leon XIV poinformował o planowanej operacji w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. Guzek wykryto u niego podczas rutynowych badań. Jak przekazał Watykan, zmiana jest niewielka, dobrze zlokalizowana i znajduje się we wczesnym stadium. Pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.
1: W klinice Gemelli leczyli się wcześniej także poprzednicy Leona XIV, Jan Paweł II i Franciszek.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: 30 lat działalności, kolejne pokolenia studentów i nowy rok akademicki. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży przygotowuje się do inauguracji, która w tym roku połączona będzie z obchodami jubileuszu uczelni. Uroczystość odbędzie się 17 października. Do wspólnego świętowania zaprasza dr Ireneusz Żuchowski, rektor MANS.
8: Obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży.
1: Inauguracja roku akademickiego rozpocznie się o godzinie 10.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Zachmurzenie duże do południa dziś w regionie, ale po południu szansa na przyjaśnienia jest. 8 stopni teraz pokazują termometry. Temperatura maksymalna na dziś prognozowana to 11 stopni. W nocy spadnie do 6. Jutro z przelotnymi opadami deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
10: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
9: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: A to już 11 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek. Audycja Włosów w dobrej formie wraca po wakacyjnej przerwie już za 3,5 minuty. Bądźcie Państwo z nami.

0: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
1: Ten radiowy dżingiel może oznaczać tylko jedno. Po krótkiej przerwie, wakacyjnej przerwie, wracamy z audycjami Włos w dobrej formie. Ze mną niezmiennie w studiu Radia Nadzieja Ania Borusiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie, Kasiu.
1: Aniu, tęskniłaś trochę, żeby wrócić na antenę?
2: Tak, lato szybko minęło. Jesień mamy piękną, no i nie mogłam się doczekać, żeby właśnie wrócić i poopowiadać trochę o nowinkach takich włosowych, co będzie się jesienią ciekawego działo na włosach i co warto zaproponować do pielęgnacji.
1: Bo my w tych najbliższych tygodniach, przypomnijmy, będziemy wspólnie mówić, uświadamiać, co robić, żeby nasze włosy zawsze były piękne, lśniące, bo tak jak wiemy, włosy to taki atrybut kobiecości, chociaż dzisiaj już nie tylko kobiecości. Panowie też chcą mieć na głowie ten bujny włos.
2: Tak, bardzo dobrze, że jest taka świadomość właśnie u mężczyzn też. Myślę, że ta świadomość u mężczyzn zawsze była, tylko to nie było jakby tak propagowane. Zawsze skupiano się na kobietach, że włosy u kobiet. Natomiast no, dla mężczyzn może było mniej kosmetyków, mniej się po prostu było strzyżenie u mężczyzn i tyle. A teraz jest no, więcej linii takich pielęgnacyjnych, dedykowanych mężczyznom, zapachowych.
1: Nawet w drogerii możemy to zauważyć, tak, że tych kosmetyków skierowanych do mężczyzn naprawdę jest dużo, coraz
2: tak,
1: więcej.
2: Nie tylko do włosów, wrażenie, ale i do paznokci też są specjalnie matujące odżywki.
1: Do brody.
2: Tak, też olejki do brody, tak, dedykowane. Także bardzo fajnie, że właśnie jest tak podzielona pielęgnacja, że jest dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci. Jest wybór naprawdę ogromny.
1: Więc we wtorki o 10.15 robimy głośniej. Jeśli ktoś chce zadbać o swoje włosy, to jest ku temu okazja właśnie. Będziemy zdradzać te cenne wskazówki, cenne rady. Aniu, jesienie to jest wymagający czas dla naszych włosów.
2: Tak, jest to wymagający czas, dlatego że jesteśmy po wakacjach. Włosy często gęsto są zmęczone słońcem. Jak nie słońcem, to na przykład wodą słoną, czy wodą basenową. No to, co mogę poradzić na jesień, to na pewno warto tak zdecydowanie podciąć końce włosów, żeby one przez jesień, przez zimę przygotowały się. Pamiętajmy, że za niecałe, praktycznie pół roku mamy wiosnę, także czas szybko leci. I to jest taki właśnie czas, żeby zadbać o skórę głowy, o właśnie cebulki włosów, o końcówki włosów. Pamiętajmy, że jeżeli się

0: takie zbyt suche, przy długich włosach, jak czujemy, że te końce są takie w dotyku właśnie drewniane, takie bez życia, to no nie pielęgnujmy ich, bo to tak naprawdę nie ma za wiele sensu. Lepiej podciąć te 2, 3, nawet 5 centymetrów i wtedy zająć się solidną pielęgnacją, bo coś, to jest właśnie takie już suche, martwe, to no często jest trudne do zregenerowania i wręcz niemożliwe. Także lepiej zrobić solidne podcięcie, zadbać o skórę głowy, o różne wcierki właśnie na skórę głowy. Jesień, zima to jest bardzo dobry czas na to, żeby właśnie też pobudzić cebulki włosów do rośnięcia. No i dbamy też o końcówki włosów.
1: A jeśli ktoś ma dłuższe włosy, to podcięcie nawet tych 5 centymetrów no nie będzie aż takie drastyczne.
0: Tak, pamiętajmy o tym, że włosy rośnie około centymetra między 8 mm a do 1,5 centymetra w zależności od organizmu. Także te 5 centymetrów to jest 5 miesięcy, czyli to, co podetniemy teraz,
1: do wiosny
0: zdrowe,
1: odrośnie.
0: Do wiosny odrośnie, tak.
1: My w audycji Włos w dobrej formie lubimy mówić o nowinkach, o tych rzeczach takich nowych, które pojawiają się na rynku fryzjerskim. Teraz nowością jest pielęgnacja nocna.
0: Tak, właśnie jest taka większa świadomość pielęgnacji nocnej. Z czego to wynika? Że rano się budzimy i często gęsto tego czasu jest mało. No oprócz tego, że dbamy o twarz, o ciało, to no tak
1: jeszcze o dzieci
0: się
1: trzeba zadbać, tak, o męża, tak, często.
0: I fajnie byłoby, jak wstajemy rano, żeby te włosy już były wypielęgnowane. Nie, że dopiero rano się zastanawiamy, co z nimi zrobić. Tylko właśnie to jest taki moment, jak idziemy spać, żeby właśnie już w coś te włosy jakby wklepać, nałożyć, przygotować, żeby one przez te 6-8 godzin, jak śpimy, też jakby się te włosy nam regenerowały. Myślę, że do tej pory nie było takiej do końca świadomości, tak? Po prostu związujemy włosy, czy rozczesujemy je, idziemy spać i tyle. A warto nakładać, teraz są specjalne maski, olejki, w zależności co naszym włosom potrzebne jest, żeby właśnie nakładać na noc, po to, żeby te godziny snu wykorzystać na regenerację nocną włosów. Również.
1: Tak, bo w nocy nasz organizm się regeneruje, ale jednak o włosy trzeba zadbać, bo one w nocy podczas naszego snu mogą ulec jakiemuś uszkodzeniu.
0: Tak, najczęściej mechanicznemu i to, co jest taką największą bolączką, to żeby nie chodzić w wilgotnych włosach spać. Jeżeli mamy nawyk mycia włosów wieczorem, to żeby zrobić to co najmniej 2-3 godziny przed snem, zrobić właśnie sobie wtedy pielęgnację, maskę, wszystko to, co pasuje naszym włosom. Natomiast nie róbmy tego jakieś tam pół godziny przed snem, bo włosy często gęste są niedoschnięte i w nocy zamiast się no jakby regenerować, to dochodzi do mechanicznego uszkodzenia włosa. Wiadomo, że jak w nocy śpimy, gdzieś tą głową pocieramy, jak są długie włosy, to gdzieś plecami możemy je przeleżeć sobie. No mogą się różne jakby bakterie, nawet czytałam o tym, że mogą się drożdżaki na skórze głowy jakby zachodować, dlatego że no włos jakby, skóra głowy nie oddycha, gdzieś na bakterie są na poduszce i to jest bardzo niezdrowe, żeby chodzić w wilgotnych włosach spać.
1: Są osoby, które gdy nie wysuszą włosów i pójdą spać w mokrych, to później na drugi dzień pojawia się łupież.
0: Tak,
1: i to jest
0: oczywiście
1: jakby taka reakcja, tak, bardzo szybka.
0: Tak, na skórze głowy zaraz zachodzi reakcja, z tego co czytałam, że to już może dla takich mikrobiologów bardziej zadanie, ale dochodzi do takiego przy dłuższym czasie jakby zakażenia skóry. Osoba wrażliwsza jak najbardziej ze skórą głowy wrażliwą może być taki efekt, że właśnie pokazuje się łupież na skórze głowy. Także pamiętajmy o tym, że nie idziemy z mokrymi, z wilgotnymi, niedosuszonymi włosami spać. Włosy co najmniej 2 godziny przed snem trzeba wysuszyć. Zdaję sobie z tego sprawę, no fajnie jest umyć włosy rano, ale są osoby wrażliwe, mające na przykład zatoki, czy po prostu nie mające czasu na to, żeby włosy rano umyć. Myjemy włosy 2 godziny przed snem, robimy pielęgnację i właśnie oprócz tego, że te włosy wysuszymy solidnie, one jeszcze, pamiętajmy, że po wysuszeniu włosów suszarką, włos jeszcze jakieś 2 godziny odparowuje sam w sobie. Dlatego ważne jest, żeby właśnie te co najmniej 2 godziny przed snem włosy umyć. I właśnie teraz takim hitem, nowością jest to, żeby nakładać maskę na noc, która nam regeneruje włosy. Tej maski nie trzeba rano spłukiwać, ona przez noc nam się wchłania. Mogę tylko powiedzieć, że takie najbardziej opcjonalne maski to są te, które mają w sobie kwas hialuronowy albo mucynę ze ślimaka i ona nam przez te 6-8 godzin ładnie pracuje na końcówkach.
1: Czy ona obciąża włosy?
0: Nie, właśnie
1: taka
0: jest
1: maska?
0: Tak dedykowany produkt, że nie obciąża włosów. To jest taka przeciwieństwo olejku, dlatego że nie każdy mówi się cały czas o olejowaniu włosów. Okej, to jest bardzo dobre, ale nie każdy jakby znosi dobrze olejowanie. Osoby, które mają cienkie, delikatne,

0: włosy. Jest tak, że na przykład ktoś ma dużo włosów, ale cienkie i delikatne. I te olejowanie, właśnie takie osoby narzekają, że nie zawsze się sprawdza. Owszem, sprawdza się, jak nakładamy olejek przed myciem. No ale jak nakładamy olejek przed myciem, trzymamy jakieś 10-15 minut i umyjemy, wysuszymy. No i co dalej? I dobrze jest wtedy właśnie na noc nałożyć taką nocną pielęgnację włosów, która już nie ma w sobie oleju, ale właśnie kwas hialuronowy, który ładnie wypełnia włosy. Jest to specjalnie przygotowany kwas hialuronowy na pielęgnację włosów. I właśnie ta mucyna ze ślimaka powoduje, że ten włos jest bardziej taki dogładzony, domknięta łuska włosa jest.
1: Ale to też przyniesie efekt w momencie, kiedy mamy zdrowe końcówki, dlatego tutaj znowu kłania się podcięcie.
0: Tak. To jest taki punkt wyjścia do tego, żeby te zdrowe włosy były, tak, jeżeli są w zależności też, jaki stopień uwrażliwienia jest, bo mamy też różne stopnie uwrażliwienia. Jeżeli ten włos widzimy, że jest rozdwojony, że on jest w dotyku suchy, spykany, że się kruszy, to lepiej jest to rzeczywiście podciąć. To jest tak naprawdę najzdrowsza i najtańsza pielęgnacja wtedy, bo nie wydajemy tyle jakby pieniędzy na produkty, na coś, co i tak nie przyniesie efektu. No a właśnie po podcięciu włosów też pamiętajmy, że po samym podcięciu włosów ta łuska włosa jest na końcówce otwarta jeszcze jakieś 48 godzin i właśnie wtedy już jest ważne, jaką pielęgnację zastosujemy. To, co wejdzie nam w środek włosa, w rdzeń włosa, to jest bardzo ważne do tego, żeby później te włosy ładnie nam rosły.
1: Więc zapisujemy. Nocna pielęgnacja to jest też taka alternatywa dla olejowania nocnego, bo po olejowaniu oczywiście na drugi dzień, nawet jeśli to robimy na noc, to na drugi dzień trzeba umyć włosy po prostu rano, a po takich produktach nie trzeba.
0: Nie trzeba.
1: A właśnie, i to jest te rozwiązanie.
0: Niespodzianka jesienna, tak.
1: To jest ta niespodzianka, więc taką nocną pielęgnację bardzo, bardzo polecamy w tej pierwszej audycji, w której wracamy właśnie w październiku na antenie Radia Nadzieja. Zdradzimy już teraz, że za kilka chwil do wygrania będzie właśnie taki produkt. Nie bez powodu o tym mówimy, bo przypominamy, że po każdej audycji, po każdej rozmowie będziemy mieli takie małe niespodzianki dla naszych radiosłuchaczy.
0: Tak, dla osoby, która pierwsza dodzwoni się po audycji, właśnie jest do wygrania produkt do pielęgnacji nocnej włosów, niezależnie czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, bo mężczyźni również powinni dbać o pielęgnację włosów w nocy.
1: Więc tutaj stawiamy kropkę, wracamy za moment z niespodzianką i na kolejną audycję Włos w dobrej formie zapraszamy we wtorek o 10:15.
2: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz. Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Hames, Anią Borusiewicz ze studia fryzjersko-kosmetycznego Amelia w Łomży. Cały czas jesteśmy w studiu Radia Nadzieja, więc Aniu, właśnie teraz zdradzamy, co można wygrać na antenie Radia Nadzieja. Już za moment.
1: Tak, jest to pielęgnacja nocna, maska do nakładania na włosy, na końcówki włosów przed snem. Tak jak zdradziłam w audycji, jest to maska z zawartością kwasu hialuronowego i mucyny ze ślimaka. Pięknie włos nam wygładza, wypełnia. Nakładamy to jakieś 10-15 minut przed snem, żeby zdążyło się wchłonąć. No i rano mamy włosy gotowe, wypielęgnowane, bez potrzeby mycia, tak jak po olejkowaniu. Także to jest taką nowością właśnie na jesień, którą warto rozreklamować. Mieć taką świadomość, że nie tylko dbamy o twarz, o ciało, ale również przed snem dbamy o włosy.
0: Więc chyba każda pani marzy o tym, żeby wstać rano i mieć piękne włosy, bez modelowania. Więc to jest właśnie taka maska. Może trafić do kogoś z Państwa, kto pierwszy dodzwoni się do naszego studia. Czekamy na telefony 512 123 503 i drugi numer 512 123 502. Maska czeka.

0: jako pierwsza do studia Radia Nadzieja dodzwoniła się pani Grażyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pani Grażyna do nas dzwoni?
2: Z Łomży.
0: Z Łomży, czyli blisko. Pani Grażyno, jaki jest plan, żeby odbudować włosy jesienią? Jest jakiś plan, czy to dopiero będzie wstęp, początek?
2: No więc tak, łykam oczywiście Dober Herz na włosy i paznokcie.
1: Suplementacja.
2: Stosuję właśnie olejek na włosy, a chętnie skorzystam właśnie z tej maseczki.
0: Świetnie. I te suplementacja i olejowanie to jest naprawdę dobry wstęp, Aniu,
2: tak,
0: prawda?
2: Myślę, że tak,
1: tak, oczywiście. Zamienimy olejek na pielęgnację z kwasem hialuronowym i będzie miała pani możliwość jakby wypróbować, zobaczyć, jak to się wszystko uzupełnia razem.
0: Więc serdecznie gratulujemy, pani Grażyno.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Również pozdrawiam, miłego dnia, do usłyszenia.
0: I wzajemnie miłego dnia, dobrego dnia z kolejną niespodzianką i z kolejnym konkursem. Wracamy za tydzień, we wtorek o 10:15. Aniu, bardzo ci za dzisiaj dziękuję.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.

0: Polskie dzieci, drodzy Państwo, tyją najszybciej w Europie. Nawet co trzeci uczeń w wieku 8 lat ma nadmierną masę ciała. Tak wynika z badań Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. O profilaktyce i leczeniu nadwagi rozmawiali eksperci podczas konferencji Tsunami otyłości. Jak zatrzymać te fale? Otyłe dzieci będą się zmagały z problemem nadwagi i otyłości przez całe życie. Mówi diabetolog, endokrynolog z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Alina Kuryłowicz.
1: Nasze ciało zapamiętuje czasy, kiedy byliśmy otyłymi i niestety, naprawdę, jeżeli byliśmy otyli w dzieciństwie, mamy bardzo dużo szansę na to, że będziemy otyłymi dorosłymi i szybciej rozwiniemy różne powikłania, które niesie za sobą otyłość.
0: Nawyki żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat. Wprowadzone w tym roku szkolnym zmiany w jadłospisach stołówek mają służyć zdrowiu dzieci, tak mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Zwiększamy dostęp dzieci i młodzieży do zdrowej żywności, do zdrowego sposobu żywienia, bo to nie chodzi tylko o to, co jedzą, ale też w jakiej proporcji. To jest po prostu realizacja obecnych zaleceń żywieniowych Światowej Organizacji Zdrowia i polskich ekspertów. W związku z tym tutaj nie ma dyskusji o tym, czy to jest dieta zdrowa, czy niezdrowa. My to wiemy z naukowych dowodów, że jest to dieta, która sprzyja utrzymaniu zdrowia.
0: Eksperci podkreślają, że nadwadze i otyłości sprzyja brak ruchu, nadmierne spożycie przetworzonej żywności, danie z fast foodów, słodyczy i słodkich napojów oraz słonych, tłustych przekąsek. Według badań nadwagę lub otyłość ma już ponad 2 miliony polskich uczniów. Co roku w Polsce przebywa prawie 400 tysięcy dzieci z nadmierną masą ciała, w tym aż 80 tysięcy dzieci z otyłością.

0: A to był historyczny dzień dla Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. 20 osadzonych z jednostki zainaugurowało rok akademicki, rozpoczynając tym samym studia na kierunku administracja w Akademii Łomżyńskiej. Dyrektor Zakładu Karnego, pułkownik Zbigniew Jankowski, mówił wczoraj, że edukacja jest bardzo ważnym elementem resocjalizacji.
1: Bo oprócz samej wiedzy i potem ewentualnego znalezienia się na wolności na rynku pracy, same studiowanie też wyrabia pewne nawyki, zachowanie, to też jest odporność na stres, na trudne sytuacje, na ewentualne niepowodzenia. No to jest życie. No w ten sposób chcemy ich przygotować, chcemy naszych podopiecznych przygotować do życia na wolności. Zgłosiło się około 30 osób, ale założyliśmy, że pierwszy rok otworzymy dla 20. Następni są, że tak powiem, na liście rezerwowej, ewentualnie w przyszłym roku będą zakwalifikowani.
0: Powodzenia nowym studentom życzyła Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
2: Każdy projekt, który daje nadzieję na lepsze życie, rozwój człowieka w różnych okolicznościach, w których się znalazł w życiu, każdy taki projekt będę nazywała dobrym projektem. W przeszłości najczęściej nie da się zmienić, ale można zmienić przyszłość. Myślę, że ten projekt jest takim elementem pracy nad tym, bo nawet w trudnych okolicznościach zrobić wszystko, bo ta przyszłość była lepsza.
0: Dwaj osadzeni panowie Mariusz i Dariusz cieszyli się w rozmowie z Radiem Nadzieja z otrzymanej szansy.
3: Jest to olbrzymia szansa, którą otrzymaliśmy. Tutaj w tych ciężkich czasach dla nas jest to taka możliwość ożywienia tego naszego życia, możliwość zdobycia pewnych umiejętności, pewnych szans, szans na przyszłość.
4: No, rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy. Ja od wielu lat czekałem na taką możliwość, żeby mieć taką możliwość. Skończyłem maturę do warunków więziennych, więc jak tylko się pojawiła taka możliwość, to szybko z niej przestałem, nawet się nie wahałem nawet sekundy.
0: Zarówno wykłady, jak też zajęcia praktyczne będą odbywały się na terenie jednostki w Czerwonym Borze.

Policjanci z Ostrołęki prowadzą szkolenia z bezpieczeństwa dla uczniów. O czym więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 11, już za nieco ponad 2 minuty. Bądźcie Państwo z nami.

0: Na zegarach 11:00 czas na wiadomości, a przedstawi je Wiktoria Małż.
1: Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych w związku z podpaleniem stacji Starlink na Mazowszu. Mundurowi z Ostrołęki prowadzą szkolenia z bezpieczeństwa dla uczniów. Rząd zapowiada wsparcie dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe. Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o podpalenie stacji bazowej Starlink to efekt współpracy polskiej policji ze służbami międzynarodowymi. W ten sposób wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek skomentował zatrzymanie dwóch obywateli Turcji, których ujęły służby niemieckie. Czesław Mroczek mówi, że mężczyźni prawdopodobnie działali na zlecenie Rosjan.
2: Rekrutują szeroko. To nie jest tak, że wysyłają swoich własnych agentów, pozyskują osoby przebywające na terenie państw bądź w państwach sąsiednich. Najkrócej mówiąc, rekrutują osoby nie będące bezpośrednio funkcjonariuszami służb rosyjskich, ale rzeczywiście mamy to pierwszy przypadek obywateli Turcji.
1: Do pożaru naziemnej stacji Starlingów w miejscowości Wola Krobowska na Mazowszu doszło 23 września. Prokuratura od początku nie wykluczała działań sabotażowych w tej sprawie.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ostrołęccy policjanci patrolują szkoły w mieście i powiecie, ale także spotykają się w poszczególnych placówkach z uczniami, by informować młodych ludzi o zasadach bezpieczeństwa. To oczywiście efekt ubiegłotygodniowych ataków nożowników w szkołach. Do jednego z nich doszło właśnie w Ostrołęce. O przebiegu i celu spotkań mówi nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
4: Ponad 50 spotkań z dziećmi i młodzieżą przeprowadzili już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podczas rozmów policjanci omawiają możliwe sytuacje zagrożenia i szkolą, jak właściwie na nie reagować. Kolejne spotkania są już zaplanowane. Docelowo zostaną przeszkoleni z tego zakresu wszyscy uczniowie z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
1: W ubiegłą środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 imienia Adama Chętnika 19-letni Jakub Z. zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Napastnik zadał też ciosy przypadkowym osobom po wyjściu ze szkoły. Łącznie ranił aż 9 osób.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rolnicy, których uprawy ucierpiały w tym roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmą się dziś ministrowie.
5: Pomoc finansową otrzymają rolnicy, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Chodzi o szkody spowodowane przez wiosenne przymrozki, przez grad, huragan, czy też upały przekraczające 37 stopni, które występowały pod koniec czerwca tego roku. Zapisane w rozporządzeniu stawki pomocy wynoszą od 1000 do 3000 zł za hektar. Wszystko zależy od skali utraty plonów. Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów. Liczba ta jednak nie obejmuje powierzchni upraw drzew i krzewów owocowych. Ministrowie rozpatrzą także projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu. Chodzi o dane generowane przez nowoczesny sprzęt AGD, przez czujniki, mierniki czy pojazdy. Zgodnie z przepisami unijnymi kraje członkowskie muszą powołać między innymi organ nadzoru wymiany danych. Funkcję tę w Polsce będzie pełnił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
1: O szczegółach mówiła Sylwia Białek. Masz talent artystyczny i pomysły na własny projekt? Możesz otrzymać wsparcie na jego realizację. Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprasza studentów uczelni artystycznych do ubiegania się o stypendia. Do udziału w programie zachęca Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
6: Samorząd Województwa ma taki projekt stypendia artystyczne. Jest on skierowany dla studentów szkół artystycznych, studentów drugiego i trzeciego roku studiów artystycznych, studentów, którzy mieszkają na terenie województwa mazowieckiego. Na czym polegają te stypendia? Ubiegający się składają wniosek z propozycją jakiegoś swojego projektu artystycznego. To może być dowolna dziedzina. Teatr, sztuki wizualne, taniec, malarstwo.
1: Nabór wniosków trwa do 30 października. Szczegóły dostępne są na stronie mazowia.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: na termometrach w regionie. Dziś 9 stopni teraz, a 11 ta temperatura maksymalna. W drugiej części dnia więcej przejaśnień. W nocy 6 stopni. Jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy podobnie jak dziś 11 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Przewodniczący Episkopatu Polski apeluje o modlitwę w intencji papieża Leona XIV. U Ojca Świętego wykryto guzek w płucach, który będzie operowany. Jak poinformował sam papież, zmiana została wykryta na wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowana. W związku z planowaną operacją arcybiskup Tadeusz Wojda zwrócił się do wiernych z prośbą o duchowe wsparcie Ojca Świętego.
1: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybką operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze. Módlmy się za papieża, aby wszystko ułożyło się dobrze.
0: W intencji zdrowia Leona XIV modlili się także wierni zgromadzeni podczas apelu Jasnogórskiego na Jasnej Górze.

0: Wczoraj, drodzy Państwo, rozpoczął się tydzień mediacji. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka wyjaśnia, że w polskim systemie prawnym ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów stosuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Pomaga także w sprawach karnych.
1: Chodzi o to, żeby można było załatwiać nieporozumienia między ludźmi, spory w inny sposób niż tylko przez orzeczenie sądu. Mediacja to rozwiązanie tańsze, szybsze, przyjaźniejsze, ponieważ w mediacji, tak się mówi, nie ma tak naprawdę przegranych stron. Wszyscy wychodzą mniej lub bardziej zadowoleni z rozstrzygnięcia i w ten sposób też oszczędzamy czasu sądom, które mogą ten czas poświęcić na inne spory, tam gdzie już tego porozumienia być nie może.
0: Tydzień mediacji łączy się z obchodzonym w Polsce od 2008 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji, który przypada 15 października. W ramach obchodów sądy w całej Polsce organizują dyżury mediatorów, zarówno stacjonarne, jak telefoniczne, prelekcje, konferencje i inne wydarzenia. Głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat mediacji jako skutecznego i pokojowego sposobu rozwiązywania sporów bez konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań sądowych. A to jest wtorkowe przedpołudnie z Radiem Nadzieja, 24 minuty po 11:00.

0: Kierowcy mogą już korzystać z fragmentu drogi krajowej nr 64 łączącego Elżbiecin z Marianowem. Do ruchu udostępniono również dwa wloty ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 668. To ostatni element inwestycji realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku Łomża Zachód węzeł Kolno. Nowa infrastruktura ma usprawnić komunikację w regionie i poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. O znaczeniu tej zakończonej inwestycji mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Wspomnienie ważnej inwestycji drogowej, jaką jest Via Baltica, ale właśnie ten ruch musi być wprowadzony na trasę szybkiego ruchu, wyprowadzony z niej i musi się to dziać w sposób komfortowy i bezpieczny, ale to jest myśl o mieszkańcach, tak żeby jak najsprawniej, jak najlepiej ten ruch się tutaj odbywał. To była odpowiedź też na prośby, na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców, żeby tak zaprojektować tę inwestycję, żeby ona się jak najlepiej sprawdzała w przyszłości.
0: Jak podkreślał Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, rozwój infrastruktury drogowej ma istotne znaczenie dla całego regionu.
2: Spinamy już ten obszar drogowy związany z Via Baltico i jej dojazdami. Dojazd z kierunku Elżbiecina, kierunku Marianowa, który można powiedzieć odciąży Piątnicę od wjazdu do Łomży, a więc bezpośrednio tutaj wszystkie pojazdy, które jadą w kierunku Białystok-Wizna, będą mogły spokojnie wpiąć się w Via Baltica. Także duży, potężny, 640-milionowy projekt.
0: Zakończenie inwestycji to kolejny krok w rozwoju sieci drogowej województwa podlaskiego, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Województwo podlaskie rzeczywiście ma szczęście. W tej chwili budujemy i oddajemy do użytku wiele dróg, które mają ten charakter strategiczny, ale także lokalny. Przypominam o tym bardzo ważnym rządowym instrumencie, jaki jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Za chwilę kolejne nabory, kolejne rozstrzygnięcia i kolejne drogi, które po prostu poprawią jakość życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu.
0: Oddany odcinek ma około 4 kilometrów długości. Nowa trasa ma odciążyć drogi lokalne i ułatwić dojazd do Via Baltica.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Włodek niedawno usłyszał, jak już któryś raz zresztą, wyrażenie drzewiej bywało. Dzisiaj takie określenie jest archaiczne, archaizmem jest. No trochę nawet czasem niektórzy uważają za pretensjonalne, zamiast dawniej mówić drzewiej. Ale to jest dawne słowo. Drzewiej tak mówiono. Drzewie, a potem to J dodawano, tak jak w wielu innych jeszcze słowach. I powstało z tego drzewiej, a więc dawno temu, niekoniecznie dawniej, ale dawno. Drzewie. Dawny rdzeń drew oznaczał właśnie coś dawnego. Niektórzy łączą to z praindoeuropejskim dru, czyli biec, upływać także i mijać. To dru czy dreł dało nam później archaiczne, no dzisiaj archaiczne, drzew czy drzewie, a potem drzewiej, analogiczne do dawniej. Dawniej niekoniecznie oznacza dawniej niż coś innego, co by sugerowała forma, tak jak lepiej niż coś innego, tylko dawno po prostu. Dawniej to znaczy dawno w normalnym użyciu, a drzewiej to także to dawno. Ale myślę, że tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy ten archaizm jest potrzebny stylistycznie czy znaczeniowo, powinniśmy go używać, ale nie przesadzajmy z archaizmami. To nie jest taka stylistyka, którą łatwo byłoby zaakceptować.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi polskiej, w środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam. Zbyt się szafuje z zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie Święty Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala was Chrystus. To jest to orędzie dobrej nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez 2000 lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 30 lat działalności, kolejne pokolenia studentów i nowy rok akademicki. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży przygotowuje się do inauguracji, która w tym roku połączona będzie z obchodami jubileuszu uczelni. Uroczystość odbędzie się 17 października. Do wspólnego świętowania zachęca dr Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.
1: Obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży.
0: Z tej okazji zaplanowano także uroczysty bal, mówi dr Ireneusz Żuchowski.
1: Jeżeli mówimy o 30-leciu, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby także nie zaprosić na bal. To jest taki moment do świętowania. Ten bal ma być taką uroczystością, która pozwoli tym naszym gościom także z nami pocieszyć się, no bo ma on wymiar charytatywny, ponieważ chcemy także, żeby i poprosiliśmy tutaj uczestników o takie drobne cegiełki na rzecz Fundacji Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie wspieramy, ta fundacja wspiera seniorów z Łomży i nie tylko z Łomży.
0: Inauguracja roku akademickiego rozpocznie się o godzinie 10:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Musk apeluje o niepowielanie treści publikowanych przez zamachowców. Chodzi m.in. o nagrania ze sprawcami ataków w szkołach albo osób planujących bądź wzywających do zabójstwa polskich polityków. Ekspertka zespołu dyżurnet.pl Aleksandra Osuch przestrzega, że przekazywanie dalej ich poglądów może prowadzić do eskalacji.
1: Odpowiedzialność za taki przekaz ponoszą nie tylko media i dziennikarze, ale każdy użytkownik internetu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie budowali wokół sprawców niepotrzebnego rozgłosu, nie powielali drastycznych nagrań, ani nie udostępniali manifestów, ani szczegółowych opisów ataków.
0: Musk zaleca weryfikowanie informacji na temat ataków w sprawdzonych źródłach. Aleksandra Osuch radzi, aby zamiast skupiać się na sprawcach, zwracać uwagę na ofiary i skuteczne działania służb. Eksperci apelują o zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań państwowym służbom, a także kierowanie osób z problemami psychicznymi do instytucji udzielania pomocy. W przypadku młodych ludzi to na przykład całodobowy telefon zaufania 116 111.

Papież Leon XIV wkrótce już zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu. W klinice wszystko jest przygotowane na przyjęcie papieża, jak informują media włoskie. Badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem albo z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zarządzono środki bezpieczeństwa. 10 piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części klinik. Kliniki Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrona szpitala i policja, która zabezpiecza także teren wokół kliniki. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tygodnia. O 18:00 w intencji zdrowia papieża w klinice Gemelli kardynał Baldo Reina poprowadzi różaniec.

A przed operacją Leona XIV sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin rozmawiał z Ojcem Świętym o planowanym zabiegu. Jak mówi kardynał, papież wskazuje i wykazuje wielki spokój. Sam kardynał mówi, że jest pełen ufności w pomyślne zakończenie leczenia. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, był pytany przez dziennikarzy o stan zdrowia i samopoczucie Leona XIV. Kardynał wypowiedział się na marginesie konferencji na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i powiedział, wszyscy byliśmy poruszeni jego spokojem. Nawiązuje do opanowania, które papież przekazywał w swoim niedzielnym wystąpieniu podczas modlitwy Anioł Pański. Wyraził nadzieję, że problem zdrowotny Leona XIV uda się rozwiązać jak najszybciej. Wyjaśnił, że rozmawiał z papieżem wczoraj po południu. Rozmawialiśmy z wielkim spokojem. Ojciec Święty jest naprawdę wspaniałym przykładem pod tym względem. Jestem zaniepokojony, podkreślił kardynał, ponieważ z pewnością nie spodziewałem się czegoś takiego. Chodzi jednak o problem, który został od razu zauważony i dlatego będzie można go przezwyciężyć tak szybko, jak to możliwe. Tak mówił kardynał Parolin, który odniósł się także do wielkiej fali życzliwości ze strony ludzi, całego Kościoła wobec papieża. To pokazuje, jak bardzo papież Leon jest kochany, ceniony i otaczany troską przez wiernych. Zachęcił, aby nadal okazywać Ojcu Świętemu bliskość także wtedy, gdy będzie poddawany zabiegowi.

0: Od 11 do 13 października w ośrodku Caritas diecezji kaliskiej odbyło się spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce, do którego należy także Radio Nadzieja. To czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, a także dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami. W codziennej pracy radiowej w programie Forum znalazły się panele dyskusyjne, warsztaty i spotkania tematyczne poświęcone roli katolickich rozgłośni w kształtowaniu opinii publicznej. Uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach, jakie stoją przed mediami katolickimi w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata komunikacji. Ksiądz Rafał Skitek, przewodniczący zarządu Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, a także dyrektor Radia M w Katowicach, mówił o współpracy między rozgłośniami i o sile, która nas prowadzi.
1: Myślę o większej współpracy jeszcze między naszymi rozgłośniami, o takim przyjacielskim podejściu w ogóle do mediów katolickich, które potrzebują integracji, potrzebują wsparcia, potrzebują też wymiany myśli. Są trudne oczywiście czasy, dzisiaj dużo wyzwań między dla nas i dla mediów w ogóle w Polsce, a myślę, że w sile, w tej jedności naszej, która jest naprawdę czymś wspaniałym w tym naszym forum, możemy iść do przodu wobec wyzwań, które są bardzo różne, od technologicznych poprzez, nie wiem, polityczne, poprzez także kościelne, i w tym musimy być jednym mocnym głosem, tak mi się wydaje. Siłą jest to, że mamy ten sam program, Ewangelię, dobrą nowinę, która jest właściwie niezmiennie taka sama, mimo że są dyrektorzy inni, są inne redakcje, są zmiany przeróżne, to program jest cały czas ten sam, jest siłą, która może powalić każdego przeciwnika.
0: To, co mówimy na antenach i co robimy, niezależnie od tego, jakie radio reprezentujemy, łączy wspólna troska o człowieka, mówił ksiądz Rafał Skitek.
1: W tym sensie najgłębszym tak, bo prawda jest jedna, jest nią Chrystus. My oczywiście chcemy, żeby ta prawda przenikała całe nasze życie społeczne, gospodarcze, polityczne, kościelne, to jest jasne. I w innych kontekstach diecezji, rozgłośni, ludzi, którzy tam mieszkają, nas słuchają, ale ten najgłębszy przekaz jest taki sam. My tym się zajmujemy tak naprawdę. My chcemy, żeby to było na całą Polskę, żeby szło po prostu mocno takim impulsem, by te wszystkie motywy, nie wiem, przemocy, agresji w końcu rozwalić dobrą nowiną, która jest nam powierzona.
0: Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich to wspólnota stacji radiowych z całej Polski, które współpracują, wymieniają doświadczenia i materiały, by jak najlepiej realizować swoją misję ewangelizacyjną i informacyjną. Forum tworzy 20 stacji radiowych.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczyna przegląd wojskowego sprzętu. W powiecie kolneńskim przyszłe mamy mogą korzystać ze zdalnego KTG. W Podlaskiem coraz więcej turystów i o tym na koniec wiadomości. Rusza mały przegląd strategiczny. Szef Sztabu Generalnego i poszczególni dowódcy dostali pilne zadanie od wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mają dokonać przeglądu tego, czym aktualnie dysponuje nasza armia i jakie w najbliższych miesiącach podjąć decyzje modernizacyjne, aby polskie wojsko było lepiej przygotowane do zagrożeń wojennych.
2: Rozkaz do rozpoczęcia małego przeglądu dowódcy usłyszeli punktualnie o 11:00. Polecenie poszło z samej góry od szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza w trakcie odprawy z generalicją.
3: To formuła stosowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez Wojsko Polskie.
2: Minister wydał polecenie po tym, jak wczoraj szef wojsk sojuszniczych NATO, generał Aleksus Grynkiewicz, opisał strategię zwycięstwa dla NATO. Wskazał w niej na pilną potrzebę rozwijania sojuszniczych zdolności do odstraszania i obrony.
3: Po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
2: Przegląd ma zakończyć się szybko, tak aby w najbliższych tygodniach MON mógł podejmować kolejne decyzje dotyczące zakupu uzbrojenia.
1: Informacje zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: To ogromne ułatwienie dla przyszłych mam. Szpital ogólny w Kolnie od kilku tygodni zapewnia pacjentkom możliwość korzystania z aparatu, który umożliwia zdalne badanie KTG, dzięki któremu specjaliści mogą na bieżąco monitorować stan zdrowia dziecka. Dyrektor kolneńskiego szpitala Aneta Długozima mówi, jak w praktyce działa zdalne badanie KTG.
5: Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza. Natomiast wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis. Jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować.
1: Takie urządzenie ułatwia życie naszym pacjentkom, dodaje Aneta Długozima.
5: Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc w sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek. Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą takich urządzeń. Już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały i w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki.
1: Szpital ogólny w Kolnie jest drugą po szpitalu klinicznym w Białymstoku placówką w województwie podlaskim, która oferuje pacjentkom możliwość korzystania ze zdalnego KTG.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Coraz lepsze drogi i coraz więcej turystów na Podlasiu. Rozwój infrastruktury drogowej nie tylko ułatwia codzienne podróżowanie mieszkańcom, ale także zwiększa atrakcyjność turystyczną regionu. Nowe i zmodernizowane trasy sprawiają, że województwo podlaskie staje się bardziej dostępne dla odwiedzających, podkreśla wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Ostatnie dane pokazują, że rzeczywiście chociażby te programy, które realizowane wspólnie są przez marszałka i zarząd województwa, łącznie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, mam tu na myśli bony, przynoszą efekty i turystów jest coraz więcej. Także ważna uwaga, nie tylko tych jednodniowych, ale zostających na dwie albo trzy noce, albo jeszcze dłużej, a to nas bardzo cieszy, bo to cieszy przedsiębiorców, hotelarzy, restauratorów i tak dalej. Ważna sprawa i bardzo potrzebna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszego regionu.
1: Inwestycje drogowe w regionie są sukcesywnie realizowane. Wczoraj do ruchu oddano między innymi kolejny fragment drogi krajowej nr 64, łączący Elżbiecinę z Marianowem. To ostatni element inwestycji związanej z budową odcinka trasy S61 Łomża Zachód Węzeł Kolno. Ponad 2,5 miliona osób znajduje się w bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce. To trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobę związaną z układem krwiotwórczym, mówi dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Trigan Torosian.
7: są odpowiednio leczeni, ale często ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku, inaczej mówiąc krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy właśnie szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca. I może się okazać, że taki dawca rzeczywiście jest, a może się okazać nawet, że mamy wielu takich dawców zarejestrowanych i to jest, można powiedzieć, szczęśliwy pacjent.
1: Student medycyny, 22-letni Karol Hajdas, niedługo po rejestracji w bazie dowiedział się, że znaleziono jego bliźniaka genetycznego w Stanach Zjednoczonych.
8: Proces przygotowywania mnie i też z diagnozy zaczął się od razu, już tydzień później byłem w szpitalu i chyba 2 tygodnie później już w szpitalu byłem, żeby oddać komórki. Nie było to ani bolesne, ani nieprzyjemne, no było to tak bolesne jak pobranie krwi. Słyszałem wiele takich fajnych historii, gdzie biorca i dawca się poznają i mam nadzieję, że takie rzeczy też mnie czekają, natomiast no najważniejsze było dla mnie jakoś się przyczynić dla tego pacjenta i czy uda nam się poznać, czy nie, to już jest sprawa drugorzędna.
1: By zostać potencjalnym dawcą, można ze strony DKMS zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu, a następnie go odesłać. Można też odwiedzić lokalne akcje i placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie 11 stopni, to już jest temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 6. Jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu. Jutro bardzo podobnie jak dziś, jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, czyli 11 stopni. W kolejnych dniach ma być więcej słońca.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
10: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
11: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Ekspert od terroryzmu tłumaczy ostatnie incydenty sporami toczonymi w internecie. W niedzielę służby zatrzymały 66-latka planującego zamach na premiera, a wczoraj do policyjnego aresztu trafił 46-latek, który nawoływał do zabójstw politycznych. Historyk i ekspert od terroryzmu profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku przestrzega, że do takich sytuacji często prowadzi nienawiść na tle politycznym.
1: Związana z tym, co widzimy, czyli z taką plemienną wojną w sieci, która każe się o sobie w bardzo jasny sposób opowiedzieć po którejś ze stron. I to jest najważniejszy element dla terroryzmu, czyli radykalizacja lub samoradykalizacja.
0: Wiadomo, że niedoszły zamachowiec był aktywny na radykalnych forach w internecie i szukał osób do wspólnego przeprowadzenia ataku. Jak podkreślał profesor Daniel Boćkowski, najważniejszy w przypadku terroryzmu jest przekaz. Dlatego zaleca, aby nie przekazywać treści publikowanych przez mężczyzn wzywających do zabójstw polskich polityków.

0: Młodzieżą przeprowadzili już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podczas rozmów policjanci omawiają możliwe sytuacje zagrożenia i szkolą, jak właściwie na nie reagować. Kolejne spotkania są już zaplanowane. Docelowo zostaną przeszkoleni z tego zakresu wszyscy uczniowie z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
1: W ubiegłą środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni Jakub Z. zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Później zadał też ciosy przypadkowym osobom po wyjściu ze szkoły. Ranił 9 osób. Został zatrzymany po niespełna 30 minutach od ataku, a obecnie przebywa w areszcie. To jest Radio Nadzieja i wtorek. Spędzają Państwo 13 października właśnie z Radiem Nadzieja. 22 minuty po godzinie 13.

0: Masz talent artystyczny i własny projekt? Możesz otrzymać wsparcie na jego realizację. Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprasza studentów uczelni artystycznych do ubiegania się o stypendia. To szansa dla młodych twórców, którzy rozwijają swoje pasje m.in. w dziedzinie muzyki, filmu, fotografii, malarstwa czy teatru. Do udziału w tym programie zachęca Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Samorząd Województwa ma taki projekt stypendia artystyczne. Jest on skierowany dla studentów szkół artystycznych, studentów drugiego i trzeciego roku studiów artystycznych, studentów, którzy mieszkają na terenie województwa mazowieckiego. Na czym polegają te stypendia? Ubiegający się składają wniosek z propozycją jakiegoś swojego projektu artystycznego. To może być dowolna dziedzina. Teatr, sztuki wizualne, taniec, malarstwo.
0: Nabór wniosków trwa do 30 października, a szczegóły są dostępne na stronie mazowia.pl.

0: Mediacja, drodzy Państwo, to jest dobry sposób na rozwiązywanie sporów w sprawach rodzinnych, cywilnych czy pracowniczych. Do piątku w sądach w całej Polsce można dowiedzieć się więcej na temat takich działań. Jednym z najbardziej oczekiwanych efektów mediacji jest sytuacja, w której obie strony sporu nie muszą spotykać się w sądzie, mówi adwokat i mediator Agnieszka Białek-Gaweł.
1: Jest to najkrótsza droga do tego, żeby dojść do kompromisu. Nie mamy tutaj osób przegranych. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego. Absolutnie to jest coś bardzo dobrego.
0: A w ramach tygodnia mediacji sądy w całej Polsce organizują bezpłatne, stacjonarne i telefoniczne dyżury mediatorów. Już za 23 minuty godzina 14 słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek 13 października.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
1: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do kliniki Dżemelni. Premier Donald Tusk chce zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Mosir w Łomży wybuduje własny garaż. Papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Dżemelni. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu.
2: W klinice Dżemelli wszystko jest już gotowe na przyjęcie papieża. Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrona szpitala oraz policja, która zabezpiecza również teren wokół kliniki. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień.
1: Dziś o godzinie 18 w intencji zdrowia papieża w klinice Dżemelli zostanie odprawiony różaniec.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Premier Donald Tusk podkreśla, że Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska dźwigają odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej. W Warszawie rozmawiał o tym z szefem litewskiego rządu. Premier zaznacza, że wojna na Ukrainie może się rozstrzygnąć w ciągu kilkunastu miesięcy, ale co ważne, nie można poluzowywać sankcji wobec Rosji.
4: Znajdujemy się w absolutnie kluczowym momencie. Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilkunastu miesiącach i dlatego będę proponował, o czym już wczoraj mówiłem w Brukseli, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i w Rosji. I z całą pewnością to jest moment, w którym powinniśmy zastanowić się nad wzmocnieniem, a nie osłabieniem sankcji.
1: Donald Tusk powiedział, że Litwa okazała się państwem, które natychmiast zareagowało na propozycję budowania wspólnie bezpiecznej wschodniej granicy. Zaznaczył, że jest przekonany, iż oba państwa na zbliżającym się unijnym szczycie w Brukseli będą prezentowały wspólne stanowisko w sprawie sankcji wobec Rosji.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ostrołęccy policjanci patrolują szkoły w mieście i powiecie, ale spotykają się także w poszczególnych placówkach z uczniami, aby informować młodych ludzi o zasadach bezpieczeństwa. To efekt ubiegłotygodniowych zdarzeń w szkołach. O przebiegu i celu spotkań mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: Ponad 50 spotkań z dziećmi i młodzieżą przeprowadzili już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podczas rozmów policjanci omawiają możliwe sytuacje zagrożenia i szkolą, jak właściwie na nie reagować. Kolejne spotkania są już zaplanowane. Docelowo zostaną przeszkoleni z tego zakresu wszyscy uczniowie z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
1: O szczegółach spotkań piszemy na radionadzieja.pl. Przy stadionie miejskim w Łomży stanie nowy budynek, który będzie służyć do przechowywania sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji i utrzymania miejskich obiektów sportowych. Prace budowlane już trwają, a inwestycje realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mówi dyrektor Bernadeta Krenicka.
6: Trwa też budowa garażu, taki wymiar 20-40 na 10,5, więc też będziemy, w tym roku go skończymy i chcemy tam chować cały sprzęt auta, bo nie było gdzie tego chować i jak wiadomo, mienie niszczeje od warunków atmosferycznych i jak były mrozy zimą, to nie można było odpalić żadnego auta.
1: Budynek będzie miał ponad 200 metrów kwadratowych i tą informacją kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję i do usłyszenia o 16.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia w regionie zachmurzenie duże lokalnie z przejaśnieniami, na termometrach od 11 do 12 stopni. W nocy temperatura spadnie do 6. Jutro także około 11 stopni. W najcieplejszej chwili dnia bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: To ogromne ułatwienie dla przyszłych mam. Szpital Ogólny w Kolnie od kilku tygodni zapewnia pacjentkom możliwość korzystania z aparatu, który umożliwia zdalne badanie kardiotograficzne, czyli KTG, dzięki któremu specjaliści mogą na bieżąco monitorować stan zdrowia dziecka. Dyrektor kolneńskiego szpitala Aneta Długozima mówiła na antenie Radia Nadzieja, jak w praktyce działa zdalne badanie KTG.
1: Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza, natomiast wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis. Jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować.
0: Takie urządzenie ułatwia życie naszym pacjentkom, podkreśliła Aneta Długozima.
1: Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc w sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek. Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą takich urządzeń. Już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały i w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki.
0: Szpital Ogólny w Kolnie jest drugą po Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku placówką w województwie podlaskim, która oferuje pacjentkom możliwość skorzystania ze zdalnego badania KTG.

Leon XIV został już przyjęty do Polikliniki Uniwersyteckiej Agostino Gemelli w Rzymie, gdzie dziś po południu przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Zabieg przeprowadzi zespół chirurgii klatki piersiowej. Kolejny komunikat dotyczący papieża zostanie przekazany dziś wieczorem. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Ojciec Święty udał się dziś do Polikliniki Gemelli, gdzie został przyjęty na oddział szpitalny. Jak poinformowano w najnowszym komunikacie, jeszcze dziś po południu Leon XIV przejdzie operację usunięcia guzka. Zabieg przeprowadzi, jak już powiedziałam, zespół chirurgii klatki piersiowej z kliniki. O konieczności przeprowadzenia operacji Leon XIV poinformował osobiście w niedzielę na zakończenie modlitwy Anioł Pański. Ojciec Święty podziękował wiernym za duchową bliskość i poprosił o modlitwę w swojej intencji. W związku z hospitalizacją prefektura Domu Papieskiego poinformowała o zawieszeniu wszystkich audiencji publicznych i prywatnych Leona XIV do 20 października. Czyli przez tydzień, a dalsze informacje dotyczące hospitalizacji Ojca Świętego zostaną przekazane dziś wieczorem.

0: Uroczystą inauguracją rozpoczęto w poniedziałek Nowy Rok Akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. W murach uczelni do kapłaństwa przygotowuje się 17 kleryków. Jak mówił nam rektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz Robert Bączek, ta tegoroczna inauguracja jest momentem szczególnym.
1: Tegoroczna inauguracja przeżywana jest w radości jubileuszu stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. Wdzięczność za wszelkie doświadczone dobro, przebłaganie za niewykorzystane i odrzucone łaski, prośba o kolejne dary tak potrzebne w realizacji zleconej misji i niezachwiana nadzieja złożona w sercu naszego Pana nieustannie przenikają nasze umysły i serca. Zbliża się powoli dzień 16 października. Dla nas Polaków, ale również dla wielu ludzi wierzących w Boga to wyjątkowy dzień, który upamiętnia tę jakże radosną i podniosłą chwilę sprzed 48 laty. Właśnie wtedy nad kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Kardynał Karol Wojtyła, nasz rodak, został wybrany następcą świętego Piotra.
0: Inauguracja Nowego Roku Akademickiego to nie tylko początek nauki, ale przede wszystkim kolejny etap duchowego przygotowania do kapłaństwa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Już za 8 minut, godzina 15:15. Zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, a za 4 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

O Jezu, rozumiem, że miłosierdzie Twoje jest niepojęte. Przeto błagam Cię, uczyń serce moje tak wielkie, aby pomieściło potrzebę wszystkich dusz żyjących na całej kuli ziemskiej. O Jezu, miłość moja sięga poza świat, do dusz w czyśćcu cierpiących i dla nich chcę czynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe. Miłosierdzie Boże jest nigdy niezgłębione i niewyczerpane, jako jest niezgłębiony sam Bóg. Chociażbym użyła najsilniejszych słów na wypowiedzenie tego miłosierdzia Boga, niczym to wszystko jest z rzeczywistością, jakim ono jest. O Jezu, uczyń me serce czułe na każde cierpienie, duszy czy ciała bliźnich moich. O Jezu mój, wiem, że Ty tak postępujesz z nami, jak i my postępujemy z bliźnimi.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu.
2: W klinice Gemelli wszystko jest już gotowe na przyjęcie papieża. Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. Dziesiąte piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrona szpitala oraz policja, która zabezpiecza również teren wokół kliniki. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień.
1: Dziś o godzinie 18 w intencji zdrowia papieża w klinice zostanie odprawiony różaniec.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 109 lat temu, 13 października 1917 roku, miało miejsce szóste, ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie i jest nierozerwalnie związane z wydarzeniem nazywanym jako Cud Słońca. To wtedy Matka Boża przedstawiła się jako Pani Różańcowa, wzywając do nawrócenia i codziennej modlitwy z różańcem, mówi biskup Tadeusz Bronakowski.
3: Wracamy bowiem myślą do przesłania z nieba, które wybrzmiało w Fatimie. Oddajemy cześć Matce Najświętszej, która przyszła, aby wezwać ludzi do modlitwy i pokuty, do nawrócenia i powrotu do Boga. Przyszła, aby przypomnieć nam o rzeczach ostatecznych, o czekającej nas śmierci, sądzie Bożym, o niebie albo piekle. Kiedy w 2017 roku, stulecie objawień, do Fatimy przybył papież Franciszek, powiedział wtedy niezwykle ważną rzecz. Przypomniał, że Matkę Niebieską widzieli tylko mali wizjonerzy. Pozostali, mimo że kierowali swoje spojrzenie w stronę, w którą patrzyła trójka pastuszków, nie widzieli pięknej Pani. Papież wyjaśnił, dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy ją widzieli. Na to będziemy mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do nieba. Ona jednak, przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi często proponowane i narzucane życie bez Boga, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym świetle. Matka Boża ogarnia także nas płaszczem światła, niezależnie od czasu i miejsca, jeśli tylko uciekamy się pod jej opiekę i prosimy ją, okaż nam Jezusa.
1: 13 października 1917 roku w Fatimie zgromadziło się około 70 tysięcy ludzi. Obok trojga dzieci, Łucji, Franciszka i Hiacynty, wszyscy zgromadzeni obserwowali na niebie niezwykłe zjawisko. Chmury rozstąpiły się, a słońce zaczęło wirować. Zmieniać kolory i sprawiać wrażenie, jakby spadło ku ziemi. Trwało to około 10 minut. Wśród obserwatorów było wielu dziennikarzy i niedowiarków, którzy po ostatnim objawieniu doznali nawrócenia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dobiegło końca spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. To wyjątkowy czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami w codziennej pracy radiowej, mówi ksiądz Rafał Skitek, przewodniczący zarządu Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich oraz dyrektor Radia M w Katowicach.
4: Myślę o większej współpracy jeszcze między naszymi rozgłośniami, o takim przyjacielskim podejściu w ogóle do mediów katolickich, które potrzebują integracji, potrzebują wsparcia, potrzebują też wymiany myśli. Są trudne oczywiście czasy, dzisiaj dużo wyzwań między dla nas i dla mediów w ogóle w Polsce, a myślę, że w sile, w tej jedności naszej, która jest naprawdę czymś wspaniałym w tym naszym forum, możemy iść do przodu wobec wyzwań, które są bardzo różne, od technologicznych poprzez, nie wiem, polityczne, poprzez też kościelne, i w tym musimy być jednym mocnym głosem, tak mi się wydaje. Siłą jest to, że mamy ten sam program, Ewangelię, dobrą nowinę, która jest właściwie niezmiennie taka sama, mimo że są dyrektorzy inni, są inne redakcje, są zmiany przeróżne, to program jest cały czas ten sam, jest siłą, która może powalić każdego przeciwnika.
1: Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich to wspólnota stacji radiowych z całej Polski, które współpracują i wymieniają doświadczenia i materiały. Forum tworzy 20 stacji radiowych.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste.
2: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Współcześni Jezusowi faryzeusze zostają przez Niego potępieni za przesadne zatroskanie o czystą zewnętrzną stronę spraw i rzeczy, o czystość rytualną naczyń używanych przez nich, przy czym jednocześnie zaniedbywali sprawy serca, sumienia. Słowa Jezusa nie tracą na swoim znaczeniu, także i dziś w czasach nam współczesnych. Słowa te powinny być dla nas pewną refleksją. Może nieraz być i tak, że my podobnie staramy się aż do przesady o to, co na zewnątrz. Staramy się o wygląd, o zewnętrzną etykietę, o piękno noszonej odzieży, o czystość mieszkań, podczas gdy we wnętrzu naprawdę mamy wiele do zrobienia, do uporządkowania, do wyczyszczenia. Mogą to być grzechy, niewierność Bogu, Jego prawom, złe myśli, postanowienia, które nie staramy się zrealizować. Wszystko to może w efekcie sprawić, że wewnątrz wymagamy naprawdę wiele pracy nad sobą. Korzystajmy więc z Bożej pomocy. On nam chętnie ją udziela, szczególnie w sakramencie pokuty. Częste, systematyczne korzystanie z tego Bożego daru, troska o to, by każde spotkanie z Panem, który przebacza nam grzechy, dobrze przeżyć. Na pewno będzie to dużą pomocą w naszej trosce, aby nie zaniedbywać stanu naszego serca.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Ostrołęccy policjanci patrolują szkoły w mieście i powiecie, ale spotykają się także w poszczególnych placówkach z uczniami, aby informować młodych ludzi o zasadach bezpieczeństwa. To efekt ubiegłotygodniowych zdarzeń w szkołach. O przebiegu i celu spotkań mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Ponad 50 spotkań z dziećmi i młodzieżą przeprowadzili już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podczas rozmów policjanci omawiają możliwe sytuacje zagrożenia i szkolą, jak właściwie na nie reagować. Kolejne spotkania są już zaplanowane. Docelowo zostaną przeszkoleni z tego zakresu wszyscy uczniowie z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
1: O szczegółach spotkań piszemy na radionadzieja.pl. To ogromne ułatwienie dla przyszłych mam. Szpital Ogólny w Kolnie od kilku tygodni zapewnia pacjentkom możliwość korzystania z aparatu, który umożliwia zdalne badanie KTG, dzięki któremu specjaliści mogą na bieżąco monitorować stan zdrowia dziecka. Dyrektor kolnejskiego szpitala Aneta Długozima mówi, jak w praktyce działa zdalne badanie KTG.
3: Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza, natomiast wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis. Jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować.
1: Takie urządzenie ułatwia życie naszym pacjentkom, dodaje Aneta Długozima.
3: Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek. Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą takich urządzeń. Już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały i w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki.
1: Szpital Ogólny w Kolnie jest drugą po Szpitalu Klinicznym w Białymstoku placówką w województwie podlaskim, która oferuje pacjentkom możliwość skorzystania ze zdalnego badania KTG. Przy stadionie miejskim w Łomży stanie nowy budynek, który będzie służyć do przechowywania sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji i utrzymania miejskich obiektów sportowych. Prace budowlane już trwają, a inwestycje realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Nowy garaż pomieści nie tylko maszyny rolnicze wykorzystywane do pielęgnacji boisk, ale także pozostały sprzęt i pojazdy Mosiru, mówi dyrektor Bernadeta Krynicka.
4: Trwa też budowa garażu, taki wymiar 20-40 na 10,5, więc też będziemy, w tym roku go skończymy i chcemy tam chować cały sprzęt auta, bo nie było gdzie tego chować i jak wiadomo, mienie niszczeje od warunków atmosferycznych i jak były mrozy, zimo, to nie można było odpalić żadnego auta.
1: Budynek będzie miał ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni. Masz talent artystyczny i pomysł na własny projekt? Możesz otrzymać wsparcie na jego realizację. Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprasza studentów uczelni artystycznych do ubiegania się o stypendia. To szansa dla młodych twórców, którzy rozwijają swoje pasje, między innymi w dziedzinie muzyki, filmu, fotografii, malarstwa czy teatru. Do udziału w programie zachęca Agnieszka Kuźmińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
5: Samorząd Województwa ma taki projekt stypendia artystyczne. Jest on skierowany dla studentów szkół artystycznych, studentów drugiego i trzeciego roku studiów artystycznych, studentów, którzy mieszkają na terenie województwa mazowieckiego. Na czym polegają te stypendia? Ubiegający się składają wniosek z propozycją jakiegoś swojego projektu artystycznego. To może być dowolna dziedzina: teatr, sztuki wizualne, taniec, malarstwo.
1: Nabór wniosków trwa do 30 października. Szczegóły są dostępne na stronie mazowia.pl. 30 lat działalności, kolejne pokolenia studentów i nowy rok akademicki. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży przygotowuje się do inauguracji, która w tym roku połączona będzie z obchodami jubileuszu uczelni. Uroczystość odbędzie się 17 października. Do wspólnego świętowania zaprasza dr Ireneusz Żuchowski, rektor MANS w Łomży.
6: Obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży.
1: Z tej okazji zaplanowano również uroczysty bal.
6: Jeżeli mówimy o 30-leciu, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby także nie zaprosić na bal. To jest taki moment do świętowania. Ten bal ma być taką uroczystością, która pozwoli tym naszym gościom także z nami pocieszyć się, no bo ma on wymiar charytatywny, ponieważ chcemy także, żeby i poprosiliśmy tutaj uczestników o takie drobne cegiełki na rzecz Fundacji Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie wspieramy to Fundacja wspiera seniorów z Łomży i nie tylko z Łomży.
1: Inauguracja roku akademickiego rozpocznie się o godzinie 10:00.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu zdeterminowały wiele placówek edukacyjnych w Polsce do tego, aby podjąć kroki w kierunku bezpieczeństwa. Podobnie jest także w Łomży. Dziś mamy wtorek. Jak to obecnie wygląda w łomżyńskich szkołach?
2: Myślę, że ten czas, który minął od czwartku, piątku, też pozwolił na to, że we wszystkich głowach już tak naprawdę do wszystkich nas dotarło to, że mieliśmy do czynienia z fake newsami i tak naprawdę to, co też komunikowaliśmy od razu w czwartek, że nasze szkoły są bezpieczne, są gotowe na przyjęcia uczniów, uspokajaliśmy rodziców też, żeby nie martwili się naprawdę, że dzieci, które posyłają do naszych szkół, są zaopiekowane i nic im nie grozi. Tutaj myślę, że duże znaczenie miała też to, że Łomża jest miastem blisko położonym województwa mazowieckiego i ten fakt myślę, że miał znaczenie. Natomiast już teraz widzimy, że od wczoraj wprowadziliśmy pewne zasady bezpieczeństwa w naszych szkołach i myślę, że to też w pewien sposób uspokoiło rodziców, dzieci. W tej całej sytuacji ważne jest to, żeby zachować rozwagę. Też żyjemy w świecie, gdzie dostęp do informacji jest bardzo szybki, więc też ten apel, który nie tylko my wystosowaliśmy, ale myślę, że tak naprawdę bardzo wiele osób, instytucji, żeby sprawdzać informacje w naprawdę rzetelnych źródłach. Tak?
1: Więc to tutaj też pokazało, że my nie jesteśmy odporni na te fake newsy i na dezinformacje, bo jednak ta panika się udzieliła.
2: Zgadza się. Powiem tak, że jeśli chodzi o czwartek, to dostawaliśmy ja, naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorzy szkół. Naprawdę dostawaliśmy bardzo wiele informacji, telefonów z informacją, co robić, czy posyłać dzieci do szkoły, czy nie, czy też mieliśmy zapytania, czy taka czy inna sytuacja miała miejsca, to mogę powiedzieć tak, że pojawiały się informacje o rzekomych atakach w naszym mieście, natomiast całe szczęście żadna z tych fake-newsowych sytuacji nie potwierdziła się.
1: A wy wiedzieliście, że to na pewno jest nieprawda? Czy też musieliście znaczy, do nas to sprawdzić?
2: Do nas docierały informacje, docierały sygnały, że tak.
1: Doniesienia,
2: tak,
1: pytania.
2: Takie doniesienia właśnie krążą po naszym mieście. Oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży, z którą byliśmy w stałym kontakcie i mogę powiedzieć, oczywiście każdy tego typu donos musiał być sprawdzony. I oczywiście jak już wiedzieliśmy, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, wtedy mogliśmy w odpowiedni sposób zareagować, wydać komunikat. I tu nie ukrywam, że trochę czasu potrzeba było na to, żeby sprawdzić to, czy dane do nas zgadza się z rzeczywistością, czy nie. Tak, a tutaj przypomnę, były mowa o atakach, była mowa o zaginięciu dziecka. Całe szczęście nic z tych fejków się nie potwierdziło.
1: Więc jakie zasady dzisiaj obowiązują w szkołach konkretnie?
2: To już od dnia wczorajszego wprowadziliśmy, dyrektorzy naszych szkół tak naprawdę wprowadzili pewne zasady bezpieczeństwa. Myślę, że najistotniejszą jest taka, że ruch do szkoły odbywa się jednym głównym wejściem, w taki sposób, żeby pracownicy szkoły wiedzieli, kto wchodzi, kto wychodzi ze szkoły. Oczywiście również osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkół. Są osoby, które są legitymowane i muszą mieć związek ze szkołą. Jeśli chodzi o odbiór dzieci, to również odbywa się w miejscu, w którym rodzice czekają na swoje pociechy i tam jakby bezpiecznie mogą czekać. Dzieci schodzą, jest tutaj nie ma żadnego problemu. Również w zeszłym tygodniu, za co dziękuję Komendzie Miejskiej Policji, udało nam się zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie również te wszelkie zasady, które zostały wprowadzone dnia wczorajszego, zostały omówione. Oczywiście też po tym spotkaniu poszedł komunikat przez stronę Libros, przez system Libros do rodziców, taką troską, apelem, żeby sprawdzały, czy co dzieci mają w plecakach, żeby też zachowały powagę, jeśli chodzi o nawet dyskusję na temat tej całej sytuacji, ponieważ żyjemy w świecie, jakim żyjemy i tak naprawdę przed tą całą sytuacją też były dzieci, osoby, które miały pewnego rodzaju fobii i też bały się do szkoły wyczęszczać. Tak? Natomiast mam nadzieję, że ta cała sytuacja nie spotęguje tego problemu.
1: Powiedział pan prezydent, że mieliście te spotkanie z dyrektorami szkół. I ja właśnie chciałabym o to dopytać. Zastanawiam się, jakie były refleksje, jaki był stosunek w ogóle do tej całej sytuacji dyrektorów, bo władze miasta i pan jako wiceprezydent, który sprawuje pieczę nad edukacją, to jedno, a oni jako dyrektorzy, którzy jakby kierują tymi szkołami, placówkami i mają pod opieką uczniów, no to jest druga kwestia.
2: Znaczy zgadza się, natomiast kwestia bezpieczeństwa jest to kwestia, którą już od jakiegoś czasu, dyskutujemy z dyrektorami. Tutaj mogę powiedzieć, że

0: wspomniał, uczymy się ewakuacji.
1: Zgadza się, natomiast to też nie jest tak, że w tym zakresie nic nie jest robione, ponieważ po tych szkoleniach, o których już wspomniałem, każda ze szkół w tej chwili jest na etapie opracowania procedury bezpieczeństwa, więc tutaj w tym zakresie o tym może się tak szeroko nie mówi, natomiast to była kwestia, która była już dyskutowana i z dyrektorami wspólnie poruszaliśmy, więc tutaj być może, mówię, to do opinii publicznej nie dociera w takim zakresie, w jakim powinno, natomiast w tym zakresie już działamy. Powiem tak, że też podjęliśmy działania wcześniej, jeśli chodzi o akcję przeciwko hejtowi wspólnie z Komendą Miejską Policji. Tutaj w tym tygodniu będzie kolejne spotkanie, na którym omówimy zasady współpracy Komendy Miejskiej Policji z naszymi szkołami, tak żeby były przeprowadzone zajęcia, które też pomogą nam w tym, żeby wyeliminować z naszych szkół hejt. I co też istotne, poleciłem dyrektorom szkół komunikowanie o każdym przypadku hejtu w naszych szkołach, żeby przeciwdziałać temu tym zdarzeniom.
0: A czy te wszystkie sytuacje nie pokazały, że jednak nauczyciele mają ograniczone prawa? Że te prawa powinny być rozszerzone, skoro dzisiaj nauczyciel nawet nie może sprawdzić tego plecaka?
1: Zgadza się, pani redaktor.
0: Zwracają na to uwagę?
1: Tak, powiem tak. W piątkowym spotkaniu z dyrektorami różne scenariusze omawialiśmy i też między innymi padła sugestia, czy pracownicy szkół nie mogliby sprawdzać plecaków. I tu niestety, ale problemy są przepisy ogólnokrajowe, tak? Oczywiście różne osoby mogą zareagować na tego typu działania, więc tutaj tutaj to rozwiązanie niestety nie mogło być wprowadzone. Natomiast na dzień dzisiejszy pracownicy szkół, nauczyciele nie posiadają takiego upoważnienia ustawowego, żeby móc zajrzeć do plecaków dzieci, więc tutaj niestety ubolewam nad tym, ale na dzień dzisiejszy jest jak jest, tak? Natomiast to też myślę, że ta cała sytuacja związana tutaj z tym zagrożeniem, myślę, że też spowoduje pewnego rodzaju refleksję wśród rządzących i też mam nadzieję, że zostaną przygotowane pewne rozwiązania, które pomogą nam, żeby w tych takich sytuacjach kryzysowych odpowiednio reagować.
0: A może faktycznie przydałyby się te jakieś bramki sprawdzające w szkołach przy wejściu, bo takie pomysły padały. Tylko zastanawiam się, jak bramki to pieniądze, a wiemy doskonale, jak wygląda też budżet oświaty. On leży, leży i leży.
1: No, budżet może nie leży tak do końca, natomiast każde rozwiązanie kosztuje, tak? Natomiast też trzeba mieć na uwadze to, że kłaniają się również zamówienia publiczne, więc to też, nawet gdybyśmy chcieli takie rozwiązanie wprowadzić, to też zależy od kosztu. To też są procedury i czas.
0: To też... Ale może faktycznie trzeba się przygotowywać do takich sytuacji. No jakby może trzeba dmuchać na zimne. Nawet jeśli to jest czas, tak jak pan prezydent powiedział.
1: Zgadza się, pani redaktor. Natomiast też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te wszelkie wydatki, które miasto ponosi, były odpowiednie, były też uzasadnione.
0: Natomiast... Ale to jest raczej uzasadnione.
1: Znaczy, ja nie mówię, że nie jest, tak? Tylko ja mam na myśli inną sytuację, że tak naprawdę w tej chwili widzimy, że wśród rządzących naszym krajem jest refleksja, więc być może w ramach procedur, które zostaną odgórnie przygotowane, być może będą takie rozwiązania,
0: które... Znajdą się środki rządowe, to chciałbym.
1: Środki też, ale mam na myśli bardziej, że pojawi się wytyczne, jakiego rodzaju urządzenia, ile, tak dokładnie, standaryzacja w tym zakresie. Więc tutaj na razie, na dzień dzisiejszy bym i tak poprzestał na tych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, co nie oznacza, że w przyszłości takich rozwiązań miasto nie będzie chciało wprowadzać, tak? Ale chwilkę mówię, musimy poczekać na to, żeby być może pojawiły się jakieś wytyczne ze strony rządu, ministerstw.
0: Jutro Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli, pracowników szkół, ale po tych wszystkich sytuacjach w mediach społecznościowych padały takie

0: komentarze, odechciało mi się być nauczycielem, albo nie będzie mi się chciało być nauczycielem.
1: Myślę, że bycie nauczycielem to też jest pewnego rodzaju misja. I myślę, że tak jak przy każdej pracy, trzeba mieć do tego powołanie, cierpliwość, ponieważ no, nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być czy nauczycielem, czy pracownikiem szkół. Natomiast ja ze swojej strony i w imieniu pana prezydenta chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły za trud, który wnoszą w wychowanie naszych dzieci, młodego pokolenia. Natomiast ta cała sytuacja pokazała nam, że praca w szkole to też nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kwestia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. No, kiedyś nam nie wydawało się, że szkoła jest tym miejscem, gdzie dziecko jest bezpieczne, gdzie nic mu nie grozi, natomiast ta sytuacja pokazała, że jest duża odpowiedzialność ze strony nauczycieli, żeby bezpieczeństwo zachować.
0: My wymagamy od nauczycieli bardzo wiele, ale chyba nie dając im odpowiednich narzędzi do tego. Chociażby jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie, no to każdy rodzic, zostawiając dziecko w szkole, ma pewnie taką pewność, że tam na pewno będzie bezpieczne.
1: Na pewno ma takie przekonanie.
0: Natomiast
1: wrócę do tego, że no niestety my jako samorząd nie mamy też do końca instrumentów ku temu, żeby
0: wyposażyć
1: nauczycieli i pracowników szkół w odpowiednie kompetencje.
0: Prawa
1: też.
0: Rozszerzenie tych praw.
1: Prawa i obowiązki. Natomiast czekamy tutaj, mam nadzieję, że biorąc pod uwagę tą całą sytuację, że reakcja ze strony rządu będzie dość szybka, tak żebyśmy mogli też jak najszybciej wprowadzić wytyczne, które będą odgórnie wprowadzone. Zobaczymy.
0: A jak długo, panie prezydencie, będą trwały te zasady wprowadzone w łomżeńskich szkołach? Od poniedziałku, od wczoraj. To jest takie chwilowe, tygodniowe?
1: Powiem tak, jeśli chodzi o... oczywiście będziemy tutaj monitorowali całą sytuację, natomiast jeśli chodzi o zobowiązanie dyrektorów do tego, żeby przekładać takie sprawozdanie, to już będzie rozwiązanie, które będzie trwale wprowadzone. Tutaj też widzimy, że być może ten hejt był podstawą też tych, przynajmniej niektórych ataków, jeśli chodzi o te, które miały miejsce na terenie naszego kraju, więc tutaj na pewno będziemy kładli duży nacisk na to, żeby przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Natomiast inne rozwiązania, które zostały wprowadzone, typu to jedno wejście, no to będziemy monitorowali tą sytuację na bieżąco i będziemy też na bieżąco jakby tutaj komunikowali rodzicom okres, na jaki będzie to rozwiązanie wprowadzone.
0: Te emocje już opadły trochę? Już nie ma tych telefonów, już nie ma tych zapytań rodziców, czy jeszcze się pojawiają?
1: Widzę, że już opadły, natomiast trzeba trzymać rękę na pulsie i tutaj rozmawiać, tłumaczyć, więc też cieszę się, że zainicjowaliśmy te spotkania z Komendą Miejską Policji. Omówimy w tym tygodniu charakter, terminy tych spotkań i myślę, że to jest dobra rzecz. Będziemy starali się w ten sposób też zapobiec tego typu sytuacjom. Docierają do nas różne sygnały, oczywiście, że nasze szkoły jednak nie są wolne od tego typu niechcianych sytuacji, więc na pewno będziemy starali się reagować i też w taki sposób, żeby w sposób stanowczy odpowiadać na te incydenty, tak żeby później całkowicie je być może wyeliminować. Tak? Mam taką nadzieję.
0: Egzekwowanie właśnie tych kar to może przynieść skutek, efekt?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ jeżeli młodzież, dzieci zobaczą, że pewnego rodzaju działania niechciane nie pozostają bezkarne, te osoby, które dokonują takich czynów, no to myślę, że pomyślą dwa razy nad tym, czy warto w ten sposób zachowywać się. Więc myślę, że naprawdę tutaj jest to działanie potrzebne i na pewno będziemy starali się kładli nacisk na to, żeby to w sposób bardziej istotny wyeliminować.
0: Przygotowując się do rozmowy, przeczytałam, że w Danii rząd chce rozszerzyć prawa nauczycieli i nauczyciel będzie oczywiście w określonej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, będzie mógł użyć siły i na przykład wyprowadzić ucznia z klasy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo dzisiaj tak naprawdę nauczyciel nie może zrobić nic, nie może nawet dotknąć. Znam przypadki, znam sytuacje, gdzie dziecko rzuca krzesełkami, ławkami, a nauczyciel nie może zrobić tak naprawdę nic, dosłownie nic.
1: To jest skomplikowany problem, powiem szczerze, tu są różne sytuacje, tak? Ponieważ mamy...
0: To oczywiście nie mamy tutaj na myśli tego, żeby szarpać dziecko.
1: Nie, absolutnie.
0: W momencie, kiedy jest niegrzeczny albo ma gorszy dzień, no absolutnie, ale tu są konkretne sytuacje. Mówimy całkiem poważnie, kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie.
1: Może zacznę tak. Jeśli chodzi o wzmocnienie roli nauczyciela i pozycji nauczyciela, myślę, że potrzeba tutaj stanowczych działań w tym zakresie, działań rządu. Tu jakby no niestety żaden samorząd nie jest władny ku temu, żeby takie rozwiązania wprowadzić. Natomiast ja bym mocno kibicował, żeby obecny rząd tym problemem się zajął i naprawdę wzmocnił rolę prezydenta, rolę nauczycieli. Natomiast też widzimy, że jeśli chodzi o samą powagę, sam sposób, w jaki rola nauczyciela jest w społeczeństwie widziana, no to też widzimy, że jednak ta rola nauczyciela przez te kilkanaście lat maleje. Więc tutaj
0: nie ma tego autorytetu.
1: Potrzeba właśnie odbudowy tego pozycji nauczyciela, pozycji. Bardzo często wracam do sytuacji, kiedy początku agresji Rosji na Ukrainę. Jak przyjechały dzieci z Ukrainy do naszych szkół, to było widać, że tam na Ukrainie trochę jest jednak inaczej, ten autorytet nauczyciela jest, istnieje i też tutaj widziałbym konieczność, żeby odbudować autorytet nauczyciela.
0: Czyli
1: i też,
0: co, słowo nauczyciela było święte?
1: Znaczy, też różne sytuacje się zdarzają, ale na pewno, żeby nauczyciel miał więcej do powiedzenia, też mógł więc w sposób bardziej stanowczy zareagować w sytuacjach kryzysowych. Bo dzisiaj zauważmy jedną rzecz, że bardzo często ludzie zastanawiają się, w jaki sposób mogą zareagować, żeby później nie mieć z tego tytułu problemów. Widzimy bardzo dużo sytuacji życiowych.
0: Nauczyciele po prostu odpuszczają i myślą sobie, jeśli ja mam mieć problemy, to co ja będę reagował? No tak to wygląda w praktyce. Może nie mówi się o tym głośno, ale może trzeba zacząć mówić głośno.
1: Zgadza się. Znaczy, tutaj myślę, że to jest temat bardziej złożony, bo nie tylko w szkołach, ale ogólnie w naszym życiu widzimy takie sytuacje, że bardzo często osoba, która zaatakuje, później ma większe prawa, aniżeli ta osoba, która się broniła. Więc tutaj jakby widzimy dużą potrzebę, żeby w tym zakresie coś zmienić. Czy zostanie zmienione? Mam nadzieję, że tak. Natomiast no niestety nie wszystko od nas zależy. No, moje odczuciu, to co zostało wprowadzone w naszych szkołach, myślę, że to jest optymalne rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję również, że jak najszybciej wrócimy do normalności. Natomiast widzimy, że żyjemy w świecie dynamicznym, w którym tak naprawdę tych zagrożeń jest coraz więcej. Zagrożenia chociażby związane z cyberbezpieczeństwem, więc naprawdę duże wyzwanie jest przed zarządzającymi, ale również przed nami, jeśli chodzi o stworzenie takich warunków, żeby te wszystkie zagrożenia niwelować i żeby ogólnie nasze społeczeństwo nie bało się, bo te sytuacje miały miejsce w szkołach, tak, ale jaką mamy pewność, czy na ulicy, czy gdzieś w innym miejscu nie znajdziemy takiej osoby.
0: Jutrzejszy Dzień Edukacji Narodowej to chyba będzie naprawdę moment refleksji. Kończąc już powoli, pamięta pan swojego ulubionego nauczyciela?
1: Oczywiście, znaczy ja generalnie...
0: Wszystkich nauczycieli lubiłem.
1: Oczywiście, tak, oczywiście niektórych z większą sympatią, natomiast naprawdę...
0: A jaki był ten ulubiony?
1: Ten ulubiony? Znaczy było kilku, tak, więc...
0: Był wymagający?
1: Ja myślę, że dobry nauczyciel powinien wymagać. Ale też powinien mieć dobry kontakt z uczniem, bo to też jest istotne, żeby uczeń nie bał się nauczyciela, żeby oczywiście miał autorytet, natomiast też, żeby nie bał się właśnie do takiego nauczyciela przyjść z problemem, gdy go coś trapi. Myślę, że tacy nauczyciele są. Na mojej drodze też tacy byli, więc za to wszystkim serdecznie dziękuję. Natomiast tutaj mówię, no, na różnym etapie, tak, czy w szkole podstawowej, w przedszkolu, czy w szkole średniej, różnych nauczycieli spotykamy i istotne jest to, żeby spotykać tych nauczycieli, którzy są pasjonatami, którzy też mają odpowiednie podejście do dzieci i młodzieży, a takich nauczycieli nie brakuje, więc z tego osobiście się bardzo cieszę.
0: I oby takich nauczycieli wymagających, ale też empatycznych, wzbudzających zaufanie było jak najwięcej. Bardzo dziękuję. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski był naszym dzisiejszym gościem dnia.
1: Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
2: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Ostrołęccy policjanci patrolują szkoły w mieście i powiecie, ale spotykają się także w poszczególnych placówkach z uczniami, aby informować młodych ludzi o zasadach bezpieczeństwa. To efekt ubiegłotygodniowych zdarzeń w szkołach. O przebiegu i celu spotkań mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Ponad 50 spotkań z dziećmi i młodzieżą przeprowadzili już policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Podczas rozmów policjanci omawiają możliwe sytuacje zagrożenia i szkolą, jak właściwie na nie reagować. Kolejne spotkania są już zaplanowane. Docelowo zostaną przeszkoleni z tego zakresu wszyscy uczniowie z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
1: O szczegółach spotkań piszemy na radionadzieja.pl. To ogromne ułatwienie dla przyszłych mam. Szpital Ogólny w Kolnie od kilku tygodni zapewnia pacjentkom możliwość korzystania z aparatu, który umożliwia zdalne badanie KTG, dzięki któremu specjaliści mogą na bieżąco monitorować stan zdrowia dziecka. Dyrektor kolnejskiego szpitala Aneta Długozima mówi, jak w praktyce działa zdalne badanie KTG.
3: Jest to takie KTG domowe, gdzie pacjentka dostaje na własny użytek w tych ostatnich tygodniach ciąży niewielki aparat KTG, który sama podłącza, natomiast wynik tego badania wędruje o każdej porze dnia i nocy do doświadczonej położnej, która ocenia taki zapis. Jeśli widzi cokolwiek niepokojącego, to pacjentka otrzymuje natychmiast taką informację, żeby zgłosić się do najbliższego szpitala czy poradni, żeby w porę można było zareagować.
1: Takie urządzenie ułatwia życie naszym pacjentkom, dodaje Aneta Długozima.
3: Niejednokrotnie te pacjentki jadą do nas kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów, więc sytuacji, kiedy to KTG powinno być wykonywane dość często, jest to rozwiązanie niemalże idealne dla pacjentek. Zresztą wiem od nich też, że bardzo sobie chwalą takich urządzeń. Już w pierwszych tygodniach kilka pacjentki otrzymały i w tej chwili też kilka takich urządzeń na bieżąco jest po prostu wykorzystywanych przez nasze pacjentki.
1: Szpital Ogólny w Kolnie jest drugą po Szpitalu Klinicznym w Białymstoku placówką w województwie podlaskim, która oferuje pacjentkom możliwość skorzystania ze zdalnego badania KTG. Przy stadionie miejskim w Łomży stanie nowy budynek, który będzie służyć do przechowywania sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji i utrzymania miejskich obiektów sportowych. Prace budowlane już trwają, a inwestycje realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Nowy garaż pomieści nie tylko maszyny rolnicze wykorzystywane do pielęgnacji boisk, ale także pozostały sprzęt i pojazdy Mosiru, mówi dyrektor Bernadeta Krynicka.
4: Trwa też budowa garażu, taki wymiar 20-40 na 10,5, więc też będziemy, w tym roku go skończymy i chcemy tam chować cały sprzęt auta, bo nie było gdzie tego chować i jak wiadomo, mienie niszczeje od warunków atmosferycznych i jak były mrozy, zimo, to nie można było odpalić żadnego auta.
1: Budynek będzie miał ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni. Masz talent artystyczny i pomysł na własny projekt? Możesz otrzymać wsparcie na jego realizację. Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny zaprasza studentów uczelni artystycznych do ubiegania się o stypendia. To szansa dla młodych twórców, którzy rozwijają swoje pasje, między innymi w dziedzinie muzyki, filmu, fotografii, malarstwa czy teatru. Do udziału w programie zachęca Agnieszka Kuźmińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
5: Samorząd Województwa ma taki projekt stypendia artystyczne. Jest on skierowany dla studentów szkół artystycznych, studentów drugiego i trzeciego roku studiów artystycznych, studentów, którzy mieszkają na terenie województwa mazowieckiego. Na czym polegają te stypendia? Ubiegający się składają wniosek z propozycją jakiegoś swojego projektu artystycznego. To może być dowolna dziedzina, teatr, sztuki wizualne, taniec, malarstwo.
1: Nabór wniosków trwa do 30 października. Szczegóły są dostępne na stronie mazowia.pl. 30 lat działalności, kolejne pokolenia studentów i nowy rok akademicki. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży przygotowuje się do inauguracji, która w tym roku połączona będzie z obchodami jubileuszu uczelni. Uroczystość odbędzie się 17 października. Do wspólnego świętowania zaprasza dr Ireneusz Żuchowski, rektor MANS w Łomży.
6: Obchodzimy 30 urodziny. To już 31 inauguracja, no ale 30 urodziny kończymy, więc to jest dla nas bardzo ważne wydarzenie. wydarzenie. Chcemy tą oprawę tego wydarzenia tak szczególnie uroczyście przygotowujemy, żeby zaznaczyć to 30-lecie, bo to jednak szmat czasu już. To jest przecież najstarsza nasza uczelnia, to jest najstarsza uczelnia świecka w Łomży. To od nas się zaczęło szkolnictwo niepubliczne w Łomży.
1: Z tej okazji zaplanowano również uroczysty bal.
6: Jeżeli mówimy o 30-leciu, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby także nie zaprosić na bal. To jest taki moment do świętowania. Ten bal ma być taką uroczystością, która pozwoli tym naszym gościom także z nami pocieszyć się. No, ma on wymiar charytatywny, ponieważ chcemy także, żeby i poprosiliśmy tutaj uczestników o takie drobne cegiełki na rzecz Fundacji Uniwersytet Złotego Wieku, gdzie wspieramy to Fundacja wspiera seniorów z Łomży i nie tylko z Łomży.
1: Inauguracja roku akademickiego rozpocznie się o godzinie 10:00.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Po reklamie.

0: Whitney Houston, Callum Scott, to jest Radio Nadzieja we wtorkowy wieczór. Hubert Chojnowski, witam serdecznie, ponownie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za dwie minuty niecałe będzie 18, wtedy przeniesiemy się do parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Mamy październik i właśnie w tamtejszej parafii w Kolnie kończy się nabożeństwo październikowe i jak tylko nabożeństwo się zakończy, rozpocznie się Eucharystia, którą transmitować będziemy na antenie Radia Nadzieja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Kadosz. 8 minut po 18 oczekujemy na zakończenie nabożeństwa październikowego w parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie i tuż po nabożeństwie rozpocznie się Eucharystia i tę przeświętą transmitować będziemy na antenie Radia Nadzieja.

0: chwalebna świętanno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Rad, że mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować. Żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę. I oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, córki Twojej, i przez zasługi Twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno Służebnica Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego. Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego. Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi. Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej. Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca. Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast. Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon. Święta Anno, wzorze wszystkich matek. Święta Anno, cicha i pokorna. Święta Anno, Matko Sprawiedliwa. Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga. Święta Anno, wzorze cichego życia domowego. Święta Anno, Aniele cierpliwości i wyrozumiałości. Święta Anno, Mistrzyni modlitwy i ofiary. Święta Anno, Nauczycielko prawdy i miłości. Święta Anno, Nadziejo chorych i nieszczęśliwych. Święta Anno, Obrono sierot i wdów. Święta Anno, Pociechu ubogich i opuszczonych. Święta Anno, Ucieczko błądzących. Święta Anno, Opiekunko żniwnych pól. Święta Anno, Przemożna orędowniczko uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała. Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała. Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała. Abyś podróżujących od wypadków zachowała. Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała. Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Anno.
1: Abyśmy się stali godnymi opieki z Chrystusowej.
0: Módl módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Obchodzimy w dniu dzisiejszym wspomnienie liturgiczne jednego z cichych, ukrytych i pokornych, ale wybitnych polskich duchownych, jakim był błogosławiony Honorat Koźmiński. W przypadku biografii świętych zawsze odnosimy wrażenie, że znamy ich zbyt mało i jeszcze mniej korzystamy z ich dorobku w życiu współczesnego Kościoła. Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, działał dyskretnie, szczególnie przez konfesjonał. Zakładał również ukryte zgromadzenia bezhabitowe, a przez ich działalność apostolską podnosił ducha katolickiego polskiego pod zaborami. Sprawujmy z wiarą i skruchą najświętszą ofiarę Chrystusa, aby rosła w nas dusza wolna i szlachetna. Na patenie ofiarnej składam intencje, z którymi przychodzimy również w ten fatimski dzisiaj dzień. I tak w intencji wspólnoty Radia Maria, w intencji szczegółowej proszę o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Danieli i Andrzeja Filipkowskich w 30. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

Mi Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata prezbitera duchem troskliwej miłości, aby mógł wiele dusz pojednać z Tobą. Spraw przez niego wstawiennictwo, abyśmy dostąpili łaski Twojego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha, dzięki wierze, wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo Pańskie. Pięknie korespondują słowa dzisiejszych czytań liturgicznych z osobą błogosławionego honorata Koźmińskiego. To on jest przewodnikiem tego dzisiejszego dnia i pokazuje, w jaki sposób może być realizowana świętość, która tak naprawdę wypływa z pewnej zwykłości. Był on, jak słyszeliśmy we wstępie do mszy świętej, zakonnikiem i działalność, czas jego życia przypada na moment, kiedy Polska znajduje się pod zaborami. Wiedząc o tym, że trzeba dbać o ducha narodowego, który jest silnie związany z ołtarzem, postanawia swoją działalność prowadzić przez konfesjonał. Zaborcy niszczą wszelkiego rodzaju przejawy innej działalności. Tu ma pełne pole do popisu i właśnie poprzez konfesjonał zakłada kilkanaście zgromadzeń zakonnych. Zresztą jedno z tych zgromadzeń zakonnych jeszcze kilkanaście lat temu tutaj w naszej parafii posługiwało. Te siostry zakonne, czy też bracia zakonni podejmują posługę, która wydaje się być bardzo zwyczajna. Chodzą razem z osobami świeckimi do codziennej pracy. Ubierają się w zasadzie tak jak wszyscy na zewnątrz i można byłoby powiedzieć, że niczym zewnętrznym bezpośrednio się nie wyróżniają, a jednak kto ma wprawne oko, zwłaszcza to oko takie duchowe, to od razu wyłapywał, że to jest ktoś inny, bo poprzez swoją postawę modlitewną, poprzez swoją postawę też uczciwości, rzetelności w pracy, pokazywali, że życie z Bogiem jest ich programem na co dzień. I to jest też pytanie do nas, do tych, którzy uczestniczymy w życiu Kościoła, do tych, którzy identyfikujemy się z ołtarzem: na ile po naszym zachowaniu można rozpoznać rzeczywistość wiary? Dzisiejsza Ewangelia demaskuje takie faryzejskie postawy, postawy pełne dwulicowości. Bo co się dzieje w tej Ewangelii? Faryzeusz zaprasza Jezusa na obiad. Proszę zobaczyć, faryzeusz zaprasza Jezusa na obiad. Chce go poczęstować, ale jednocześnie intencję ma złą. Bo nie zaprasza Jezusa po to, żeby z Jezusem po prostu pobyć i docenić tę obecność, ale po to, żeby za moment Jezusowi zeskanować wszystkie jakieś uchybienia czy błędy, które zdaniem faryzeusza są istotne. I tak się dzieje. Faryzeusz zaprasza Jezusa do swojego domu, a potem, można powiedzieć takim kolokwialnym słowem, jazda, i wytyka, że nie umyłeś rąk przed jedzeniem. Ten zwyczaj, nawiasem mówiąc, mycia dłoni przed jedzeniem nie był związany do końca z dbaniem o higienę, o czystość tych dłoni.
Te dłonie musiały być myte w pewnym rytuale i wtedy uważano je po prostu za czyste. Jezus, widząc zachowanie faryzeusza, mówi od razu: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. No to jest postawa, przed którą trzeba się bronić. Bo niestety, tak jak każdy z nas ma szansę na to, aby być człowiekiem, który kocha bliźnich i Pana Boga, tak każdy też ma w życiu szansę na to, żeby być dwulicowym. Jezus przestrzega nas przed taką postawą. Zachęca, abyśmy najpierw zadbali o wnętrze. Bo można przyjąć taką postawę rzeczywiście bardzo dokładną na zewnątrz, zwłaszcza wtedy, kiedy inni widzą piękną, ze złożonymi dłońmi, zawsze nieskazitelną, a w domu można być oprawcą. W domu można nie przepuścić najmniejszego uchybienia, które chociażby wykona druga strona małżeństwa. I takie sytuacje znamy. Potem w mediach słyszymy, że to był spokojny dom, taki piękny dom, wszystko na zewnątrz wyglądało idealnie. No, na zewnątrz czasem tak to wygląda, a wewnątrz człowiek czasami jest zupełnie inny. Niech ta dzisiejsza lektura Bożego Słowa, ale też postawa błogosławionego Honorata Koźmińskiego będą dla nas takim znakiem, że warto w życiu iść Bożą drogą, nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim sercem. Uciekając się dzisiaj do duchowego wstawiennictwa błogosławionego Honorata, przedstawmy Panu Jezusowi ufne prośby. Jezu cichy i pokornego serca, umocnij swój Kościół do mężnego praktykowania Ducha Ewangelii i głoszenia wolności wobec ideologii tego świata. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Danieli i Andrzeja Filipkowskich w 30. rocznicę zawarcia przez nich sakramentalnego związku małżeńskiego, aby Pan Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, poślij wielu kapłanów do miłosiernej pracy w konfesjonałach oraz do posługi kierownictwa duchowego poszukującym. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, dotknij swoim miłosierdziem grzeszników i przywróć im pragnienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, przebacz błędy i grzechy naszym bliskim zmarłym i obdaruj ich zbawieniem. Ciebie prosimy. Jezu cichy i pokornego serca, naucz nas wszystkich tutaj zgromadzonych prowadzić ciche i głębokie życie wiary. Ciebie prosimy. Panie Jezu, uwielbiamy Twoją cierpliwość nad światem i ufamy, że nie opuścisz nas słabych i potrzebujących Twojej pomocy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech ma przyjmie ofiarę stąd na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i
0: Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa.

prawdogodne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu honoratowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną Świętą, świętym Honoratem, świętym Janem Pawłem II, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: trwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który łączy.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się, Wszechmogący Boże, Ty nas posiłeś na świętej uczcie. Spraw, abyśmy naśladując błogosławionego Honorata nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Jubilatom z serca gratulujemy jubileuszu i życzymy, aby Wasza miłość wzrastała i była nieustannie cementowana spotkaniem przy ołtarzu Pańskim. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Po Bożym błogosławieństwie przejdziemy w procesji, jeśli ktoś ma lampion, to z lampionami wokół świątyni, ze śpiewem na ustach, a po zakończonej procesji adoracja Najświętszego Sakramentu moderowana przez wspólnotę Glorios. Kto ma takie pragnienie, zapraszamy do wspólnego adorowania Pana Jezusa. Pan z wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas walce, a wszelkich niegodziwości zasadzką złego ducha.
2: Bądź naszą
0: obrogą. Oby go Bóg ogromić raczy, pokornie mi poprosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas gubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąc do góry.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. Zespół Fioretti już teraz. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: Sting zaprezentował się na antenie Radia Nadzieja. 3 minuty po godzinie 19. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Kolnie, w tamtejszej parafii świętej Anny. Jutro planujemy transmisję Eucharystii. Jako że jutro jest środa, to wieczorem planujemy przenieść się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Póki co 13 dzień października i dokładnie 109 lat temu, 13 października 1917 roku, miało miejsce szóste ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie. Jest nierozerwalnie związane z wydarzeniem nazywanym jako Cud Słońca. To wtedy Matka Boża przedstawiła się jako Pani Różańcowa, wzywając do nawrócenia i codziennej modlitwy z różańcem, mówił ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.
1: Wracamy bowiem myślą do przesłania z nieba, które wybrzmiało w Fatimie. Oddajemy cześć Matce Najświętszej, która przyszła, aby wezwać ludzi do modlitwy i pokuty, do nawrócenia i powrotu do Boga. Przyszła, aby przypomnieć nam o rzeczach ostatecznych, o czekającej nas śmierci, sądzie Bożym, o niebie albo piekle. Kiedy w 2017 roku, stulecie objawień, do Fatimy przybył papież Franciszek, powiedział wtedy niezwykle ważną rzecz. Przypomniał, że Matkę Niebieską widzieli tylko mali wizjonerzy. Pozostali, mimo że kierowali swoje spojrzenie w stronę, w którą patrzyła trójka pastuszków, nie widzieli pięknej Pani. Papież wyjaśnił, dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy ją widzieli. Na to będziemy mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do nieba. Ona jednak, przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi często proponowane i narzucane życie bez Boga, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym świetle. Matka Boża ogarnia także nas płaszczem światła, niezależnie od czasu i miejsca, jeśli tylko uciekamy się pod jej opiekę i prosimy ją, okaż nam Jezusa.
0: 13 października 1917 roku w Fatimie zgromadziło się około 70 tysięcy ludzi. Obok trojga dzieci Łucji, Franciszka i Hiacynty, wszyscy zgromadzeni obserwowali na niebie niezwykłe zjawisko. Chmury rozstąpiły się, a słońce zaczęło wirować, zmieniać kolory i sprawiać wrażenie, jakby spadało ku ziemi. Trwało to około 10 minut. Wśród obserwatorów było wielu dziennikarzy i niedowiarków, którzy po ostatnim objawieniu doznali nawrócenia. Więc powtórzmy ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie, dokładnie 109 lat temu miało miejsce, 13 października 1917 roku, no i było nierozerwalnie związane z wydarzeniem nazywanym Cudem Słońca. 6 minut po godzinie 19, już coraz bliżej początek naszej biblijnej medytacji, naszej medytacji nad Słowem Bożym, nad słowami dzisiejszej Ewangelii. Naszą modlitwę poprowadzą, jak zwykle, członkowie ruchu Glorioza Trinita.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Traugutta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Szczęść Boże, drodzy nasi radiosłuchacze. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w waszych domach. No i dobry wieczór tym wszystkim, którzy zasiadają teraz do radia, aby wspólnie z nami przeżyć przepiękny czas modlitwy, przybliżenia się do Pana Boga, wsłuchania się w głos Jego słowa. Ze mną w studio jest
1: Tomasz
0: i Magdalena. Rozpoczynamy jak zwykle naszą audycję Lectio Divina, gdzie będziemy rozważać fragment dnia dzisiejszego, a jest nim Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11, czystość wewnętrzna. Dzisiaj usłyszymy historię o faryzeuszu, który zaprosił Jezusa na obiad, i tam już znamy ten fragment, kiedy Jezus mówi o obmywaniu rąk, czy też ważniejsze, obmywanie własnego serca. Rozpoczynamy również dzisiaj od modlitwy. Poprośmy Ducha Świętego, aby to On poprowadził nas w tym dzisiejszym spotkaniu. Przyjdź, Duchu Święty.

0: Przyjdź Duchu Święty, oddajemy Tobie cały dzisiejszy dzień, wszystkie nasze wysiłki, wszystkie nasze trudy, radości i smutki. Chcemy to dzisiaj przed Tobą, Duchu Święty, ofiarować i prosić Ciebie, abyś w zamian wypełnił nasze serce pokojem, Twoją miłością, poczuciem, że jesteś z nami, pośród nas, poczuciem, że z Tobą nic nam nie grozi. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszamy Ciebie, bądź przewodnikiem w czasie tego naszego spotkania ze Słowem Bożym. Poprowadź nas właśnie do tego źródła, którym jest to Słowo. Daj nam też usłyszeć to wszystko, co jest ważne w tej Ewangelii dzisiejszej. Otwórz nas na to działanie. Daj nam też radość ze spotkania się z tym Słowem, z owocami tego Słowa. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, chcemy stanąć przed Tobą w takiej radości, ponieważ każde słowo, które dzisiaj tu wypowiada, słowo, jest dla mnie. I tylko ode mnie zależy, na ile otworzę się na to słowo. Więc już dzisiaj chcę uwielbiać i dziękować Ci za hojność, za bogactwo tego słowa, za ten szczególny dar, który niesie ono dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas. Obym go nie przegapił i nie zdeptał, bo to jest słowo, które dzisiaj daje mi sam Bóg. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty, też z natchnieniami, abyśmy właśnie podzielili się tym słowem, aby to słowo we mnie wzbudziło właśnie to świadectwo mojej wiary, mojego życia, abym dostrzegł to wszystko, co jest we mnie kruche, słabe, gdzie może właśnie nie rozumiem jeszcze, aby to słowo dało mi właśnie tą wizję, powiększyło może te moje, uwypukliło może te moje właśnie jeszcze pytania, ale też abym z radością dostrzegł to wszystko, co jest, w czym jestem, w czym Pan Bóg mi błogosławi i jestem mu wierny w tych trudach, w tym może, co mnie spotyka takiego ciężkiego, a Pan Bóg mnie prowadzi. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Bądź też Bogiem hojnym. Pozwól, aby to słowo owocowało dzisiaj w każdym z nas, aby trafiło na żyzną glebę naszego serca. Przyjdź właśnie ze swoją hojnością, ze swoimi darami, aby był to czas wielkich owoców, wielkich darów. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz

Chwała Tobie, Panie. Dzisiaj to słowo jest według mnie niesamowitym przekazem prawd bardzo aktualnych, bardzo takich rzeczywistych, w takich, pośród których funkcjonujemy dziś, tu i teraz. Oczywiście jest ten motyw tej opowieści biblijnej, który jak najbardziej jest przekazem tego pierwszego, powiedziałabym, pierwszego przekazu, natomiast jest oczywiście ta treść, którą się czyta pomiędzy wersami. Co dzisiaj Pan Bóg mówi? Dla mnie zatrzymuje mnie bardzo mocno na tym, co człowiek chce pokazać światu. Jak żyje, jak funkcjonuje na zewnątrz, jak zabiega o ten właśnie właściwy przekaz i tę informację, którą przekazuje drugiemu człowiekowi, a więc jakiś taki pozór, formę, to co jest zewnętrzne. A Pan Bóg właśnie w tej Ewangelii, w tym słowie chce dotknąć czegoś zupełnie innego. Chce dotknąć tego, co każdy z nas nosi w ukryciu. A więc dotknąć serca, dotknąć pragnień, może ran, jakiejś prawdy o nim samym. Dzisiaj Pan Bóg mi mówi bardzo wyraźnie i bardzo mocno, że w każdym z nas jest taka pewna pokusa i to niezależnie od tego, czy jesteśmy ludźmi żyjącymi blisko Pana Boga, religijnymi, czy może daleko od Boga, ale w każdym z nas jest taka pokusa tego, że ważniejsze jest może to, co jest na zewnątrz i ta ucieczka właśnie w ten pozór, w taką po prostu tą zewnętrzność, aniżeli to, co jest w nas. Że ta zewnętrzność może nawet być jakimś dla nas, nie wiem, jakąś przykrywką, jakimś próbą ukrycia tego, to co jest gdzieś w nas wewnątrz, może słabe, może niedojrzałe albo po prostu zepsute. I tak jak powiedziałam, bardzo często też dotyczy to również ludzi wiary. To nie jest tak, że my, którzy na co dzień żyjemy modlitwą Panem Bogiem, jesteśmy od tego wolni. Właśnie nawet powiedziałabym, że taka religijność często właśnie może prowadzić nas do jakiegoś takiego schematu. Prowadzi może nas do jakiegoś przyzwyczajenia, do jakiejś rutyny i to też kładzie taki mocniejszy akcent na to, co zewnętrzne, tak? Jak chcemy się pięknie pokazać innym, jak jesteśmy religijni, modlący, rozmodleni, opanowani i tak dalej. Ale bardzo często też może to być próba właśnie ukrycia tego, co w nas niepoukładane, czyli tego, co jest prawdziwym problemem człowieka, bo tak naprawdę problem nigdy nie przychodzi do nas z zewnątrz, tylko problem, który człowiek doświadcza, jest problemem, który jest taką przyczyną wewnętrzną, czyli po prostu wynika z nieuporządkowanego wnętrza człowieka. Tutaj pięknie mi się składa przypowieść o domu zbudowanym na skalę, w który uderzają różne kataklizmy, żywioły i ten, który zbudowany jest na skalę, jest w stanie przetrwać te nawałnice zła, niszczycielskie ataki. Natomiast ten, który jest zbudowany na piasku, ten dom, pod wpływem tych samych ataków po prostu nie jest w stanie przetrwać. I dla mnie tą skałą i tym piaskiem to jest właśnie ta konkretna, wewnętrzna nasza budowla, czyli to, co ja noszę w swoim sercu. Ten grunt. I właśnie to, na co dzisiaj Pan Bóg zwraca uwagę, to mówi nam, że te nasze wewnętrzne życie, nasze poukładane serce, nasza walka, nasza praca nad tym wnętrzem jest jak ta skała, jest czymś niesamowicie ważnym, co jest w stanie przeprowadzić nas przez najtrudniejsze momenty. Nie wystarczy wyglądać tylko na człowieka Bożego, ale trzeba po prostu pozwolić Bogu, aby uczynił w nas swoje serce, Boże serce, czyli pozwolić Bogu, aby ta autentyczność naszej wiary dość przenikała nas całkowicie. Tak jak powiedziałam, można pięknie mówić, modlić się, poprawnie zachowywać się, dbać o taką opinię pobożnego człowieka, natomiast jeśli to nie idzie w parze jednocześnie z

0: właśnie z czystym sercem. To jest po prostu tylko taką formą pozoru, którą dzisiaj Pan Bóg konkretnie nazywa w tej Ewangelii. Chwała Panu.
1: Tak, ja też, też ta Ewangelia jest taka dość łatwa do zrozumienia, taka prosta, można powiedzieć, bo te słowa konkretnie odnoszą się do mojego życia, myślę, że też możemy tam odnaleźć siebie. I to zaproszenie przez faryzeusza Jezusa na tą kolację do siebie, do domu, zaczyna się tak dość można powiedzieć normalnie. Ale potem to, że faryzeusz wytyka swemu gościowi, że nie obmył najpierw rąk, to jest już taka sytuacja, można powiedzieć, którą też w naszych domach nieczęsto się spotyka, żebyśmy zaprosili kogoś i pouczali kogoś, że nie wiem, nie zdjął butów, czy do naszych domów, czy źle się przy stole zachowuje, czy jakiś taki, to jest takie niekulturalne. Ale wiemy, że faryzeusze właśnie czyhali, żeby tylko znaleźć w Jezusie te błędy, łamanie prawa, tego prawa, które dla nich było najważniejsze. A to prawo to przede wszystkim takie rytuały, takie bardzo stare prawo, które mówiło, na wszystko miały przepisy.
2: Można powiedzieć, że faryzeusze poszli w te prawo, zapominając o miłości, o miłosierdziu, o przebaczeniu, o drugim człowieku, o pomocy, o otwarciu na drugiego człowieka. No i Jezus poucza w tej Ewangelii właśnie, mówi o tym wszystkim, żeby spojrzeć nie tylko na tę zewnętrzność człowieka, czyli to, jak wyglądam, jak się pokazuję, jak się modlę, jak jestem na spotkaniach, na zgromadzeniach, czy w moim życiu, w kościele, we wspólnocie, w pracy. To, co zewnętrznie. Mogę być idealnym człowiekiem z zewnątrz, ale co mam w środku? Jakie są moje intencje tego, że czy to są czyste intencje, czy ja mam wewnątrz pokój, który chcę miłość, miłosierdzie, którym chcę też dzielić się z drugim człowiekiem, czy mam też potrzebę dzielenia się, pomocy, może nawet widząc, że ktoś mnie próbuje oszukać, naciągnąć na pieniądze, na jakąś pomoc, ale czy mam prawo do tego, żeby go oceniać, czy po prostu robię to z miłości do drugiego człowieka, nie oceniając go, nie patrząc tylko na tą chwilę, w której go teraz spotykam, tylko i widzę, w jakiej sytuacji jest, powiedzmy, niezaradności, czy może właśnie jakichś takich ich intencji, tylko jaką ja mam intencję w środku, w moim sercu, czy pomóc człowiekowi, czy go zignorować, czy go właśnie jeszcze mu coś złego powiedzieć. I to jest ten przekaz Jezusa do nas dzisiaj, do mnie. Czy umiem się otworzyć na drugiego człowieka, czy umiem dostrzec w drugim człowieku Jezusa, dostrzec też słabość tego człowieka, czy mój gest, moja pomoc, moje zatrzymanie się, moja rozmowa może dużo zmienić, ale to wszystko zależy ode mnie. Co mam w sercu, jakie są moje intencje? Te słowa to mi mówią.
0: Ja jeszcze Panu. Chciałam dodać tutaj, kończy się ta Ewangelia od pięknego zdania. Kończy się pięknym zdaniem. Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Jezus, tak jak taki właściwy pedagog, nie pozostawia nas tutaj dzisiaj bez wskazania, takiej wskazówki konkretnej, jak uporządkować tą wewnętrzną stronę kielicha, czyli jak zrobić porządek z tym wnętrzem, tak, w tą wewnętrzną częścią naszego naczynia, czyli konkretnie naszym sumieniem, naszym sercem, tego wszystkiego, co przeżywamy wewnątrz. No jałmużna, bardzo mocno wskazuje na jałmużnę. I można było powiedzieć, że jałmużna to taki gest zewnętrzny, ale który ratuje i leczy właśnie to życie nasze wewnętrzne. Po pierwsze, no jest to jakaś próba zadośćuczynienia za to, co w nas nie funkcjonuje, ale też to jest taki bardzo mocny sygnał dla nas, że nie jesteś człowiekiem samowystarczalnym i że potrzebujesz jeszcze właśnie Boga do pomocy sobie w tym swoim poukładaniu życia wewnętrznego. Na pozór jałmużna nas osłabia, czegoś pozbawia, można by było powiedzieć zubaża, ale jednocześnie sprawia, że wzrasta mój duch. Nawet no, wzrasta moja kondycja wewnętrzna, po prostu moje patrzenie na mnie samego. Leczy moje sumienie. Tam, gdzie właśnie walczę ze słabościami swoimi wewnętrznymi, które nie umiem tak wewnętrznie przepracować, jak gniew, nie wiem, brak przebaczenia, poczucie winy, wyrzuty sumienia i tak dalej, to jałmużna, czyli ten zewnętrzny gest, okazuje się, że przychodzi nam niesamowicie właśnie z pomocą. I może to jest właśnie ta dzisiejsza odpowiedź dla tego faryzeusza z Ewangelii, ale dla każdego z nas, który się dzisiaj odnajduje w tej Ewangelii i czyta siebie jako właśnie to naczynie na zewnątrz piękne, błyszczące, piękne, natomiast wewnątrz brudne. Więc dzisiaj to słowo, tak myślę, bardzo prosto mówi o człowieku, dzisiaj o takim człowieku współczesnym, bym powiedziała. Kochani, mamy teraz moment naszego dzielenia się. Gdybyście zechcieli do nas zadzwonić, bylibyśmy wam bardzo wdzięczni, gdybyście się chcieli podzielić swoim świadectwem. Numery telefonów do studia 512 123 502 i drugi numer 512 123 i 503. Zachęcamy was, będziemy czekać na wasze głosy, a poprosimy w międzyczasie o krótki przerywnik muzyczny.

0: przerwie. Czekamy nadal na telefony. Jeżeli uda się Wam dodzwonić, będzie wspaniale. My kontynuujemy jeszcze chwilę naszą Ewangelię. Tomasz, nie mówiłeś coś ciekawego podczas przerwy.
1: Tak, tak, tutaj zdążając do studia, słyszałem mszę świętą z Kolna właśnie transmitowaną i tam ksiądz właśnie też mówił słowo, katechezę właśnie na temat tej Ewangelii i takie zdanie, które usłyszałem, że bardzo często mówimy o naszych sąsiadach, czy gdzieś wśród znajomych, gdzieś w mieście naszym, że tak z zewnątrz ta rodzina wyglądała tak bardzo dobrze i tak nie było nic widać, a potem jakaś taka sytuacja traumatyczna, która ma miejsce. I myślę, że właśnie te słowa z tej Ewangelii dla nas, dla mnie są też takim przykładem, żeby dzielić się miłością, czyli mówić o Jezusie, o miłości, o tym, co mnie spotyka, co mnie spotkało, ale bardziej mówić, to bardziej pokazywać, czyli żyć świadectwem tego słowa i czynem, bo same mówienie też nie jest do końca, czyli to ostatnie zdanie z Ewangelii, żeby właśnie jałmużna, czyli dać drugiemu człowiekowi, podzielić się tym, co mam. Widzę, że mamy połączenie, także tak. Słuchamy.
0: Halo, halo.
2: Szczęść Boże, Ania z tej strony.
0: Szczęść Boże, Aniu, witamy.
2: Tak, słucham Was i też nasuwają mi się podobne myśli. Po pierwsze, też tak mi się wydaje, że ta Ewangelia jest taka prosta, oczywista. Jezus oskarża tutaj o przywiązywanie się do tego, co widać na zewnątrz, a nie co w sercu. Ale tutaj zastanowiły mnie słowa, gdy to mówi. Nie w każdy chyba jest na początku to ujęte. I tak zajrzałam, co jest wcześniej nieco. I okazuje się, że tam jest perykopa o świetle człowieka, który postępuje tak, jak należy, zgodnie z Bożym prawem. Nie ludzkim, a właśnie Bożym. No i tak pomyślałam, skąd znać to Boże prawo? Co jest jego źródłem? No to oczywiście tutaj nasuwa się od razu, że to Pismo Święte, ale też i czyste serce, które no, teoretycznie powinno być w każdym człowieku. Faryzeusze poznawali to Słowo Boże, mieli też tam, było będzie chyba później powiedziane, klucze poznania, czyli oni mieli dostęp do tego Słowa Bożego, ale nie potrafili z tego zrobić żadnego użytku, nie stosowali tego w ogóle jakby w życiu. Aby skorzystać z tej mądrości Słowa Bożego, to wydaje mi się, że trzeba dużo więcej niż sama wiedza, niż umiejętność poznawania. Chodzi tutaj chyba jeszcze bardziej o pokory i takie czyste serce. I czystość była rytualna, to był taki element tradycji stworzony przez człowieka, przez ludzi. Inne przykazania prawa też narzucały różny sposób postępowania. Na przykład mówili oni, że jałmużna jest dobra, ale czasami dawali tą jałmużnę tak na pokaz, aby być zwolnionym z innych jakichś drobiazgowych przepisów dotyczących czystości rytualnej. A z kolei dawana jałmużna z pięknego serca, z pięknego wnętrza, no to tak jakby Jezus właśnie chciał, to jest oznaka miłosierdzia i oczyszczenia z grzechu. I tutaj próbuję, tak patrząc na to, jak ja to do siebie odnoszę, czy ja potrafię dawać jałmużnę, czy tak, żeby to inni widzieli, czy raczej w ukryciu jakby. No raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że szłam ulicą i znalazłam tam około 100 zł, bo to było chyba w trzech papierkach jakoś tak i nikogo nie było na ulicy kompletnie, żadnej osoby. Nie można było komuś tego przekazać i tak poczułam z głębi serca, że no to jest jakaś krzywda tej osoby, która to zgubiła. Nieważne, czy to jest zamożna, czy biedna, ale skoro nie mogłam jej dać, no to tak mi jakby sumienie nakazywało przekazać ją na jakiś taki cel, dla kogoś to potrzebuje. No i akurat u nas ksiądz Paweł mówił, że jest potrzebna dla takiej kobiety, która jest bardzo zadłużona, trochę z własnej winy, ale w większości raczej nie. No i po prostu oddałam. Do tej pory nikomu nie powiedziałam właśnie o tym, nawet mężowi, że w ten sposób przekazałam. Więc wydaje mi się, że w tym momencie zrobiłam to z czystego serca, ale ile razy tak myślę, że człowiek robił coś, nawet dla parafii, czy dla naszej wspólnoty, no po to, żeby inni pochwalili, żeby pokazać, że się pięknie przemawia, tak człowiek myślał, jak przygotować te słowa. I to jest takie właśnie trochę na pokaz, ale mam nadzieję, że próbuję tego jak najmniej na pokaz, nie dla chwalenia mnie przez innych, tylko właśnie dla Boga to robić, po prostu z miłości do Boga. I tak coraz częściej, a jak mi wychodzi, no to pewno różnie jeszcze i długo będę się uczyć tej pokory i czystego serca, ale marzę, żeby być tak na wzór Jezusa. I chwała Panu.
0: Chwała Panu. Aniu, dziękujemy Tobie za telefon, za Twój głos, za piękne świadectwo. Pozdrawiamy Ciebie, męża i całą wspólnotę z Moniek. Ale my jeszcze chwilę potrwajmy przy tym słowie. Mi taka myśl przyszła, słuchajcie, że tak jak teraz, obecnie, współcześnie świat stawia bardzo mocno na to zewnętrzne piękno, w zasadzie wszystko jest skoncentrowane wokół tego, co dzisiaj na brzydotę nikt nie chce patrzeć, więc cały świat próbuje za wszelką cenę wyrazić, pokazać to piękno zewnętrzne, a więc stroje, fryzury, makijaże, uroda, młodość, młodość, te, prawda, wszechobecne nas reklamy atakujące, wizerunki takiego na pozór właśnie tego zewnętrznego piękna, to myślę, że to jest właśnie to jest wielki krzyk i wielka, ogromna próba ukrycia tej biedy i tego nieuporządkowania wewnętrznego właśnie w człowieku. I im bardziej, mam takie wrażenie, walczymy o to przykrycie, czyli o ten pozór zewnętrzności, tym więcej świat dzisiejszy, człowiek dzisiejszy ma właśnie do ukrycia wewnątrz. I to jest też wielka pułapka, bo można się naprawdę tak mocno skoncentrować na tym niewłaściwym swoim wizerunku, że w pewnym momencie można przestać dostrzegać ten wewnętrzny nieporządek, ten grzech w nas, który jest. I to jest takie po prostu totalne pójście w niewłaściwą stronę, ale jeszcze może trochę blisko tego, ale trochę inaczej. No wszyscy chodzimy bardzo smutnie w ostatnich dniach z powodu tych wydarzeń, o których mówią na media. Ja zawodowo jestem związana ze szkołą, więc jeszcze bardziej jakoś tak to przeżywamy. Gdzieś te historie w nas są, te obrazy. No cóż, ale słyszałam takie świadectwo pewnej osoby, która akurat uczyła religii chłopca, który był atakującym w jednym z tych miast. O tak. Usłyszałam historię niesamowitą, ponieważ był to chłopiec bardzo spokojny, skromny, cichy, zrównoważony, nie rzucający się absolutnie w oczy. I tak pomyślałam sobie, że nikt tak naprawdę nie zajrzał do serca jego, do tego, co się działo w nim. Wszyscy się tak naprawdę spóźniliśmy. Nikt nie dotarł do wnętrza tego człowieka, który za chwilę pozbawił, czy też chciał pozbawić życie innych. Wszyscy się spóźniliśmy, Jezus się spóźnił w nas, bo po prostu byliśmy zbyt opieszali, żeby dotrzeć właśnie do serca człowieka, który gdzieś żyjąc obok nas krzyczał tak naprawdę o pomoc, krzyczał o uwagę, krzyczał o to, że cierpi i coś się z nim zbagodzieje. I tak sobie pomyślałam, że może to jest też dla nas wszystkich taki moment przebudzenia i takiego zdania sobie sprawy, że jednak jak ważna jest ta wewnętrzna część tego naszego kielicha, naszego życia, czyli jak ważne jest to, co przeżywamy wewnątrz, to, co kryje nasze serce, te wszystkie emocje, trudy, cierpienia. I albo się świat obudzi i zacznie naprawdę gdyby swój wzrok skieruje na to, co jest w nas i wreszcie zejdzie z tej zewnętrzności, z tego pozoru, z tego co jest totalnie, często niespójne z tym właśnie, co przeżywamy w swoim wnętrzu.
1: Tak, szczególnie chciałem jeszcze dokończyć moją wypowiedź, szczególnie ludzie młodzi, którzy patrzą na wzór swoich rodziców, czy na swoich idoli dzisiaj w social mediach, czy gwiazdy, celebryci, żyją, pokazują tą zewnętrzność, a tak naprawdę ta wewnętrzność, czyli moje życie wewnętrzne, moje wartości są zaniedbane i świat nie da nam szczęścia, nie da nam radości z posiadania, z bycia, mieć najnowszy model, czy telefonu, samochodu, mieszkanie, nie wiadomo, wyjazdy, wakacje za granicą, ile byśmy nie w to nie zainwestowali, to nigdy do nas nie wróci to ze szczęściem, z pokojem ducha, z takim wewnętrznym też tym, co możemy, czym możemy się podzielić, bo zawsze będzie nam mało, albo zawsze będziemy żyć tylko tą przeszłością, a w teraźniejszości będziemy nieszczęśliwi. A właśnie skupmy się właśnie na tej wewnętrznej stronie kielicha, czyli na naszym życiu wewnętrznym, czyli na tych wartościach, które niesie nam wiara, które są nam przekazywane właśnie przez Słowo Boże. Szukajmy i dzielmy się właśnie tym swoim świadectwem właśnie spotkania Jezusa w rzeczach małych, takich codziennych, w naszej codziennej czynności, o której też mało się mówi, żeby te małe rzeczy właśnie budowały nasze wnętrze, nasze dobre uczynki, dobre zachowanie, dzielenie się, a nie czekajmy na właśnie jakieś wielkie wydarzenia, które będą za pół roku, za 9 miesięcy, wakacje, za coś, co jeszcze jest bardzo odległe, tylko żyjmy teraz tym czasem i korzystajmy z tego czasu właśnie w taki sposób Boży, można powiedzieć, czyli według tej Ewangelii. Dostrzegajmy to wszystko, co jest złe, ale próbujmy dobrem to naprawić.
0: I pamiętajmy też, że z tym bogactwem naszego wnętrza idziemy na życie wieczne do nieba. To, co na zewnątrz, czyli to piękno, które tak często właśnie, które przewartościowujemy i o które tak mocno dbamy, ono obumiera. To jest tylko proch i pył, ale z tym prawdziwym, wewnętrznym naszym pięknem i bogactwem idziemy na życie wieczne. I na tą drogę, i na ten wieczór niech Pan Bóg nam dzisiaj pobłogosławi. A Wam, moi drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
3: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać to mój Bóg.
4: Rozważania Słowa Bożego metodą Lectio Divina ze wspólnotą Gloriosa Trinita.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu.
2: W klinice Gemelli wszystko jest już gotowe na przyjęcie papieża. Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Za bezpieczeństwo papieża odpowiadają Żandarmeria Watykańska, ochrona szpitala oraz policja, która zabezpiecza również teren wokół kliniki. Nie podano jeszcze dokładnego terminu operacji. Po zabiegu Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 109 lat temu, 13 października 1917 roku, miało miejsce szóste, ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie i jest nierozerwalnie związane z wydarzeniem nazywanym jako Cud Słońca. To wtedy Matka Boża przedstawiła się jako Pani Różańcowa, wzywając do nawrócenia i codziennej modlitwy z różańcem, mówi biskup Tadeusz Bronakowski.
3: Wracamy bowiem myślą do przesłania z nieba, które wybrzmiało w Fatimie. Oddajemy cześć Matce Najświętszej, która przyszła, aby wezwać ludzi do modlitwy i pokuty, do nawrócenia i powrotu do Boga. Przyszła, aby przypomnieć nam o rzeczach ostatecznych, o czekającej nas śmierci, sądzie Bożym, o niebie albo piekle. Kiedy w 2017 roku, stulecie objawień, do Fatimy przybył papież Franciszek, powiedział wtedy niezwykle ważną rzecz. Przypomniał, że Matkę Niebieską widzieli tylko mali wizjonerzy. Pozostali, mimo że kierowali swoje spojrzenie w stronę, w którą patrzyła trójka pastuszków, nie widzieli pięknej Pani. Papież wyjaśnił: dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy ją widzieli. Na to będziemy mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do nieba. Ona jednak, przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi często proponowane i narzucane życie bez Boga, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym świetle. Matka Boża ogarnia także nas płaszczem światła, niezależnie od czasu i miejsca, jeśli tylko uciekamy się pod jej opiekę i prosimy ją: okaż nam Jezusa.
1: 13 października 1917 roku w Fatimie zgromadziło się około 70 tysięcy ludzi. Obok trojga dzieci, Łucji, Franciszka i Hiacynty, wszyscy zgromadzeni obserwowali na niebie niezwykłe zjawisko. Chmury rozstąpiły się, a słońce zaczęło wirować, zmieniać kolory i sprawiać wrażenie, jakby spadło ku ziemi. Trwało to około 10 minut. Wśród obserwatorów było wielu dziennikarzy i niedowiarków, którzy po ostatnim objawieniu doznali nawrócenia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dobiegło końca spotkanie dyrektorów rozgłośni katolickich zrzeszonych w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. To wyjątkowy czas wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami w codziennej pracy radiowej, mówi ksiądz Rafał Skitek, przewodniczący zarządu Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich oraz dyrektor Radia M w Katowicach.
4: Myślę o większej współpracy jeszcze między naszymi rozgłośniami, o takim przyjacielskim podejściu w ogóle do mediów katolickich, które potrzebują integracji, potrzebują wsparcia, potrzebują też wymiany myśli. Są trudne oczywiście czasy, dzisiaj dużo wyzwań między dla nas i dla mediów w ogóle w Polsce, a myślę, że w sile, w tej jedności naszej, która jest naprawdę czymś wspaniałym w tym naszym forum, możemy iść do przodu wobec wyzwań, które są bardzo różne, od technologicznych poprzez, nie wiem, polityczne, poprzez także kościelne, i w tym musimy być jednym mocnym głosem, tak mi się wydaje. Siłą jest to, że mamy ten sam program, Ewangelię, dobrą nowinę, która jest właściwie niezmiennie taka sama, mimo że są dyrektorzy inni, są inne redakcje, są zmiany przeróżne. To program jest cały czas ten sam, jest siłą, która może powalić każdego przeciwnika.
1: Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich to wspólnota stacji radiowych z całej Polski, które współpracują i wymieniają doświadczenia i materiały. Forum tworzy 20 stacji radiowych.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
5: Zapraszamy na reklamy.
0: Choroba może utrudniać codzienność, ale czy musi oznaczać rezygnację z pracy i własnych planów? Jak aktywność zawodowa wpływa na poczucie samodzielności i własnej wartości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Magdalena Krajewska, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Porozmawiamy o codziennych wyzwaniach pracy i tym, co daje jej możliwość pozostawania aktywną zawodowo. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Po reklamie.

Jula, prawie 16 minut po godzinie 20. Teraz zespół New Day. Powietrzem moim jest. O 20.20 rozpoczniemy naszą modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy właśnie na antenie, to numery telefonów do studia są następujące: 512 123 502 albo 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. A święta Matka Teresa mówiła: przez całe życie zawsze trzymałam Maryję za rękę i miałam jej różaniec. Wiara Matki Teresy w siłę modlitwy różańcowej była niewzruszona. Świadkiem tego był słowacki biskup Paweł Chnilica w 1984 roku, gdy papież Jan Paweł II miał poświęcić świat niepokalanemu sercu Maryi. Biskup spotkał się z Matką Teresą i powiedział, że nie może być w Moskwie, aby w łączności z Ojcem Świętym oddać i dokonać poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Reakcja Matki Teresy była natychmiastowa. Odpowiedziała: będę się modlić i Maryja otworzy ojcu drzwi do Rosji. Proszę wziąć mój różaniec i jechać. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Biskup dostał się do Moskwy i, ukrywając tekst aktu oddania w kupionym na Kremlu dzienniku Prawda, dokonał poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu Maryi. A my, ufając w siłę różańca i modlitwy różańcowej, módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
0: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
1: i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego,
1: zaprowadź wszystkie dusze do nieba
0: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Rozważając tajemnice bolesne różańca świętego, modlimy się o pokój na całym świecie, w ludzkich sercach, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, i Ojca Świętego Leona, i tych, którzy prosili nas o modlitwę, w intencjach dzieci, młodzieży, nauczycieli, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan za wiarę, o święte charyzmatyczne powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne, o spełnienie woli Bożej, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o opatrzność Bożą nad Polską i Panem Prezydentem Karolem Nawrockim, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. Tajemnica pierwsza, bolesna modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Czy zgadzam się na trudną wolę Bożą?
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: swojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Jezusa Piłat kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie, z Ewangelii świętego Marka. Czy nie biczuję Chrystusa złem, które uparcie chcę czynić? Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecą nimi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, bolesna, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Ubrali Go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, z Ewangelii świętego Marka. Pragnę uznania, szacunku, pochwał, czy to nie pycha we mnie podnosi głowę. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Maria.
2: Bóg zapłać, Pani Mario, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa. Włożyli na Szymona z Cyreny krzyż, aby go niósł za Jezusem, z Ewangelii świętego Łukasza. Biorę sam swoje krzyże, czy wkładają mi je przemocą na ramiona? Czy potrafię nieść je z Jezusem? Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta bolesna. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzioną ducha z Ewangelii świętego Łukasza. Czy powierzam Bogu całe moje życie i śmierć? Czy żyję tak, bym mógł spokojnie opuścić tę ziemię? Proszę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego o zdrowie Jego i Radia Maria, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, błogosławionej nocy życzę. Szczęść Boże, modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże z Panem Bogiem.
7: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: Modlitwa za Ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Marii, dla Pani Teresy następnej oraz dla Pani Jadwigi. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
7: Maria,
2: Walentyna oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie
1: pochwalony Jezus Chrystus.

Słuchają Państwo wtorkowego wieczornego programu Radia Nadzieja, prawie 21 na naszych zegarkach, a więc jest to czas, abyśmy wyśpiewali na koniec tego wtorkowego, jesiennego, październikowego dnia. Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej matce za jej opiekę w dniu dzisiejszym i prosząc, aby była z nami również w dniu jutrzejszym, w jutrzejszą środę. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozpoczęła się hospitalizacja Leona XIV. Ojciec Święty pozostanie w klinice Gemelli około tygodnia. Nic się tego nie spodziewał, ale rokowania są dobre. Towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą, mówi kardynał sekretarz stanu. W Watykanie zakończyła się rada konsultacyjna najważniejszych sanktuariów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w klinice Gemelli, udał się tam na operację. Jak poinformował w niedzielę sam papież, lekarze zdiagnozowali w jego płucach niewielkiego guza. Leon XIV zdecydował się na jego usunięcie.
2: Do kliniki Gemelli Ojciec Święty przyjechał tuż po godzinie 13. Na miejscu powitali go dyrektor placówki, delegacja chorych, a także kilkudziesięciu wiernych, którzy spontanicznie przybyli na miejsce. Ponieważ papieski apartament, w którym w przeszłości przebywali Jan Paweł II i papież Franciszek, jest aktualnie w remoncie, Leon XIV zajął inne pomieszczenia. Operację usunięcia guza powierzono ekipie lekarzy pod kierunkiem profesora Stefana Margaritora. Przewiduje się, że hospitalizacja potrwa około tygodnia, a Stolica Apostolska będzie na bieżąco informować o stanie zdrowia Ojca Świętego. Pierwszy oficjalny komunikat zostanie ogłoszony jeszcze dziś, ale dopiero wieczorem po wybudzeniu papieża z narkozy.
1: W szpitalnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w klinice Gemelli przez cały czas trwa modlitwa w intencji Leona XIV. Na godzinę 18 zapowiedziano tam różaniec w łączności ze wszystkimi rzymskimi parafiami pod przewodnictwem kardynała Baldorejny. O bliskości z papieżem zapewnił też kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin.
3: Jestem zaniepokojony, bo nie spodziewaliśmy się tego, ale jesteśmy też poruszeni spokojem, z jakim papież o tym mówi. Jesteśmy również dobrej myśli, ponieważ jak powiedział sam Leon XIV, zostało to wcześniej wykryte i szybko można przeprowadzić operację. Wiemy, że kiedy interweniuje się na czas, to problem da się rozwiązać. Jesteśmy pełni ufności, ale towarzyszymy papieżowi naszą modlitwą i miłością. Reakcja wiernych na tę wiadomość pokazuje, jak bardzo ludzie go kochają i cenią. Wspieramy go naszą modlitwą. Nikt się tego nie spodziewał, ale jak mówi sam papież, takie są Boże niespodzianki.
1: Stolica Apostolska zaprosiła na konsultacje przedstawicieli 16 najważniejszych sanktuariów. Jak mówi przeor Jasnej Góry, wynika to z nowej roli tych kluczowych miejsc kultu we współczesnym świecie. Do sanktuariów docierają również ludzie dalecy od kościoła czy wręcz niewierzący. Niekiedy przeżywają tam nawrócenie. Zdarza się to również w Częstochowie, zapewnia ojciec Grzegorz Prus.
4: To też jest okazja do wzięcia udziału w takiej konsultacji, która nas samych też ubogaca, bo słuchamy tego, co inni mówią, co organizatorzy proponują, spojrzenie na ideę sanktuarium właśnie od takiej strony powszechnego kościoła, bo my przyjeżdżamy z jakiegoś jednego terenu, a tutaj raptem jesteśmy w sercu kościoła, w Stolicy Apostolskiej i mamy tą perspektywę przez ten udział z różnych stron, bardzo szeroką wtedy. To daje jednak dużo takiego spojrzenia szerszego, nawet na to nasze sanktuarium.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu zdeterminowały wiele placówek edukacyjnych w Polsce do tego, aby podjąć kroki w kierunku bezpieczeństwa. Podobnie jest także w Łomży. Dziś mamy wtorek. Jak to obecnie wygląda w łomżyńskich szkołach?
3: Myślę, że ten czas, który minął od czwartku, piątku, też pozwolił na to, że we wszystkich głowach już tak naprawdę do wszystkich nas dotarło to, że mieliśmy do czynienia z fake newsami i tak naprawdę to, co też komunikowaliśmy od razu w czwartek, że nasze szkoły są bezpieczne, są gotowe na przyjęcia uczniów, uspokajaliśmy rodziców też, żeby nie martwili się naprawdę, że dzieci, które posyłają do naszych szkół, są zaopiekowane i nic im nie grozi. Tutaj myślę, że duże znaczenie miała też to, że Łomża jest miastem blisko położonym województwa mazowieckiego i ten fakt myślę, że miał znaczenie. Natomiast już teraz widzimy, że od wczoraj wprowadziliśmy pewne zasady bezpieczeństwa w naszych szkołach i myślę, że to też w pewien sposób uspokoiło rodziców, dzieci. A w tej całej sytuacji ważne jest to, żeby zachować rozwagę. Też żyjemy w świecie, gdzie dostęp do informacji jest bardzo szybki, więc też ten apel, który nie tylko my wystosowaliśmy, ale myślę, że tak naprawdę bardzo wiele osób, instytucji, żeby sprawdzać informacje w naprawdę rzetelnych źródłach. Tak?
2: Więc to tutaj też pokazało, że my nie jesteśmy odporni na te fake newsy i na dezinformacje, bo jednak ta panika się udzieliła.
3: Zgadza się. Powiem tak, że jeśli chodzi o czwartek, to dostawaliśmy ja, naczelnik Wydziału Edukacji, dyrektorzy szkół. Naprawdę dostawaliśmy bardzo wiele informacji, telefonów z informacją, co robić. Czy posyłać dzieci do szkoły, czy nie, czy też mieliśmy zapytania, czy taka czy inna sytuacja miała miejsca, to mogę powiedzieć tak, że pojawiały się informacje o rzekomych atakach w naszym mieście, natomiast całe szczęście żadna z tych fake newsowych sytuacji nie potwierdziła się.
2: A wy wiedzieliście, że to na pewno jest nieprawda? Czy też musieliście znaczy,
3: do nas
2: to sprawdzić?
3: Do nas docierały informacje, docierały sygnały, że tak.
2: Doniesienia, pytania.
3: Takie doniesienia właśnie krążą po naszym mieście. Oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie chciałem podziękować dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży, z którą byliśmy w stałym kontakcie i mogę powiedzieć, oczywiście każdy tego typu donos musiał być sprawdzony. I oczywiście jak już wiedzieliśmy, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, wtedy mogliśmy w odpowiedni sposób zareagować, wydać komunikat. I tu nie ukrywam, że no, trochę czasu potrzeba było na to, żeby sprawdzić to, czy dane donos zgadza się z rzeczywistością, czy nie. Tak, a tutaj przypomnę, były mowa o atakach, była mowa o zaginięciu dziecka. Całe szczęście nic z tych fejków się nie potwierdziło.
2: Więc jakie zasady dzisiaj obowiązują w szkołach konkretnie?
3: To już od dnia wczorajszego wprowadziliśmy dyrektorzy naszych szkół, tak naprawdę wprowadzili pewne zasady bezpieczeństwa. Myślę, że najistotniejszą jest taka, że ruch do szkoły odbywa się jednym głównym wejściem, w taki sposób, żeby pracownicy szkoły wiedzieli, kto wchodzi, kto wychodzi ze szkoły. Oczywiście również osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkół. Są osoby, które są legitymowane i muszą mieć związek ze szkołą. Jeśli chodzi o odbiór dzieci, to również odbywa się w miejscu, w którym rodzice czekają na swoje pociechy i tam jakby bezpiecznie mogą czekać. Dzieci schodzą, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Również w zeszłym tygodniu, za co dziękuję Komendzie Miejskiej Policji, udało nam się zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie również te wszelkie zasady, które zostały wprowadzone dnia wczorajszego, zostały omówione. Oczywiście też po tym spotkaniu poszedł komunikat przez stronę Librus, przez system Librus do rodziców, taką troską, apelem, żeby sprawdzały, co dzieci mają w plecakach, żeby też zachowały powagę, jeśli chodzi o dyskusję na temat tej całej sytuacji, ponieważ żyjemy w świecie, jakim żyjemy i tak naprawdę przed tą samą sytuacją też były dzieci, osoby, które miały pewnego rodzaju fobię i też bały się do szkoły uczęszczać, tak? Natomiast mam nadzieję, że ta cała sytuacja nie spotęguje tego problemu.
2: Powiedział pan prezydent, że mieliście te spotkanie z dyrektorami szkół. I ja właśnie chciałabym o to dopytać. Zastanawiam się, jakie były refleksje, jaki był stosunek w ogóle do tej całej sytuacji dyrektorów, bo władze miasta i pan jako wiceprezydent, który sprawuje pieczę nad edukacją, to jedno. A oni jako dyrektorzy, którzy jakby kierują tymi szkołami, placówkami i mają pod opieką uczniów, no to jest druga kwestia.
3: Znaczy zgadza się, natomiast kwestia bezpieczeństwa jest to kwestia, którą już od jakiegoś czasu dyskutujemy z dyrektorami. Tutaj mogę powiedzieć, że w tym roku chociażby każdy z dyrektorów przeszedł szkolenie, jeśli chodzi o zachowanie względów bezpieczeństwa. Oczywiście mówiliśmy to bardziej pod innym kątem, tak kątem ewakuacyjnym, natomiast te kwestie też w pewien sposób zostały poruszone i w tej chwili też widzimy, że do końca może nasze państwo też nie jest przygotowane do tego typu sytuacji,
2: bo
3: ponieważ nie ma procedur.
2: Nie mają konkretnych wytycznych, jeśli chodzi o reagowanie w takich sytuacjach właśnie. Zazwyczaj, tak jak pan wspomniał, uczymy się ewakuacji.
3: Zgadza się, natomiast to też

0: jeśli chodzi o akcję przeciwko hejtowi, wspólnie z Komendą Miejską Policji. Tutaj w tym tygodniu będzie kolejne spotkanie, na którym omówimy zasady współpracy Komendy Miejskiej Policji z naszymi szkołami, tak żeby były przeprowadzone zajęcia, które też pomogą nam w tym, żeby wyeliminować z naszych szkół hejt. I co też istotne, poleciłem dyrektorom szkół komunikowanie o każdym przypadku hejtu w naszych szkołach, żeby przeciwdziałać temu tym zdarzeniom.
1: A czy te wszystkie sytuacje nie pokazały, że jednak nauczyciele mają ograniczone prawa? Że te prawa powinny być rozszerzone, skoro dzisiaj nauczyciel nawet nie może sprawdzić tego plecaka?
0: Zgadza się, pani redaktor.
1: Zwracają na to uwagę?
0: Tak, powiem tak. W piątkowym spotkaniu z dyrektorami różne scenariusze omawialiśmy i też między innymi padła sugestia, czy pracownicy szkół nie mogliby sprawdzać plecaków. I tu niestety, ale problemy są przepisy ogólnokrajowe, tak? Oczywiście różne osoby mogą zareagować na tego typu działania, więc tutaj tutaj to rozwiązanie niestety nie mogło być wprowadzone. Natomiast na dzień dzisiejszy pracownicy szkół, nauczyciele nie posiadają takiego upoważnienia ustawowego, żeby móc zajrzeć do plecaków dzieci, więc tutaj niestety ubolewam nad tym, ale na dzień dzisiejszy jest jak jest, tak? Natomiast to też myślę, że ta cała sytuacja związana tutaj z tym zagrożeniem, myślę, że też spowoduje pewnego rodzaju refleksję wśród rządzących i też mam nadzieję, że zostaną przygotowane pewne rozwiązania, które pomogą nam, żeby w tych takich sytuacjach kryzysowych odpowiednio reagować.
1: A może faktycznie przydałyby się te jakieś bramki sprawdzające w szkołach przy wejściu, bo takie pomysły padały. Tylko zastanawiam się, jak bramki to pieniądze, a wiemy doskonale, jak wygląda też budżet oświaty. On leży, leży i leży.
0: No, budżet może nie leży tak do końca, natomiast każde rozwiązanie kosztuje, tak? Natomiast też trzeba mieć na uwadze to, że kłaniają się również zamówienia publiczne, więc to też, nawet gdybyśmy chcieli takie rozwiązanie wprowadzić, to też zależy od kosztu. To też są procedury i czas. To też...
1: Ale może faktycznie trzeba się przygotowywać do takich sytuacji. No jakby może trzeba dmuchać na zimne. Nawet jeśli to jest czas, tak jak pan prezydent powiedział.
0: Zgadza się, pani redaktor. Natomiast też trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te wszelkie wydatki, które miasto ponosi, były odpowiednie, były też uzasadnione.
1: Natomiast... Ale to jest raczej uzasadnione.
0: Znaczy ja nie mówię, że nie jest, tak, tylko ja mam na myśli inną sytuację, że tak naprawdę w tej chwili widzimy, że wśród rządzących naszym krajem jest refleksja, więc być może w ramach procedur, które zostaną odgórnie przygotowane, być może będą takie rozwiązania,
1: które... Znajdą się środki rządowe, to chciałbym.
0: Środki też, ale mam na myśli bardziej, że pojawią się wytyczne, jakiego rodzaju urządzenia, ile, tak dokładnie, standaryzacja w tym zakresie. Więc tutaj... Na razie, na dzień dzisiejszy bym i tak poprzestał na tych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, co nie oznacza, że w przyszłości takich rozwiązań miasto nie będzie chciało wprowadzać, tak? Ale chwilkę mówię, musimy poczekać na to, żeby być może pojawiły się jakieś wytyczne ze strony rządu, ministerstw.
1: Jutro Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli, pracowników szkół, ale po tych wszystkich sytuacjach w mediach społecznościowych padały takie komentarze: odechciało mi się być nauczycielem, albo nie będzie mi się chciało być nauczycielem.
0: Myślę, że bycie nauczycielem to też jest pewnego rodzaju misja i myślę, że tak jak przy każdej pracy trzeba mieć do tego powołanie, cierpliwość, ponieważ nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być czy nauczycielem, czy pracownikiem szkół. Natomiast ja ze swojej strony i w imieniu pana prezydenta chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły za trud, które wnoszą w wychowanie naszych dzieci, młodego pokolenia. Natomiast ta cała sytuacja pokazała nam, że

0: praca w szkole to też nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kwestia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Kiedyś nam nie wydawało się, że szkoła jest tym miejscem, gdzie dziecko jest bezpieczne, gdzie nic mu nie grozi, natomiast ta sytuacja pokazała, że jest duża odpowiedzialność ze strony nauczycieli, żeby bezpieczeństwo zachować.
1: My wymagamy od nauczycieli bardzo wiele, ale chyba nie dając im odpowiednich narzędzi do tego. Chociażby jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie, no to każdy rodzic, zostawiając dziecko w szkole, ma pewnie taką pewność, że tam na pewno będzie bezpieczne.
0: Na pewno ma takie przekonanie.
1: Natomiast
0: wrócę do tego, że no niestety my jako samorząd nie mamy też do końca instrumentów ku temu, żeby
1: wyposażyć
0: nauczycieli i pracowników
1: szeroko.
0: Szkół w odpowiednie kompetencje.
1: Prawa.
0: Prawa też.
1: Rozszerzenie tych praw.
0: Prawa i obowiązki. Natomiast czekamy tutaj, mam nadzieję, że biorąc pod uwagę tą całą sytuację, że reakcja ze strony rządu będzie dość szybka, tak żebyśmy mogli też jak najszybciej wprowadzić wytyczne, które będą odgórnie wprowadzone. Zobaczymy.
1: A jak długo, panie prezydencie, będą trwały te zasady wprowadzone w łomżeńskich szkołach? Od poniedziałku, od wczoraj. To jest takie chwilowe, tygodniowe?
0: Powiem tak, jeśli chodzi o... oczywiście będziemy tutaj monitorowali całą sytuację, natomiast jeśli chodzi o zobowiązanie dyrektorów do tego, żeby przekładać takie sprawozdanie, to już będzie rozwiązanie, które będzie trwale wprowadzone. Tutaj też widzimy, że być może ten hejt był podstawą też tych przynajmniej niektórych ataków, jeśli chodzi o te, które miały miejsce na terenie naszego kraju. Więc tutaj na pewno będziemy kładli duży nacisk na to, żeby przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Natomiast inne rozwiązania, które zostały wprowadzone, typu to jedno wejście, no to będziemy monitorowali tą sytuację na bieżąco i będziemy też na bieżąco jakby tutaj komunikowali rodzicom okres, na jaki będzie to rozwiązanie wprowadzone.
1: Te emocje już opadły trochę? Już nie ma tych telefonów, już nie ma tych zapytań rodziców, czy jeszcze się pojawiają?
0: Widzę, że już opadły, natomiast trzeba trzymać rękę na pulsie i tutaj rozmawiać, tłumaczyć, więc też cieszę się, że zainicjowaliśmy te spotkania z Komendą Miejską Policji. Omówimy w tym tygodniu charakter, terminy tych spotkań i myślę, że to jest dobra rzecz. Będziemy starali się w ten sposób też zapobiec tego typu sytuacjom. Docierają do nas różne sygnały, oczywiście, że nasze szkoły jednak nie są wolne od tego typu niechcianych sytuacji, więc na pewno będziemy starali się reagować i też w taki sposób, żeby w sposób stanowczy odpowiadać na te incydenty, tak żeby później całkowicie je być może wyeliminować. Tak? Mam taką nadzieję.
1: Egzekwowanie właśnie tych kar to może przynieść skutek, efekt?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ jeżeli młodzież, dzieci zobaczą, że pewnego rodzaju działania niechciane nie pozostają bezkarne, te osoby, które dokonują takich czynów, no to myślę, że pomyślą dwa razy nad tym, czy warto w ten sposób zachowywać się. Więc myślę, że naprawdę tutaj jest to działanie potrzebne i na pewno będziemy starali się kładli nacisk na to, żeby to w sposób bardziej istotny wyeliminować.
1: Przygotowując się do rozmowy, przeczytałam, że w Danii rząd chce rozszerzyć prawa nauczycieli i nauczyciel będzie oczywiście w określonej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, będzie mógł użyć siły i na przykład wyprowadzić ucznia z klasy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo dzisiaj tak naprawdę nauczyciel nie może zrobić nic, nie może nawet dotknąć. Znam przypadki, znam sytuacje, gdzie dziecko rzuca krzesełkami, ławkami, a nauczyciel nie może zrobić tak naprawdę nic, dosłownie nic.
0: To jest skomplikowany problem, powiem szczerze. Tu są różne sytuacje, tak? Ponieważ mamy...
1: To oczywiście nie mamy tutaj na myśli tego, żeby szarpać dziecko.
0: Nie, absolutnie.
1: W momencie, kiedy jest niegrzeczny albo ma gorszy dzień, no absolutnie, ale tu są konkretne sytuacje. Mówimy całkiem poważnie, kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie.
0: Może zacznę tak. Jeśli chodzi o wzmocnienie roli nauczyciela i pozycji nauczyciela, myślę, że potrzeba tutaj stanowczych działań w tym zakresie, działań rządu. Tu jakby, no niestety, żaden samorząd nie jest władny ku temu, żeby takie rozwiązania wprowadzić. Natomiast ja bym mocno kibicował, żeby obecny rząd tym problemem się zajął i naprawdę wzmocnił rolę prezydenta, rolę nauczycieli. Natomiast też widzimy, że jeśli chodzi o samą powagę, sam sposób, w jaki rola nauczyciela jest w społeczeństwie widziana, no to też widzimy, że jednak ta rola nauczyciela przez te kilkanaście lat maleje. Więc tutaj
1: nie ma tego autorytetu.
0: Potrzeba właśnie odbudowy tego pozycji nauczyciela, pozycji. Bardzo często wracam do sytuacji, kiedy początku agresji Rosji na Ukrainę. Jak przyjechały dzieci z Ukrainy do naszych szkół, to było widać, że tam na Ukrainie trochę jest jednak inaczej, ten autorytet nauczyciela jest, istnieje i też tutaj widziałbym konieczność, żeby odbudować autorytet nauczyciela.
1: Czyli
0: i też,
1: co, słowo nauczyciela było święte?
0: Znaczy, też różne sytuacje się zdarzają, ale na pewno, żeby nauczyciel miał więcej do powiedzenia, też mógł więc w sposób bardziej stanowczy zareagować w sytuacjach kryzysowych. Bo dzisiaj zauważmy jedną rzecz, że bardzo często ludzie zastanawiają się, w jaki sposób mogą zareagować, żeby później nie mieć z tego tytułu problemów. Widzimy bardzo dużo sytuacji życiowych.
1: Nauczyciele po prostu odpuszczają i myślą sobie, jeśli ja mam mieć problemy, to co ja będę reagował? No tak to wygląda w praktyce. Może nie mówi się o tym głośno, ale może trzeba zacząć mówić głośno.
0: Zgadza się. Znaczy, tutaj myślę, że to jest temat bardziej złożony, bo nie tylko w szkołach, ale ogólnie w naszym życiu widzimy takie sytuacje, że bardzo często osoba, która zaatakuje, później ma większe prawa, aniżeli ta osoba, która się broniła. Więc tutaj jakby widzimy dużą potrzebę, żeby w tym zakresie coś zmienić. Czy zostanie zmienione? Mam nadzieję, że tak. Natomiast no niestety nie wszystko od nas zależy. No, moje odczuciu, to co zostało wprowadzone w naszych szkołach, myślę, że to jest optymalne rozwiązanie na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję również, że jak najszybciej wrócimy do normalności. Natomiast widzimy, że żyjemy w świecie dynamicznym, w którym tak naprawdę tych zagrożeń jest coraz więcej. Zagrożenia chociażby związane z cyberbezpieczeństwem, więc naprawdę duże wyzwanie jest przed zarządzającymi, ale również przed nami, jeśli chodzi o stworzenie takich warunków, żeby te wszystkie zagrożenia niwelować i żeby ogólnie nasze społeczeństwo nie bało się, bo te sytuacje miały miejsce w szkołach, tak, ale jaką mamy pewność, czy na ulicy, czy gdzieś w innym miejscu nie znajdziemy takiej osoby.
1: Jutrzejszy Dzień Edukacji Narodowej to chyba będzie naprawdę moment refleksji. Kończąc już powoli, pamięta pan swojego ulubionego nauczyciela?
0: Oczywiście, znaczy ja generalnie...
1: Wszystkich nauczycieli lubiłem.
0: Oczywiście, tak, oczywiście niektórych z większą sympatią, natomiast naprawdę...
1: A jaki był ten ulubiony?
0: Ten ulubiony? Znaczy było kilku, tak, więc...
1: Był wymagający?
0: Ja myślę, że dobry nauczyciel powinien wymagać. Ale też powinien mieć dobry kontakt z uczniem, bo to też jest istotne, żeby uczeń nie bał się nauczyciela, żeby oczywiście miał autorytet, natomiast też, żeby nie bał się właśnie do takiego nauczyciela przyjść z problemem, gdy go coś trapi. Myślę, że tacy nauczyciele są. Na mojej drodze też tacy byli, więc za to wszystkim serdecznie dziękuję. Natomiast tutaj mówię, no, na różnym etapie, tak, czy w szkole podstawowej, w przedszkolu, czy w szkole średniej, różnych nauczycieli spotykamy i istotne jest to, żeby spotykać tych nauczycieli, którzy są pasjonatami, którzy też mają odpowiednie podejście do dzieci i młodzieży, a takich nauczycieli nie brakuje, więc z tego osobiście się bardzo cieszę.
1: I oby takich nauczycieli wymagających, ale też empatycznych, wzbudzających zaufanie było jak najwięcej. Bardzo dziękuję. Wiceprezydent Łomży, Andrzej Stypułkowski był naszym dzisiejszym gościem dnia.
0: Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
2: Nasz gość dnia.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,